Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami

błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest stworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czci ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się poczuł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciało zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O pomnożenie w nas cnót wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica światła, tajemnica pierwsza, chrzest Pana Jezusa w Jordanie.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga światła, objawienie się Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia światła, głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta światła, przemienienie na górze Tabor.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica Piąta Światła, ustanowienie Eucharystii.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus udał się do Kafarnaum, miasta w Galilei, i tam nauczał w szabat. Zdumiewali się Jego nauką, gdyż słowo Jego było pełne mocy. A był w synagodze człowiek, który miał w sobie ducha nieczystego. Zaczął on krzyczeć w niebogłosy: czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto jesteś, święty Boga. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: milcz i wyjdź z niego. Wtedy zły duch rzucił go na środek i wyszedł z niego, nie wyrządzając mu żadnej szkody. Wprawiło to wszystkich w zdumienie i mówili między sobą: cóż to za słowo, że z władzą i mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym. I wieść o nim rozchodziła się wszędzie po okolicy.
2: Wiem, kto jesteś, święty Boży. Zły duch wypędzony z człowieka przez Jezusa, kiedy ten naucza w szabat w synagodze w Kafarnaum, wie, kim jest Jezus. Nazywa go świętym Bożym. Wie, kim jest Jezus, tylko nie chce się Jemu podporządkować. Nie chce być posłusznym Jego nauce. Bo naprawdę wiedza to nie wszystko. Chciałby się powiedzieć, że z człowiekiem może być bardzo podobnie. Wiedza o Bogu, o Jego nauce, o słowach zawartych na kartach Biblii, to nie jest wszystko. Można bardzo dobrze się wyuczyć wszystkich części katechizmu, zaliczać egzaminy z wiedzy religijnej, otrzymując bardzo dobre, a nawet celujące oceny. A praktyka życia może iść zupełnie innymi torami. Może być całkiem odległa od tego, o czym mówią pięknie wyuczone formułki, o czym mówi właśnie ta posiadana wiedza. Wiedzy bowiem musi towarzyszyć wiara. Musi jej towarzyszyć miłość dla Boga. Musi towarzyszyć gotowość, by słuchać Pana nauki i czynić z niej drogowskaz życia. Starać się tak żyć, tak postępować, by Słowo Boże prowadziło nas na codziennych drogach. Zastanówmy się więc, jak to jest w naszej codzienności. Czy rzeczywiście słowo wiedzy o Bogu, o Jego woli w odniesieniu do nas pomaga nam też w praktyce życia według tej nauki?
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

księżycem gadam przez sen, by jutro srebrny wstał dzień, dobry dla wszystkich był dzień. Przytul się do mnie, bo ja ze słońcem mówię za dnia.

księżycem gadam przez sen, by jutro srebrny wstał dzień, dobry dla wszystkich był dzień. Przytul się do

Przytul się do mnie, bo ja poproszę niebo przez sen, by dziś już zmienił się świat. Dobry dla wszystkich był.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Lepsze Mazowsze?
2: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
1: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
2: czekają na twój głos.
1: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
2: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
1: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
2: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
3: Każdy człowiek ma talent. Każdy ma pasję, która daje radość, motywację i siłę do działania. Jak osoby z niepełnosprawnościami rozwijają swoje zainteresowania i dlaczego warto wspierać ich twórczość? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Łukasz Kuźmienko, autor i twórca podcastów internetowych. Porozmawiamy o pasji, kulturze i o tym, jak odkrywanie własnych możliwości pomaga przełamywać bariery. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: No tak, drodzy Państwo, poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja. Kawa by się przydała, ja jeszcze jestem przed, więc mam nadzieję, że zaraz uda mi się ją zrobić i trochę wypić, żeby się pobudzić, a jest naprawdę powód, bo dość chłodno, jest pochmurno, więc budzić się nie jest łatwo. Funkcjonować też nie jest łatwo, tym bardziej dla niektórych. 1 września, szczególnie tutaj kieruję swoje słowa do nauczycieli, którzy nas słuchają. Czas do pracy, czas do szkoły, koniec wakacji. Rok szkolny dzisiaj się rozpoczyna. Sprawdzamy prognozę pogody. No to od 8 do 9 mogą być w regionie burze z piorunami. Są zapowiadane. Zobaczymy, jak będzie. Później ma być już przejściowe zachmurzenie. Ma być nawet przeważnie słonecznie. Temperatura około 20, 19, 18 stopni. Dzisiaj więc będzie nie najgorzej, jeżeli chodzi o pogodę. I w ogóle mam nadzieję, że dzisiaj będzie nie najgorzej. Więc to tyle, jeżeli chodzi o pogodę. Sprawdźmy jeszcze. Mamy 1 września, jeżeli chodzi o święta nietypowe, bo to zawsze jest pewnego rodzaju ciekawostka. No to dzisiaj mamy Święto Wojsk Obrony Przeciwlotniczej i Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej. Imieniny obchodzą Bronisław, więc życzymy wszystkiego najlepszego wszystkim Bronisławom. Słuchają Państwo raz jeszcze, przypomnę oczywiście Radia Nadzieja już teraz na naszej antenie. Sylwia Grzeszczak w swojej nowości, w swoim hicie Mango.

0: Jak już wspomniałem, 1 września, dziś powrót nauczycieli, a przede wszystkim uczniów do szkół, uczniów, którzy będą musieli z pewnymi zmianami się zmagać, bowiem od tego roku szkolnego wchodzi obowiązkowa edukacja zdrowotna, zakaz korzystania ze smartfonów w podstawówkach oraz reforma programowa Kompas Jutra. O szczegółach Joanna Stankiewicz.
1: 4 800 000 uczniów rozpoczyna dziś nowy rok szkolny. Polska szkoła się zmienia i to zmienia się kompleksowo. Wchodzi w życie nie tylko reforma programów nauczania w klasach pierwszych i czwartych szkół podstawowych, mówi wiceministra zdrowia Katarzyna Lubnauer.
2: Mamy reformę Kompas Jutra, żeby szkoła była ciekawsza, bardziej praktyczna, bardziej inspirująca, żeby uczniowie się tam lepiej czuli. Robimy edukację zdrowotną, żeby uczniowie wiedzieli, co zrobić, żeby być przez całe życie zdrowymi. Jednocześnie zakaz telefonów, który to uzupełnia, jest bardzo konkretnym działaniem, które jest przeciwko uzależnianiu od smartfonów.
1: Nie tylko podczas obowiązkowych lekcji edukacji zdrowotnej, ale także w praktyce, w stołówkach szkolnych uczniowie będą poznawać, na czym polega zdrowe odżywianie. W jadłospisach będzie mniej mięsa, więcej ryb oraz owoców i warzyw.

0: Koniec tego dobrego dla kierowców. Po północy wygasł rządowy program CPN. Ceny benzyny i oleju napędowego poszły w górę. Po kolejkach, które jeszcze w nocy ustawiały się na wielu stacjach w kraju, nie ma już śladu. Niektórzy kierowcy, z którymi rozmawiał nasz reporter, przyznali wprost, że wczoraj nie zdążyli lub nie mieli czasu zatankować.
1: Auto zatankowane?
2: Właśnie teraz. Za późno, wiem. Co zrobić, no?
1: Wczoraj pan po prostu nie zdążył, czy już pan skapitulował?
2: Nie zdążyłem.
3: Mam zatankowany.
4: Połowę mam, wie pan co? Nie wiem, czy będę tankował, czy nie będę tankował.
0: Rządowy program osłonowy ceny paliwa niżej, za pomocą którego regulowane były maksymalne ceny na stacjach, działał tylko czasowo na ostatnie 2 tygodnie z wakacji i pozwalał na regulowanie maksymalnych cen paliw. Od dziś podatek VAT na benzynę i olej napędowy ponownie wynosi 23%.

0: Na Westerplatte oddano hołd obrońcom II Rzeczypospolitej i ofiarom II wojny światowej. Uroczystość odbyła się przed pomnikiem obrońców Wybrzeża w 87. rocznicę napaści Niemiec na Polskę, która rozpoczęła II wojnę światową, największy konflikt w dziejach. W uroczystości wzięli udział prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk, przedstawiciele rządu i parlamentu, dowódcy Wojska Polskiego, harcerze i mieszkańcy Gdańska.
1: Uroczystość rozpoczęły o 4:45 syreny alarmowe. Następnie odczytany został apel pamięci, po czym prezydent Karol Nawrocki przypomniał, że Westerplatte jest niezwykłym symbolem dla Polaków.
2: Na Westerplatte wykuwał się także archetyp polskich postaw w czasie całej II wojny światowej, gdzie polski żołnierz walczył o wolność innych narodów, ale gdzie umierał zawsze tylko dla Polski.
1: A premier Donald Tusk podkreślał, że z Westerplatte dziś wciąż powinniśmy wyciągać wnioski.
3: Tak, aby nie musieć nigdy więcej polegać na bohaterstwie żołnierzy osamotnionych. Dzisiaj musimy polegać na własnej sile, na realnych sojuszach.
1: A wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że Polska wyciąga wnioski z Westerplatte, umacniając sojusze i przede wszystkim wzmacniając armię, na co przeznacza rocznie 200 miliardów złotych.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Uwaga! Mieszkańcy Małkinii i okolic. Informujemy, że przychodnia lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkinii Górnej działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 52. Zapraszamy do przychodni MacMed w Małkinii Górnej.
0: Po reklamie.

Fani Kamila Bednarka odliczają już dni do jego koncertu w Łomży. Artysta będzie muzyczną gwiazdą tegorocznej edycji festiwalu Iskra Nadziei, która odbędzie się już najbliższy piątek na placu przy katedrze. Zainteresowanie wydarzeniem jest duże. Po bezpłatne wejściówki do siedziby Radia Nadzieja zgłaszają się kolejni mieszkańcy Łomży i regionu, ale i nie tylko.

0: Pierwszy raz?
1: Tak.
0: Fanta Kamila Bednarka?
1: To znaczy ja może nie, ale wnuczkę.
2: Lubię jego repertuar. Lubię słuchać jego piosenek. Jak się dowiedziałam, że będzie w Łomży, więc się ucieszyłam.
3: Koncert Kamila Bednarka rozpocznie się o 19:00. Wejście na plac będzie możliwe od strony ulicy Giełczyńskiej. Bezpłatne wejściówki można jeszcze odbierać w siedzibie Radia Nadzieja w wyznaczonych godzinach, czyli od 8:30 do 9:00 oraz od 15:30 do 16:00. O godzinie 8:15 dzisiaj, czyli już za kilkadziesiąt minut, odbędzie się konferencja prasowa, która niejako zainauguruje festiwal, więc transmisja będzie u nas na antenie Radia Nadzieja i na naszym kanale na YouTubie. Serdecznie zapraszam do oglądania i do słuchania.

0: Tak jak wspominałem wcześniej, będziemy o tym Państwu przypominać, chociaż wierzę w to, że Państwo już doskonale o tym wiedzą, że w piątek odbędzie się kolejna edycja festiwalu Iskra Nadziei. Tym razem będzie miała ona jubileuszowy charakter, bowiem 4 września w Łomży wspólnie będziemy świętować 500-lecie Kościoła Katedralnego, a muzyczną gwiazdą wieczoru będzie Kamil Bednarek. Dyrektor Radia Nadzieja ksiądz Mariusz Schulz przyznaje, że ten artysta był brany pod uwagę już od dłuższego czasu.
1: To imię i to nazwisko dosyć długo było gdzieś przez nas, przez słuchaczy Radia Nadzieja, przez słuchaczy Poranka 7-9, było wymieniane w wiadomościach, w różnych spostrzeżeniach, że warto byłoby do Łomży zaprosić tą znaną gwiazdę muzyki rozrywkowej, ale nie tylko, bo również to człowiek, który w swoich piosenkach, w swoich tekstach zawiera przesłanie chrześcijańskie odnoszące się do wartości, które jako ludzie wierzący na co dzień powinniśmy wyznawać, i myślę, że cała twórczość Kamila Bednarka jest bardzo bogata i przyciąga pokolenia.
0: Ksiądz Mariusz Schulz podkreśla, że taki jest też cel festiwalu, aby łączył on pokolenia.
1: Armia Janosika, która zaprosiła młodszych i starszych widzów rok temu, słuchaczy, odbiorców, wcześniej Golec Orkiestra, również łączy pokolenia, choćby pierwsze koncerty, które były skierowane do młodych, ale młodzi również zaprosili swoich rodziców, dziadków, Roxana Węgiel, Magda Bereda, czy choćby Halina Młynkowa w Hołdzie Wyklętym. Każda z tych naszych iskier to wydarzenie, które łączy pokolenia, łączy ludzi, mieszkańców regionu Łomży, województwa podlaskiego, Mazowieckiego, Polski.
0: Wstęp na koncert jest bezpłatny, obowiązują jednak wejściówki, które już, drodzy Państwo, się rozeszły. To jest istotna informacja, że już wejściówek brak, wszystkie się rozeszły. Takie jest zainteresowanie tego festiwalu, tym festiwalem, że już kilka dni przed tych wejść nie ma, drodzy Państwo, więc tutaj bardzo ważna informacja, żebyście się nie musieli fatygować na darmo i odbijecie się od drzwi, bo tych wejściówek nie ma, więc raz jeszcze przypominam, wejściówek na festiwal już nie ma. O godzinie 8:15 rozpocznie się konferencja poprzedzająca Iskrę Nadziei. Konferencja będzie transmitowana na falach naszego radia oraz za pośrednictwem YouTube'a na naszym kanale na YouTubie.

0: Witamy bardzo serdecznie na konferencji zapowiadającej kolejną edycję Iskrę Nadziei. Tym razem związana jest z okrągłym jubileuszem 500-lecia Kościoła Katedralnego. Przypomnijmy, że w piątek o godzinie 12 sprawowana będzie uroczysta msza święta dziękczynna, a wieczorem świętować będziemy muzycznie. Gwiazdą wieczoru będzie Kamil Bednarek. Pozdrawiamy naszych radiosłuchaczy i tych, którzy są z nami w mediach społecznościowych, bo nasza konferencja jest transmitowana. Wydarzenie z pewnością, szanowni państwo, nie odbyłoby się bez wsparcia i zaangażowania wielu osób, a także podmiotów, partnerzy strategiczni zbliżającej się Iskry Nadziei, to województwo podlaskie, a także miejskie przedsiębiorstwo energetyki cieplnej w Łomży. Partnerzy to powiat Łomża i gmina Łomża, sponsor Hexa Bank w Piątnicy. Na wydarzenie zapraszają Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej, Radio Nadzieja, Fundacja Iskra Nadziei, Parafia Świętego Michała Archanioła, a także miasto Łomża. Przywitajmy naszych gości. Są dzisiaj z nami, tak jak można nie tylko słyszeć, ale także widzieć, ksiądz Jan Krupka, rzecznik łomżyńskiej kurii, ksiądz Mariusz Szulc, dyrektor Radia Nadzieja, prezes Fundacji Iskra Nadziei, Jacek Pierunek, członek zarządu województwa podlaskiego, Wiesław Grzymała, przewodniczący Rady Miejskiej Łomży, Lech Szabłowski, starosta łomżyński. Pozdrawiamy także pana Piotra Kłysa, wójta gminy Łomża, który miał być z nami, ale niestety zatrzymały go obowiązki. O zabranie głosu poproszę księdza Jana Krupkę.
1: Dziękuję bardzo. Szczęść Boże wszystkim obecnym tu w naszej sali, a też łączący się z nami dzięki współczesnym środkom przekazu. Cieszymy się bardzo, że może dojść do kolejnego spotkania, kolejnego wydarzenia, które jakoś spina to określenie, że to są rzeczy podejmowane przez Fundację Iskra Nadziei. I cieszymy się z tego, że często te wydarzenia też osadzone są w historii, w tym, co się dzieje w Łomży, jako w diecezji łomżyńskiej czy w mieście. Tym razem właśnie ten koncert, który ma mieć miejsce w najbliższy piątek wieczorem, jest związany z tym wydarzeniem, że przed 500 laty ukończone były prace przy budowie świątyni, która tu jest też obok nas. Świątynia ówczesna Fara Łomżyńska, kościół parafialny, który później, kiedy 100 lat temu powstawała diecezja łomżyńska, stał się kościołem diecezjalnym, kościołem katedralnym naszej diecezji łomżyńskiej. Chcemy w tym piątkowym naszym spotkaniu o podwójnym wymiarze właśnie nawiązać do tego wydarzenia, ciesząc się z tego, że już 500 lat ta świątynia jest pośród nas obecna jako miejsce modlitwy, wyznawania także naszej wiary. Więc myślę, że mogę to uczynić w tym momencie, zaprosić wszystkich na mszę świętą o godzinie 12, która będzie w katedrze pod przewodnictwem metropolity białostockiego, księdza arcybiskupa Józefa Gustka, w towarzystwie także innych księży biskupów, w tym również naszych łomżyńskich, z udziałem kapituły katedralnej, kapituły kolegiackiej w Myszyńcu, księży dziekanów i także, jak też ufamy, licznego grona osób, które będą chciały razem z nami Panu Bogu dziękować za tę świątynię, która jest taką częścią już bardzo mocno zapisaną w dziejach naszego miasta. Natomiast później wieczorem koncert, również w jakiś sposób związany z tym wydarzeniem, ale już o tym myślę, że będą następne osoby mówić, więc no, ja jeszcze raz powtórzę ze swojej strony, zapraszam na mszę świętą o godzinie 12, jak również na wieczorny koncert.
0: O zabranie głosu poprosimy pana Jacka Pierunka, członka zarządu województwa podlaskiego. Panie marszałku, prosimy.
2: Szczęść Boże, dzień dobry, witam wszystkich państwa bardzo serdecznie. Ja na początku chciałbym pogratulować organizatorom tak doskonałego pomysłu, bo myślę, że zorganizowanie pięknego koncertu, gdzie z pewnością przyjdą tysiące ludzi wokół katedry, jednego z najstarszych zabytków w naszym województwie, to jest dobry pomysł. Oczywiście samorząd województwa podlaskiego w tych dużych przedsięwzięciach i Radia Nadzieja, i Stowarzyszenia Iskra, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej. Uczestniczy praktycznie od kilkunastu lat. Te duże koncerty, które mieliśmy okazję w Łomży być świadkami, chociażby Armia Janosika, Czerwone Gitary, Trewoci, dzisiaj Kamil Bednarek, Magdalena
3: Bereda.
2: Berda, tak jest, wyleciało mi nazwisko. To wszystko jest organizowane w dobrym partnerstwie właśnie Radia Nadzieja i Stowarzyszenia Iskra z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego i też innymi oczywiście partnerami. Myślę, że przy okazji też tego koncertu i tego okresu, w którym się te uroczystości będą odbywać, też będziemy mówić o Łomżyńskiej Katedrze, bo tak jak powiedziałem wcześniej, po pierwsze zaczęto ją budować na stulecie zwycięskiej bitwy pod Grunwaldem, a dzisiaj jest to piękny, okazały budynek, dzięki Bogu pięknie też wyremontowany, nie ma tam żadnych problemów architektonicznych. To doskonałe, to nie tylko świątynia, w której się ludzie modlą, ale też piękna destynacja turystyczna, którą mamy w województwie, gdzie ludzie chętnie oglądają krypty podziemne. Także stwórzmy też taki obszar myślenia, świadomości o tym, jak piękną budowlę tutaj na ziemi łomżyńskiej posiadamy. Także jeszcze raz gratuluję i tak jak powiedziałem, w tych dobrych przedsięwzięciach tych obu instytucji, Urząd Marszałkowski, Samorząd Województwa będzie uczestniczyć.
0: Bardzo dziękujemy i przekazujemy mikrofon. Głos zabierze pan Wiesław Grzymała, przewodniczący Rady Miejskiej Łomży.
4: Szczęść Boże. Koncerty Iskra Nadziei na trwałe wpisały się na mapę kulturalną naszego miasta. Dlatego też w imieniu pana prezydenta Rady Miejskiej i własnej wyrażam wdzięczność organizatorom takiego wydarzenia. Chyba to jest jedno z takich większych, czyli nie największe, to są największe wydarzenia kulturalne Łomży. Zasługuje również na podkreślenie fakt, że poziom tych koncertów jest bardzo wysoki. Zapraszani artyści zarówno prezentują piękną muzykę, ale jednocześnie w tym wykonaniu jest bardzo dużo treści, więc to jest bardzo cenne. Zapraszam oczywiście wszystkich do udziału w tym koncercie, zwłaszcza, że związane to jest z tak pięknym 500-leciem naszej najważniejszej w zasadzie w diecezji świątyni katedry. Wszystkiego dobrego.
0: Bardzo dziękujemy. Głos zabierze teraz starosta łomżyński Lech Szabłowski.
5: Szanowni Państwo, już od kilku lat powiat łomżyński wspiera różnego rodzaju przedsięwzięcia realizowane przez Fundację Iskra Nadziei. Różnego rodzaju przedsięwzięcia, w tym koncerty, a dzisiejsza konferencja prasowa poświęcona jest koncertowi Kamila Bednarka w związku z 500-leciem istnienia Katedry Łomżyńskiej. Szanowni Państwo, Iskra Nadziei, Fundacja Iskra Nadziei to gwarancja koncertu na najwyższym poziomie, to gwarancja artystów czy artysty, którzy przekazują treści te najbardziej chyba pożądane, jeśli chodzi o nasze społeczeństwo, naszych odbiorców. Szanowni Państwo, sądzę, jestem przekonany co do tego, że środki publiczne na tego typu przedsięwzięcia w szczególności powinny być dedykowane, powinny być kierowane. Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w tych wydarzeniach, o których tutaj dzisiaj mówimy, czyli msza święta o godzinie 12 i koncert Kamila Bednarka. Szczęść Boże wszystkim uczestnikom tych wydarzeń.
0: Bardzo dziękujemy i na koniec wszystko podsumuje ksiądz Mariusz Szulc, dyrektor Radia Nadzieja, prezes Fundacji Iskra Nadziei.
6: Szczęść Boże, ja bardzo na początku chcę podziękować wszystkim tym, dzięki którym kolejna Iskra Nadziei może wybrzmieć w naszym mieście, w naszym województwie, bo to potężne przedsięwzięcie logistyczne i o tym, mam nadzieję, każdy sobie zdaje sprawę, że zgromadzenie tak dużych gwiazd w naszym mieście, jak również osób, które z całej Polski niemalże do Łomży przyjeżdżają, bo mamy głosy z różnych stron, nie tylko województwa, miasta, diecezji, ale również spoza, którzy chcą w tym koncercie uczestniczyć, pokazuje rangę tego wydarzenia. Również bardzo cieszy nas fakt, że to, co robimy, zostało w pewien sposób docenione przez mieszkańców województwa podlaskiego. Jako fundacja jesteśmy laureatem podlaskiej marki konsumenta 2025 roku. Ponad 2,5 tysiąca głosów zagłosowało na Iskrę Nadziei, czyli tutaj serdecznie dziękujemy za to, że ten dekret zaufania mamy ciągle od państwa. W roku ubiegłym również dostaliśmy nagrodę prezydenta miasta Łomża za to, że jako Fundacja Iskra Nadziei krzewimy kulturę w naszym mieście, więc tu również z całego serca dziękujemy. I z tego miejsca również raz jeszcze chcę podziękować tym partnerom, tym sponsorom, tym wszystkim, którzy są z nami od samego początku. Samorząd Województwo Podlaskiego, miasto Łomża, powiat łomżyński, gmina Łomża, czy choćby Heksabank Spółdzielczy w Piątnicy. Są to podmioty, które to wydarzenie wspierają, a to wsparcie jest bardzo ważne, bo sami państwo wiecie, że dzisiaj idąc na jakiś koncert trzeba wydać setki złotych, żeby jakiś jeden pojedynczy bilet kupić na to jedno wydarzenie, a te wszystkie wydarzenia, które my jako Fundacja, jako Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży i Radio Nadzieja organizujemy we współpracy w tym roku z parafią katedralną, są bezpłatne, więc to jest też taki wielki dorobek i wielka wartość dodatnia tego, co robimy, co czynimy, że każdy z państwa może w tym uczestniczyć. Raz jeszcze serdecznie zapraszamy, godzina 19:00. Ta część typowo rozrywkowa, natomiast o godzinie 12:00 oczywiście uroczysta Eucharystia w Katedrze Łomżyńskiej. Dziękczynna Eucharystia za 500 lat Kościoła Katedralnego. Raz jeszcze serdecznie państwa zapraszamy na kolejną Iskrę Nadziei, ale powiem tylko również w tajemnicy, może już, a już może już nie w tajemnicy, że również wersja grudniowa Iskry Nadziei, wersja kolędowa jest już w trakcie przygotowywania i mam nadzieję, że również spotkamy się 29 grudnia w Katedrze Łomżyńskiej. Raz jeszcze dziękuję bardzo panu marszałkowi, panu przewodniczącemu, panu staroście, panu wójtowi, księdzu Janowi, rzecznikowi Kurii Łomżyńskiej za to, że możemy się wspólnie spotkać, zgromadzić na tej konferencji prasowej i wspólnie państwa raz jeszcze zaprosić na tegoroczną Iskrę Nadziei.
0: Bardzo dziękujemy, więc raz jeszcze przypomnijmy, bez kogo na pewno nie udałoby się zorganizować kolejnej Iskry Nadziei, która przed nami. Partnerzy strategiczni to Województwo Podlaskie i Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży. Partnerzy to powiat łomżyński i gmina Łomża, sponsor Heksabank w Piątnicy. Bardzo dziękujemy za to, że jesteście z nami, że zawsze jesteście otwarci na nasze pomysły przede wszystkim. Na wydarzenie zapraszają Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej, Radio Nadzieja, Fundacja Iskra Nadziei, parafia świętego Michała Archanioła, a także miasto Łomża. Więc nie pozostało nic innego, jak powiedzieć do zobaczenia w piątek. Bardzo dziękujemy za uwagę i oddajemy głos do studia Radia Nadzieja.

To był oczywiście Kamil Bednarek, którego Państwo będą mogli usłyszeć już na żywo w najbliższy piątek o godzinie 19. Koncert, kolejny koncert w ramach festiwalu Iskra Nadziei z okazji 500-lecia Kościoła Katedralnego gwiazdą Kamil Bednarek. Początek o godzinie 19 na placu przy katedrze, wejście od ulicy Giełczyńskiej. Przypominam, drodzy Państwo, że niestety, ale wejściówki już się rozeszły, więc kto przyszedł wcześniej, kto wcześniej zadbał o to, aby taką wejściówkę sobie zarezerwować, no to ma też szczęście i będzie mógł wejść, więc no niestety, a dla nas jako dla organizatorów stety, bo okazuje się, że zainteresowanie po raz kolejny naszym koncertem jest bardzo duże i z tego się oczywiście cieszymy. Za nami też konferencja poprzedzająca festiwal, jeżeli Państwo nie mogli jej słuchać na żywo albo na kanale na YouTubie, wszystko, też tam nie mogli Państwo tego obejrzeć na żywo, więc nic straconego na naszym kanale. Wszystko można sobie odtworzyć i odsłuchać, żeby jeszcze bardziej wprowadzić się w klimat tego naszego piątkowego festiwalu. 8:38, słuchają Państwo oczywiście Radia Nadzieja, już teraz na naszej antenie. Daria Zawiałow.

0: Wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer przyznała, że rozumie postulaty nauczycieli dotyczące wyższych wynagrodzeń i lepszych warunków pracy. W ten sposób odniosła się do wczorajszego protestu przedstawicieli Związku Nauczycielstwa Polskiego przed Kancelarią Premiera. Związkowcy domagali się powiązania wynagrodzeń z przeciętną pensją w gospodarce i 15-procentowych podwyżek. Katarzyna Lubnauer zwróciła jednocześnie uwagę, że wynagrodzenia nauczycieli są sukcesywnie podwyższane.
1: Ja bardzo szanuję nauczycieli. Uważam, że nauczyciele powinni godnie zarabiać. I uważam, że tak powinniśmy wypracować system, który spowodowałby, że nauczyciele widzieliby perspektywę. Ja przypomnę, że w latach rządów naszych poprzedników nauczyciele praktycznie ich podwyżki pokrywały inflację. Nam się udało to, że te podwyżki z tych ostatnich 3 lat, to już jest w przypadku nauczyciela początkującego 44%, w przypadku nauczyciela mianowanego i dyplomowanego 41%.
0: W proteście przed Kancelarią Premiera uczestniczyli również przedstawiciele Akcji Uczniowskiej, Ogólnopolskiej Organizacji Młodzieżowej działającej na rzecz reformy systemu edukacji. Związkowcy domagali się odblokowania prac nad obywatelskim projektem ustawy Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli.

0: nią.
1: Zapraszamy na reklamy.
2: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
3: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
2: Co?
3: A mleko i śmietanę kupiłeś?
2: Tak, mazurski smak.
3: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
2: Tak, mazurski smak.
3: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
2: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
4: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
5: Każdy człowiek ma talent. Każdy ma pasję, która daje radość, motywację i siłę do działania. Jak osoby z niepełnosprawnościami rozwijają swoje zainteresowania i dlaczego warto wspierać ich twórczość? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Łukasz Kuźmienko, autor i twórca podcastów internetowych. Porozmawiamy o pasji, kulturze i o tym, jak odkrywanie własnych możliwości pomaga przełamywać bariery. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
1: Po reklamie.

Jest 8:57, więc przekazuję stery w ręce Anny Czytowskiej, która przywita się z Państwem już za kilka minut, a my słyszymy się w najnowszym wydaniu wiadomości o godzinie 10:00.

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: Białe koszule, czarne spodnie i spódnice wyprasowane, a to znak, że czas już na pierwszy dzwonek. Jest 1 września, godzina 9. Anna Czytowska, dzień dobry. Cieszę się, że jesteście, drodzy Państwo. Kasia Polewko także jest.
2: Dzień dobry. Pierwszy dzwonek? Proszę bardzo, jeśli ktoś nie słyszał i nie wie, co to jest i nie słyszał tego przez 2 miesiące, to proszę bardzo, Radio Nadzieja przypomina, tak właśnie brzmi pierwszy dzwonek. Nie wiem, czy na lekcję, czy na przerwę, ale jest pierwszy dzień września.
1: Na razie na uroczysty apel, bo tak to wygląda, przekazanie planów lekcji, spotkanie z wychowawcami, spotkanie z kolegami, po południu czas na przegląd tornistrów, zeszytów, długopisów i od jutra w drogę do szkoły.
2: Pamiętam ten czas, te piękne, błyszczące okładki, świeże. Kiedy je przeglądałam, kiedy układałam pod linijkę zeszyty w plecaku i książki, to był piękny czas. I jeśli ktoś teraz sobie myśli, że znowu 1 września, znowu do szkoły, znowu poranne wstawanie, to uwierzcie, że jeszcze kiedyś za tym zatęsknicie.
1: Bartek mówi, że też bardzo tęskni. Wczoraj mówił, dzielił się swoimi wrażeniami z pobytu w szkole.
2: No to jest właśnie dorosłość. To jest tak, dorosłość.
1: Tak. I pewna nostalgia. I jak rozumiem, to będzie temat rozmowy z dzisiejszym gościem dnia, to czyli nowy rok szkolny.
2: Oczywiście, nie mogło być nic innego. Nasze studio odwiedzi dzisiaj dyrektor szkół katolickich Bożena Śliwowska. Będziemy rozmawiać o zmianach, które wchodzą właśnie w związku z nowym rokiem szkolnym. Ministerstwo Edukacji zapowiada reformę Kompas jutra. Co dokładnie się zmieni? Jak reagują na to nauczyciele? Czy jest entuzjazm? Czy znowu jest myśl? Ale jak to? Kolejne zmiany? Co oznacza to tak naprawdę w praktyce? Dla uczniów, dla nauczycieli, jak ta szkoła się zmieni, co powinno się zmienić okiem kadry pedagogicznej tak naprawdę, więc o tym wszystkim o 9:30.
1: Rok szkolny także będzie gościł w serwisach informacyjnych, w naszych wiadomościach, które Państwu przekazujemy, informacjach w ciągu dnia oczywiście, bo to jest ważny temat dla milionów uczniów, ich rodziców i tych kierowców, którzy się będą od jutra poruszać po ulicach.
2: A właśnie, miast. Ja już dzisiaj zauważyłam większy ruch, więc od jutra wstajemy 10 minut wcześniej i 10 minut wyjeżdżamy, jeśli ktoś nie chce się spóźnić do pracy.
1: O 9:30 rozmowa z gościem dnia, za niecałe 10 minut konkurs. Dzień dobry.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Lepsze Mazowsze?
2: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
3: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
2: czekają na twój głos.
3: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
2: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
3: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
2: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
4: Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, twoja przyszłość.
0: Po reklamie.

Słuchają Państwo Radia Nadzieja. Czas na konkurs. Do wygrania jest książka Siostry Katrin, opowieść górskiej eremitki. To odważna i oddana otrzymanemu powołaniu kobieta i dzieli się codziennością eremitki, żyjącej w trudno dostępnej alpejskiej chacie. Pisze o kontakcie z surowym pięknem natury, o znaczeniu Trójcy Świętej, która przenika jej życie dzień po dniu. Opowiada o roli Pisma Świętego, modlitwy brewiarzowej i nieustannej, a także o świętości Kościoła. Książka wydana przez wydawnictwo W Drodze jest nagrodą w dzisiejszym konkursie. Proszę dzwonić, jeśli ktoś chce otrzymać egzemplarz. 512 123 502.

0: Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Trzeba mi wielkiej wody, tej dobrej i tej złej, na wszystkie moje pogody, niepogody.

Maryla Rodowicz i Dawid Kwiatkowski w duecie na antenie Radia Nadzieja, a to już 22 minuty po godzinie 9. Zbliżamy się więc do 9.30, a wtedy jak co dzień na antenie Radia Nadzieja rozmowa z gościem dnia. Zapraszam na nią dziś w imieniu Katarzyny Polewko.

0: Nasz gość dnia.
1: Witamy naszych radiosłuchaczy i tych, którzy oglądają nas w mediach społecznościowych. Pani Bożena Śliwowska, dyrektor szkół katolickich w Łomży, jest naszym dzisiejszym gościem dnia i prosimy o włączenie mikrofonu. Dzień dobry, dwójeczka.
2: Dzień dobry.
1: I już się słyszymy. Dzień dobry. Witamy serdecznie. Pani dyrektor, pierwszy dzwonek, drzwi otwarte, czas pakować plecak i wracać do szkolnych ławek. Nauczyciele wracają do tablicy. Ministerstwo zapowiada wielką reformę edukacji Kompas jutra. Jak wy jako kadra reagujecie na te informacje o kolejnych zmianach? Jest taki entuzjazm, czy myśl, jak to, znowu zmiany?
2: Myślę, że jedno i drugie. To nie ma jakiegoś, nie ma tutaj jakiejś takiej jednoznacznej postawy, czy jednoznacznej oceny, ale jeśli jest zmiana, to trzeba ją przyjąć, trzeba się do niej przygotować, bo to jest najważniejsze. I trzeba realizować to, co przyniesie uczniom pożytek, korzyść wszystkim w konsekwencji nam.
1: Czyli to są takie pomieszane uczucia trochę.
2: To znaczy dużo refleksji mam ja osobiście. Nie mogę odpowiadać za inne osoby, natomiast ja mam sporo refleksji. Są zmiany w podstawie programowej w klasie pierwszej szkoły podstawowej, są zmiany w podstawie programowej w klasie czwartej. To na razie tyle. Edukacja zdrowotna jest od tego roku obowiązkowa.
1: Ten i do tego moduł, jeszcze przejdziemy, tak.
2: Tak, także tyle nowości. Będziemy się przymierzać do takiego tygodnia projektowego, który uważam będzie bardzo fajny. Może być bardzo fajny, jeśli będzie sensownie przez szkołę przygotowany.
1: Co się tak naprawdę widocznie zmieni w związku z tą reformą? Czy wy mieliście odpowiednią ilość czasu, żeby się do tego wszystkiego przygotować?
2: Przygotowywaliśmy się, myślę, systematycznie. Nauczyciele korzystali z różnych form doskonalenia. My jeździłyśmy na spotkania z jedną panią minister, z drugą panią minister. Też korzystaliśmy, mówię tutaj o naszej szkole, korzystałyśmy z różnego rodzaju wsparć. Czyli mam na myśli tutaj nie tylko Radę Pedagogiczną, ale również nas, dyrekcję. No bo to jest ważne, trzeba wiedzieć, jakie wyzwania przed nami są.
1: Co tak naprawdę się zmieni? To będzie widoczne?
2: Co się zmieni?
1: To będzie zauważalne?
2: Będzie zauważalne na pewno to, że będzie zakaz korzystania z telefonów komórkowych. To. Będzie widoczny układ zajęć w planie lekcji. Język polski w blokach dwugodzinnych. Myśmy to już mieli, więc dla nas to nie jest żadną nowością. No i zajęcia techniczne też będą w bloku, czyli po 2 godziny.
1: A właśnie, bo ministerstwo zapowiada, że po tej reformie szkoła będzie bardziej praktyczna i nowoczesna. Tej praktyki i nowoczesności brakuje w szkole?
2: Czy praktyki i nowoczesności brakuje? Nowoczesności na pewno nie brakuje. Czy brakuje praktyki? To zależy od tego, jak nauczyciele realizują treści z podstawy programowej, bo można je realizować czytając podręczniki, uzupełniając ćwiczenia, a można też realizować właśnie poprzez doświadczanie. Z moich obserwacji wynika to, że te treści realizowane są i w taki sposób, i w taki sposób.
1: I to wszystko zależy od zaangażowania.
2: To zależy od zaangażowania, od zaangażowania nauczycieli, od otwartości uczniów, od bazy, jaka jest w szkole.
1: To jest wypadkowa. Można opowiadać bardzo ciekawie. Trzeba tylko chcieć.
2: Trzeba chcieć znaleźć materiały, a tych materiałów jest naprawdę bardzo dużo. Teraz jest jeden z priorytetów, jeden z kierunków polityki oświatowej państwa, to jest właśnie korzystanie z tej zintegrowanej platformy edukacyjnej. Czyli tam są takie zasoby, z których można sobie spokojnie korzystać. Natomiast nasi nauczyciele naprawdę korzystają z różnych platform i myślę, że tutaj w ciekawy sposób przekazują wiedzę uczniom.
1: Nowoczesnością był brak prac domowych, ale to się chyba nie przyjęło.
2: To jest moim zdaniem niezadawanie prac domowych to nie był dobry pomysł. To nie był dobry pomysł. Moje doświadczenie, naprawdę wieloletnie, wskazuje na to, że prace domowe są potrzebne. Teraz jest coś takiego, są takie zapisy, które mówią o tym, że dalej te prace domowe możemy zadawać. One nie są obowiązkowe do wykonania, natomiast jeśli uczeń je wykonuje i chce, żeby nauczyciel sprawdził, to oczywiście informacja zwrotna musi do ucznia dotrzeć, ale też może wykonywanie tych prac domowych może wpłynąć na podniesienie oceny na okres czy na koniec roku. A moim zdaniem jeśli praca domowa jest sensowna, nie chodzi mi tutaj o to, że nauczyciel zada 20 zadań z dziś na jutro, ewentualnie zada ćwiczenia od strony 5 do 25, to nie jest praca domowa, to jest rzeź. Ale jeśli praca domowa jest sensowna, ona ułatwia życie wszystkim i wdraża uczniów do systematycznej pracy. Bo zobaczmy, co będzie się działo w szkołach ponadpodstawowych, a co będzie na studiach, kiedy uczeń sam będzie musiał szukać treści.
1: Przecież ci uczniowie będą przytłoczeni obowiązkami.
2: Nie będą umieli zorganizować sobie czasu.
1: Tak, dokładnie.
2: Nie będą umieli zorganizować czasu.
1: I zatem opowiadają się nie tylko nauczyciele, nie tylko kadra, ale także sami rodzice, z tego, co można było wnioskować.
2: Tak, myślę, że zadawane prace domowe też ułatwiają życie rodzicom. Bo nawet rodzic, który nie ma doświadczenia w zakresie edukacji, jeśli otworzy sobie książkę i ćwiczenie albo zeszyt i zobaczy, że tam jest zapisane zadanie, druga strona, 18, to już będzie wiedział, co z dzieckiem przeczytać, jakie zadania wykonać. Jeśli nie będzie potrafił pomóc, to na pewno tej pomocy poszuka. A poza tym niezadawanie prac domowych, czyli jakby takie zwalnianie z myślenia, moim zdaniem będzie powodować, już ja widzę, powoduje bardzo dużą polaryzację. Jest grupa dzieci bardzo zaopiekowana przez rodziców. I jest grupa dzieci, u których ja widzę stopniowy regres. I to bardzo szkoda, bo to są naprawdę dzieci ze sporym potencjałem.
1: Z niewykorzystanym
2: potencjałem szkoda. Bo każda nieprzeczytana książka, każde nierozwiązane zadanie, ono się później zemści.
1: To, że kadra musi interesować się tymi zmianami, to jest naturalne, oczywiste. A rodzice i uczniowie też tymi zmianami, o których słyszymy bardzo często, interesują się, są ciekawi?
2: Czy są ciekawi? Trudno mi powiedzieć, czy są aż tak bardzo ciekawi, bo to bezpośrednio rodziców chyba nie dotyka może. Bo w szkole podstawowej podręczniki są w szkole, więc nie trzeba podręczników szukać, nie trzeba kupować. Na zebraniu wszystkiego się dowiedzą od wychowawcy, więc myślę, że tutaj rodzice mogą być spokojni, jeśli chodzi o wdrażanie tych nowych podstaw.
1: A kto jest bardziej wymagający wobec szkoły? Uczniowie czy rodzice?
2: Różnie. Jest grupa wymagających uczniów, jest grupa wymagających rodziców, jest grupa wymagających nauczycieli, grupa wymagających dyrektorów. Różnie.
1: Więc to wszystko zależy
2: różnie.
1: Też
2: to od zależy podejścia. Od konfiguracji. Tak.
1: Od nowego roku, tak jak pani dyrektor już wspominała, wchodzi zakaz używania telefonów komórkowych. I tutaj chyba jest optymistyczne nastawienie do tego pomysłu.
2: Czy optymistyczne? Trudno mi powiedzieć. Z dużym niepokojem. Z dużym
1: Dlaczego?
2: Niepokojem. Dlatego, że na przykładzie naszej szkoły powiem tak, na pierwszym piętrze, gdzie są dzieciaczki z klas 1-3, tam nie ma telefonów. Tam nie ma telefonów, bo tam dzieci się bawią. Natomiast już na wyższych piętrach te dzieci 5, 6, 7, 8 klasa, już one korzystały z telefonów. Dosyć często. Co będzie teraz? Zobaczymy. Bo to nie szkoła wyposaża dzieci w telefony, w smartfony. Nie szkoła, rodzice, dom.
1: Czyli praca domowa.
2: To jest praca domowa, tak.
1: Dla rodziców.
2: Telefon nie może być zabawką. Telefon jest narzędziem do komunikowania się z rodzicem, do wykorzystywania w takich sytuacjach podbramkowych. To nie jest zabawka. Natomiast dzieci namiętnie grają, namiętnie scrollują i zamiast ze sobą rozmawiać, to jest grupa siedząca w kole, i każde w swoim telefonie. Nie ma relacji.
1: Nie ma relacji, to w telefonie szukają rozwiązania swoich problemów?
2: Szukają, tak. Z rozmów nawet ze starszymi uczniami wynika, że rzeczywiście w telefonach szukają, w świecie wirtualnym szukają odpowiedzi na nurtujące pytania, szukają wskazówek, ale podsumowują to krótko. Człowieka telefon nie zastąpi.
1: Jest bardzo...
2: Mam na myśli tutaj takie trudne sytuacje, gdzie mierzymy się z rzeczywiście takimi specyficznymi problemami. Odpowiedź jest jedna. Szukam pomocy w świecie wirtualnym, ale znajduję ją u człowieka.
1: Bardzo ciekawe jest to, co mówiła pani przed anteną. I ja pozwolę, że zdradzę, że kiedy wchodzicie wy, nauczyciele, na korytarz, to od razu widać, które dziecko jest szczęśliwe, a które mierzy się z jakimś problemem. I co jest w tym plecaku? Czy radość, czy te ciężkie kamienie, które każdego ranka musi
2: naprawdę widać,
1: dźwigać?
2: To widać. Bardzo mocno było to widać po okresie pandemii, kiedy uczniowie wrócili do szkoły. To bardzo mocno było widać. A teraz też szczególnie widać to u maluszków. maluszki są tak szczere, tak bezpośrednie. One mają wszystkie emocje wypisane na twarzy, w oczach.
1: I to od razu, od wejścia?
2: Tak.
1: O poranku widać.
2: O poranku widać. Przy którym dziecku trzeba się zatrzymać, przy którym trzeba postać.
1: A dzieci chcą rozmawiać o swoich problemach?
2: Niektóre tak, niektóre w ogóle nie chcą rozmawiać. I to jest niebezpieczne, że nie mówią. Czyli nie ma, czyli można przypuszczać, że w domu się z dziećmi po prostu nie rozmawia.
1: Ten detoks cyfrowy jest potrzebny, pani dyrektor?
2: Obowiązkowy. Obowiązkowy. Ja powiem, że mam pozakładane blokady czasowe na media, na różne tam jakby grupy.
1: Bo nawet pani dyrektor się na tym łapie.
2: To znaczy tak, zerknęłam na zegarek raz, drugi, oto jest za długo, więc sobie poustawiałam na 10 minut i dość. I to mi w zupełności wystarcza, najistotniejsze wiadomości, które mi są potrzebne mam i nie ciągnie.
1: Tej higieny cyfrowej
2: ale
1: brakuje.
2: Ale to samodyscyplina, tak. Po prostu.
1: Ale to znowu skłania się do rodziców. I chociaż z drugiej strony, patrząc na młodzież, no to trudno, żeby rodzice mieli aż tak duży wpływ na, nie wiem, 14, 15, 16 latków.
2: To już
1: żeby zabrali
2: jest...
1: telefon i powiedzieli, nie,
2: ale
1: nie
2: co w zamian? Co w zamian? Mnie przeraził taki obrazek kilka lat temu w czasie wakacji nad basenem, przy basenie. Przychodził tata z dwójką dzieci, przez kilka dni to było. I proszę sobie wyobrazić, tata w telefonie, dzieci w telefonie. I to nie było raz, to było przez kilka dni, dzień po dniu, dzień po dniu. Ja z takim niedowierzaniem patrzyłam, że przyjechali na wakacje i oni nie rozmawiają. Oni, każdy siedzi w swoim telefonie. Nie są ze sobą, tylko ze swoimi telefonami. To po co jechać na wakacje?
1: A to nie jest jeden przypadek.
2: Nie, to nie jest
1: tak
2: jeden.
1: Tak jest w restauracji.
2: Tak jest w restauracjach. Dzieci małe dostają telefon i jest karmienie łyżką. Mózg nie rejestruje tego, co je, tylko to, co widzi. Nie ma smaku.
1: A jeśli uczniowie użyją argumentu, że telefon może być narzędziem edukacyjnym, to co wtedy?
2: Może być i jest. Oczywiście. U nas była taka zasada, że wtedy, kiedy nauczyciel powiedział, można skorzystać z telefonu, poszukać wiadomości w internecie, to oczywiście można. Też z tego korzystam. To też jest narzędzie, to jest narzędzie pracy. Ale to jest narzędzie, a nie zabawka. Trzeba rozróżnić to.
1: Macie jeszcze czas, żeby wprowadzić ten zakaz
2: do
1: używania?
2: Grudnia, tak,
1: do końca grudnia.
2: Spróbujemy już od początku.
1: Od początku?
2: Od
1: jak
2: początku,
1: to będzie wyglądało?
2: Tak. U nas każdy uczeń ma swoją prywatną szafkę, więc nie ma problemu. Można tam zostawić telefon.
1: Pewnie będą próbowali to trochę omijać, schować w kieszeni.
2: Oczywiście, że tak.
1: Oczywiście,
2: że tak.
1: No to też jesteście przygotowani pewnie.
2: Wiadomo, że telefon jest własnością ucznia. Nikt nie będzie tego telefonu brał do ręki, ani nie będzie szukał w kieszeni, czy w kieszonce, czy w rękawie. Natomiast dobrze będzie, jeśli w domu uczniowie będą, dzieci będą wiedziały, że do szkoły telefonów nie przynosimy, albo w szkole z telefonów nie korzystamy po prostu.
1: O to apelowało też potrzeby. Ministerstwo, żeby
2: dom.
1: Była ta współpraca między szkołą a domem, jeśli chodzi o ten zakaz właśnie.
2: Tak, bo to nie szkoła wyposaża dzieci w telefon, uczniów w telefony, tylko rodzice.
1: A jakieś konsekwencje w związku z tym, że uczniowie nie będą tego przestrzegać, powinny być czy nie? Czy to nie jest droga do sukcesu?
2: Właśnie o tym słyszałam taką rozmowę w radiu, jadąc do pracy któregoś dnia. Dziennikarz pyta mecenasa, a co, jeśli uczeń będzie korzystał z telefonu? I pan mecenas odpowiada, no nauczyciel powinien w sposób taktowny, delikatny zagadnąć i zapytać, że chyba zapomniałeś, że dziecko zapomniało, jakie zasady obowiązują w szkole. Myślę, że tak, pierwszy raz to trzeba tak na spokojnie, ale trzeba konsekwentnie po prostu proszę zanieść do swojej szafki.
1: Czyli do trzech razy sztuka, za trzecim razem są już konsekwencje.
2: Konsekwencje właśnie tylko jakie? To było moje pytanie do radia, ale radio mi nie odpowiedziało, jakie to mogą być konsekwencje.
1: A może z rodzicami trzeba o tym porozmawiać? Jaki jest ich stosunek?
2: Na pewno.
1: Jeśli
2: na
1: będziecie
2: pewno.
1: Spotykać się
2: na zebraniach.
1: Mhm.
2: W najbliższą środę o 17:00 zebranie, więc wychowawcy będą tutaj mieli pole
1: do
2: działania.
1: Tak. A są też tacy rodzice, którzy twierdzą, że ten zakaz jest zbędny?
2: Tak.
1: Oczywiście, są też i tacy.
2: Tak.
1: Czyli tak jak rozmawiałyśmy, różne podejścia.
2: Tak.
1: Różne podejścia.
2: Życie.
1: Tak, przedmiot edukacja zdrowotna wzbudzał i chyba nadal wzbudza wiele emocji. Tak jak pani już wspominała na samym początku, ten przedmiot od września jest obowiązkowy, ale bez tego modułu dotyczącego zdrowia seksualnego. W takiej formie to jest do przyjęcia?
2: To jest do przyjęcia, treści są ciekawe. Jest taka możliwość, nauczyciel miesiąc przed realizacją tych treści z zakresu zdrowia seksualnego będzie informował rodziców, że takie treści będą realizowane, na kiedy, w jakim zakresie, tak jak już u nas rozmawialiśmy, rodzice dostaną dokładną rozpiskę, co, jakie treści, w jakiej formie będą realizowane i wtedy rodzice będą decydować, czy chcą, żeby ich dziecko uczestniczyło w tych zajęciach, czy nie.
1: Czyli w tym momencie od września wszyscy uczęszczają na edukację zdrowotną?
2: Tak. Ona jest nawet w arkuszu organizacji wyodrębniona i wyodrębnione są te zajęcia z zakresu tej zdrowia seksualnego.
1: A na kiedy ten moduł jest przewidziany? Pod koniec roku, jak to będzie wyglądało?
2: To zależy, i to jest jakby autonomiczna decyzja szkoły. Nie ma tutaj jakichś takich wskazań.
1: Czyli każda szkoła,
2: każda szkoła sobie indywidualnie ustala, tak,
1: jak, czy na początku, czy w środku, tak, na końcu, i jak to wygląda. Rodzice mają miesiąc czasu, żeby zdecydować i wypełnić deklarację.
2: Nie ma tutaj jakichś takich granic czasowych.
1: I to będzie na pierwszej godzinie, na ostatniej godzinie?
2: Ponieważ jest to przedmiot obowiązkowy, to normalnie w planie lekcji jest.
1: Czyli tak jak...
2: Czyli jeśli dzieci nie będą nie będzie zgody na realizację tych treści, to będzie realizowana edukacja zdrowotna po prostu.
1: Bo w tej pierwszej wersji, pierwotnej, rodzice z waszej szkoły nie zapisali
2: na edukację. Nie zrezygnowali, tak.
1: Czyli w tym momencie to już nie jest, trochę te emocje opadły.
2: Myślę, że już opadły.
1: Może potrzeba czasu. Była też edukacji, jak sama nazwa wskazuje, edukacja zdrowotna, żeby przedstawić to.
2: Znaczy też dużo zależy od sposobu przekazywania tych treści, od postawy nauczyciela, który to realizuje, od jego przekonań.
1: A u was kto będzie to realizował?
2: U nas pani, która uczyła wychowania do życia w rodzinie.
1: Czyli to jest też
2: powiązane. To jest bardzo powiązane, tak. Jest bardzo odpowiedzialna osoba, bardzo dbająca o wysoki poziom tych zajęć, o sposób przekazywania treści, o to, żeby te treści były wartościowe, żeby one były kształcące, wychowujące. No i przede wszystkim, żeby nie robiły nikomu krzywdy. To jest najważniejsze.
1: Ze spokojem wchodzicie w ten nowy rok szkolny?
2: Tak jak w każdy. Z obawami, co to będzie, jak to będzie, tak.
1: Czego życzyłaby pani i uczniom, i rodzicom, ale także nauczycielom na ten nowy rok?
2: Czego ja bym życzyła, tak jak rozmawiałyśmy na początku, tak jak powiedziała pani, wszystkiego, dokładnie wszystkiego. Przede wszystkim tej radości schodzenia do szkoły.
1: Bez stresu.
2: Bez stresu, tak. Dobrych, nieścigających się rodziców, nauczycieli, którym się chce, nauczycielom uczniów, którym się chce.
1: Nauczycieli sprawiedliwych.
2: Sprawiedliwych.
1: Bo tam też padły
2: uczniów,
1: takie słowa.
2: Uczniów systematycznie pracujących, tego, że świat wirtualny jest mniej ciekawy niż analogowy, że trzeba zwracać uwagę na, żeby zwracać uwagę na drugiego człowieka, na jego emocje, żeby nie oceniać, a wspierać. To myślę, warto sobie posłuchać pani O.M. Tam są piękne życzenia na rozpoczęcie roku. Podpisuję się pod nimi obiema rękami.
1: I przede wszystkim,
2: pod każdym słowem.
1: Tak, żeby każdy uczeń wstawał i szedł
2: do tej szkoły. Z radością do szkoły.
1: Z radością, ale bez niepokoju, bez stresu.
2: Ale nie tylko uczeń. Bo tam pani O.M. mówiła o uczniu, ale byłoby dobrze, gdyby z radością do szkoły szedł nauczyciel, szedł rodzic, szła pani, która sprząta, pani, która jest w sekretariacie, no i dyrektor czasem też, żeby szedł z radością.
1: I żeby ta szkoła była ludzka?
2: Żeby szkoła była po prostu ludzka. Tak jak szpital, żeby był ludzki. Przedszkole, żeby było ludzkie. Żłobek, żeby był ludzki. Żeby świat był ludzki.
1: I spokojny.
2: I spokojny.
1: I tego właśnie życzymy. Na ten
2: dobrego.
1: Nowy, rozpoczynający się rok szkolny. Bardzo dziękujemy. Bożena Dziękuję. Śliwowska była naszym gościem.
2: Dziękuję bardzo.
0: Nasz gość dnia.

codziennie blisko Ciebie. Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel Twojego dnia.

0: Jest 10:00, zapraszam na wiadomości, przedstawię Bartek Święciński.
1: Umowa podpisana, Łomża będzie miała nowy dworzec kolejowy. Prezydent Karol Nawrocki zaapelował do niemieckich władz o wypłacenie reparacji. Dziś uczniowie wracają do szkół. W jakich nastrojach wrócą do szkolnych ławek? O tym na koniec w tym wydaniu wiadomości. Łomża będzie miała nowy dworzec kolejowy. Wczoraj na stacji kolejowej odbył się briefing prasowy związany z podpisaniem umowy na zaprojektowanie i budowę nowego obiektu. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele rządu, władz województwa, miasta oraz PKP. Jak podkreślał minister infrastruktury Dariusz Klimczak, inwestycja jest kolejnym etapem przywracania Łomży należnego miejsca na kolejowej mapie kraju.
2: Przez wiele lat Łomża była symbolem.

0: symbolem wykluczenia komunikacyjnego. Dzisiaj, kiedy wróciły tutaj połączenia kolejowe, pasażerskie, Łomża jest symbolem przezwyciężenia wykluczenia komunikacyjnego. A takie przezwyciężenie wykluczenia komunikacyjnego możemy odnotować w bardzo wielu miejscach naszego kraju, gdzie albo już pociągi wróciły, albo rozpoczynają się bardzo duże inwestycje, dzięki którym kolej wraca do wielkich miast. Łomża jest jednym z największych miast w Polsce, która była pozbawiona połączeń kolejowych, jeżeli chodzi o kolej pasażerską.
1: Zastępca prezydenta Łomży Piotr Serdyński podkreśla, że kolej i miejskie centrum przesiadkowe mają wspólnie tworzyć funkcjonalną przestrzeń dla podróżnych.
2: Nasi mieszkańcy ziemi łomżyńskiej i pasażerowie, którzy docierają do naszego miasta, mogli w komfortowych warunkach korzystać z połączeń oferowanych przez PKP, ale też aby poprawić wizerunek tego miejsca, bo to miejsce zasługuje na to, aby zostało zagospodarowane. Cieszę się, że te rozmowy, które trwały przez ponad rok, doprowadziły do tego szczęśliwego finału.
1: Koszt inwestycji to ponad 9,5 miliona złotych. Zakończenie prac planowane jest na 2028 rok.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Prezydent Karol Nawrocki zaapelował do niemieckich władz o wypłacenie reparacji za szkody wyrządzone Polsce w czasie II wojny światowej. Podczas uroczystości na Westerplatte w 87. rocznicę ataku Niemiec na Polskę, który rozpoczął II wojnę światową, prezydent przypomniał, że 1 września 1939 roku rozpoczęła się tragedia milionów Polaków.
4: Prezydent przede wszystkim apelował o reparacje do władz Niemiec, ale apelował też do premiera i polskich władz, by te poparły jego postulat, twierdząc, że reparacje mogłyby służyć polskiej armii.
5: Prawdziwa sojusznicza deklaracja wobec Polski wymaga tego, aby nasi sojusznicy z Berlina i nasi sąsiedzi wypłacili nam zadośćuczynienie, które Polska przekaże na polskie siły zbrojne.
4: Donald Tusk nie odpowiedział na propozycję prezydenta, a wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że Polska, niezależnie od kwestii reparacji, inwestuje potężne środki w polską armię.
6: Wydajemy rokrocznie 200 miliardów na polskie bezpieczeństwo. Dlatego jesteśmy liderem inwestycji w zbrojenia, w przemysł zbrojeniowy spośród państw NATO.
4: Szef MON zapewnił także, że postawa bohaterów z Westerplatte jest dla współczesnych polskich żołnierzy ważną wskazówką.
1: Relacjonował Witold Banach.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Wszystko, co dobre, kiedyś się kończy. Tak samo jest też z wakacjami. 1 września w całej Polsce niemal 5 milionów uczniów rozpoczyna kolejny rok szkolny. Nie wszyscy cieszą się jednak z faktu powrotu do szkół. Nasz reporter Paweł Majewski pytał uczniów szkół katolickich w Łomży o to, jak minęły im wakacje i w jakich nastrojach wracają do nauki po dwumiesięcznej przerwie.
7: Panowie, jak tam nastroje po wakacjach?
8: Słabo, bardzo źle.
7: W ogóle się nie cieszycie?
8: Nie, ani trochę.
9: Panie. Chemia nas czeka, masakra.
7: Jakieś cele macie na ten rok szkolny?
8: Żeby zdać.
7: Cieszycie się na powrót do szkoły?
10: Trochę tak.
7: Czyżby wakacje były za długie?
10: Nie, aż tak to nie, ale ja się cieszę, że wracam do szkoły. Już w sumie trochę stęskniłam za koleżankami i cieszę się, że wracam.
11: Szkoła jak szkoła, tak. Są fajne momenty i zgadzam się, że lubię czasami pójść do szkoły, bo jest też szansa na spotkanie innych znajomych.
12: Nie no, wakacje były super, ale mogłyby być trochę dłuższe.
7: Troszkę dłuższe, czyli nie chce się wracać do szkoły?
12: No niezbyt.
13: Tylko właśnie szkoda, że już 1 września tak szybko nadszedł.
7: Nie chce się wracać do szkoły?
13: Nie chce się bardzo.
7: A jakieś cele na ten rok? Jakieś specjalne, jeśli chodzi o jakiś przedmiot na przykład?
13: No, żeby lepiej ogólnie mieć średnią z całego roku lepszą.
7: Cieszysz się, że wracasz do szkoły?
12: No może, no nie do końca wracam do szkoły, ale że wakacje się udały i wszystko, co chciałam zrobić, no to zrobiłam.
7: A tęskniłaś za koleżankami, za kolegami ze szkoły?
12: Tak średnio, no trochę jak siedziałam w domu, to się trochę nudziło, ale tak to. Fajnie było, że wakacje były dłuższe.
1: Przed uczniami teraz wiele miesięcy nauki i starań o jak najlepsze stopnie. Rok szkolny 2026-2027 zakończy się 25 czerwca przyszłego roku.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
14: Na termometrach 18 stopni, temperatura maksymalna dziś to 20. Bądźmy przygotowani także na opady deszczu. W nocy temperatura spadnie do 13, jutro 21 i zachmurzenie duże.
3: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
15: Zapraszamy na reklamy.
3: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolne. Mlekarz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie. Każdy człowiek ma talent. Każdy ma pasję, która daje radość, motywację i siłę do działania. Jak osoby z niepełnosprawnościami rozwijają swoje zainteresowania i dlaczego warto wspierać ich twórczość? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Łukasz Kuźmienko, autor i twórca podcastów internetowych. Porozmawiamy o pasji, kulturze i o tym, jak odkrywanie własnych możliwości pomaga przełamywać bariery. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
15: Po reklamie.

0: A od dziś kierowcy muszą przygotować się na uderzenia po kieszeni. Wygasł program CPN 2.0, ceny paliwa niżej, ale również ponownie eskaluje konflikt na linii USA-Iran. Od dziś wraca też wyższy VAT na benzynę i olej napędowy. Wicedyrektor działu analiz Michał Stajniak z jednej z firm analitycznych mówi, że podwyżki w detalu mogą wynieść od 90 groszy do ponad złotego. Posłuchajmy.
1: Wobec tego w scenariuszu bazowym od 1 września będziemy płacić około 7,60 za litr benzyny 95, 8,40 za litr benzyny 98 oraz 8,30 za litr oleju napędowego. Koniec krajowych obniżek zbiega się z rosnącymi cenami ropy naftowej na światowych giełdach. Baryłka ropy Brent przekroczyła próg $91. Głównym powodem jest zaogniający się konflikt zbrojny między Stanami Zjednoczonymi oraz Iranem, skupiony oczywiście wokół cieśniny Ormus.
0: W opinii Michała Stajniaka sytuacja kierowców we wrześniu może być trudna.
1: Ryzyko dalszego zaminowania dróg wodnych i ataki na infrastrukturę rafineryjną w regionie wprowadzają na rynek jeszcze wyższą tak zwaną premię za ryzyko geopolityczne, dodatkowo windując ceny surowca oraz gotowych paliw. Koniec państwowych obniżek w połączeniu z globalnym kryzysem naftowym oznacza, że wrzesień przywita zmotoryzowanych stawkami, których na stacjach nie obserwowaliśmy już od dawna.
0: Druga odsłona CPN od początku miała obowiązywać przez ostatnie 2 tygodnie wakacji. Chodziło o wprowadzenie interwencyjnej obniżki cen paliw na czas wakacyjnych powrotów.

0: 49 nauczycieli łomżyńskich placówek oświatowych uzyskało wczoraj awans do stopnia nauczyciela mianowanego. Odebrali dyplomy z rąk prezydenta miasta. Gospodarz Łomży Mariusz Chrzanowski mówi, że to bardzo ważna chwila, bo podnoszenie kwalifikacji przez kadrę pedagogiczną jest bardzo ważne.
1: Jutro inauguracja roku szkolnego, a dzisiaj wręczymy akt awansów dla naszych nauczycieli. Cieszymy się z tego, że nasza kadra dokształca się, zdobywa nowe doświadczenia. Dzięki temu też jakość kształcenia w naszych szkołach jest coraz wyższa, bo oprócz dobrej infrastruktury, o którą staramy się z roku na rok dbać, powstają nowe obiekty. No to bardzo istotne oczywiście jest też kształcenie naszej kadry, bo oprócz dobrej infrastruktury potrzeba tych dobrych nauczycieli, których oczywiście w naszych szkołach mamy.
0: Tak mówił wczoraj prezydent miasta Mariusz Chrzanowski. Nowi mianowani nauczyciele przyznają, że to dla nich bardzo ważne wydarzenie.
2: Dla mnie bardzo ważne, przede wszystkim dlatego, że już się skończył. No a mianowanie no jest dosyć ważne, tak, bo po pierwsze trochę wyższe zarobki. No i mianowanie wiąże się też z zatrudnieniem w pewnym wymiarze rodzin, więc tutaj mamy sytuację stabilną. I też no tak łatwo się nas ze szkoły nie pozbędą. Mamy lepszą umowę, tak, poprzez właśnie kartę nauczyciela.
3: Jest to bardzo ważna chwila, ponieważ to świadczy o tym, że doszłam do takiego momentu, który daje mi możliwość kolejnego etapu rozwijania się. Egzamin nie należał do najłatwiejszych, było to dosyć stresujące doświadczenie, ale to mi też daje właśnie taką możliwość spełnienia dalszych kompetencji zawodowych, ponieważ jestem pedagogiem szkolnym, więc ten wachlarz musi być dosyć szeroki i na różnych płaszczyznach.
4: Oczywiście, że ważne. Pracujemy po to, żeby się rozwijać, żeby wspierać w rozwoju dzieci, z którymi współpracujemy, rodziców, no i rozwijać oczywiście samych siebie, więc tak, to bardzo ważny czas dla nas.
0: A listę nauczycieli, którzy otrzymali stopień nauczyciela mianowanego, publikujemy na portalu radionadzieja.pl.

0: Dla niektórych to już koniec wakacji, ale dla innych najlepszy sezon na wypoczynek dopiero teraz się zaczyna. Nad Bałtykiem zmiany z plaż i promenad. Niemal zniknęły rodziny z dziećmi, natomiast zamiast nich wypoczywać przyjechali ci, którzy na urlopie cenią sobie większy spokój.
1: Przyjechaliśmy właśnie we wrześniu, żeby po prostu odpocząć i tym morskim powietrzem po prostu poddychać.
2: Nie ma takiego zgiełku, jak jest w sezonie.
3: Czyli cisza, morza, szum, ewentualnie jak ma coś krzyczeć, to mewa.
1: Dokładnie, dokładnie. I popatrzeć na morze, statki, to jest po prostu dla nas, bo my jesteśmy z gór.
3: Czy to jest dobry moment, żeby przyjechać nad morze?
4: Bardzo dobry. Mało dzieci, spokój, cisza. Nikt nie sypie piaskiem, nikt nie lata, nikt nie krzyczy. My zresztą co roku jeździmy we wrześniu na wakacje.
0: A coraz więcej nadbałtyckich kurortów nie zamyka się we wrześniu, a atrakcje i noclegi oferuje już teraz przez cały rok. 10:30 na radiowym zegarze, to jest 1 września z Radiem Nadzieja.

0: Wschodnia granica Unii Europejskiej ma być nie tylko linią obrony, ale też miejscem inwestycji i rozwoju. Jak wzmocnić przygraniczne regiony i stworzyć mieszkańcom lepsze perspektywy? Odpowiedzi na te pytania mają szukać uczestnicy drugiego Forum Spójności i Rozwoju Granicznego Unii Europejskiej. Wydarzenie odbędzie się 4 listopada w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Jak mówi marszałek województwa Łukasz Prokorem, tegoroczne forum ma przenieść nie tylko dyskusję o problemach wschodnich regionów Unii, ale przede wszystkim konkretne rozwiązania.
1: W trakcie tego forum będziemy mówili chociażby o tym, że oczekujemy jednolitej definicji regionów wschodnich Unii Europejskiej we wszystkich dokumentach i prawnych, i finansowych Unii Europejskiej. Oczekujemy zmiany w rozporządzeniu definicji sytuacji nadzwyczajnych, nie tylko o sytuacji związane chociażby z klęskami żywiołowymi, ale także z konfliktami geopolitycznymi czy sytuacjami kryzysowymi na granicach, to co mieliśmy w naszym regionie. To jest niezwykle ważne pod kątem zmiany przeznaczenia funduszy europejskich, którymi dysponują regiony.
0: Uczestnicy będą rozmawiać także o tym, jak zatrzymać w regionie młodych ludzi i specjalistów, w jaki sposób wykorzystać kwestie bezpieczeństwa jako impuls do rozwoju lokalnej gospodarki. Do Białegostoku przyjadą przedstawiciele instytucji europejskich, samorządów, nauki, biznesu i przemysłu. Rejestracja na drugie Forum Spójności i Rozwoju Granicznego Unii Europejskiej rozpocznie się za 2 tygodnie, 14 września.

0: Górale jednoczą siły i zapowiadają walkę z pomówieniami. W starostwie powiatu tatrzańskiego samorządowcy, przedstawiciele Związku Podhalan i Fiakrów w czasie wspólnej konferencji zapowiedzieli składanie wniosków do prokuratury i pozwów przeciwko organizacjom, które będą obrażały górali, jak tłumaczy starosta tatrzański Andrzej Skupień. To pokłosie działalności Stowarzyszenia Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt. Posłuchajmy.
1: Więc takie totalne nazwanie nas wszystkich potomkami zdrajców, no nie może mieć miejsca. I druga rzecz, którą tutaj wszystkich ludzi boli, to jest naigrawanie się z naszej religijności. Dlatego nie pozwolimy, żeby nas tak opluwać i jednym słowem sprowadzać wszystko do ośmieszenia, do ubliżania.
0: Po zawiadomieniu starosty tatrzańskiego prokuratura wszczęła 3 śledztwa dotyczące działań Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt i słów wypowiadanych przez członków tego stowarzyszenia. Działacze zapowiedzieli swoje pozwy przeciwko samorządom i fiakrom, a także policji, która interweniowała w trakcie ich protestu na drodze do Morskiego Oka. W noc po proteście dwóch sprawców podpaliło pojazd stowarzyszenia przystosowany do przewozu zwierząt. Mężczyźni usłyszeli zarzuty w prokuraturze, a za zniszczenie mienia o dużej wartości grozi im do 10 lat więzienia.

0: Minęła 11, czas na wiadomościach. Przedstawię Bartek Święciński.
1: W Łomży za 2 lata powstanie nowy dworzec kolejowy. Zła informacja dla kierowców, wygasł program CPN. Na koniec sprawdzimy, co rodzice sądzą o zmianach, które wchodzą do szkół od tego roku szkolnego. Umowa podpisana, Łomża będzie miała nowy dworzec kolejowy. Wczoraj podpisano umowę na zaprojektowanie i budowę nowego obiektu. Członek zarządu województwa podlaskiego Jacek Piorunek mówił, że powrót kolei i budowa nowego dworca mają znaczenie nie tylko dla samej Łomży, ale również dla całego regionu.
2: 1,5 roku temu Donald Tusk powiedział, że zakończymy budowę w 2026. To znaczy, że przyspieszyliśmy ją prawie o 3 lata, bo planowana była w 2029. Kiedy pan minister Klimczak 8 czerwca powiedział, że jeszcze w tym roku ruszymy z dworcem, 31 sierpnia zaczyna się budowa. To jest właśnie

0: dobry przykład tego, że spełniamy obietnice i też wpływamy dobrze na infrastrukturę naszego regionu. W tym dziele, w tym projekcie też uczestniczy samorząd województwa podlaskiego.
1: Koszt inwestycji to ponad 9,5 miliona złotych. Zakończenie prac planowane jest na 2028 rok.
2: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Od dziś kierowcy muszą przygotować się na uderzenie po kieszeni. Wygasł program CPN 2.0, ceny paliwa niżej, ale również ponownie eskaluje konflikt na linii Iran-USA. Od dziś wraca też wyższy VAT na benzyny i olej napędowy. Wicedyrektor działu analiz XTB Michał Stajniak powiedział, że podwyżki w detalu mogą wynieść od 90 groszy do ponad złotego.
3: Wobec tego w scenariuszu bazowym od 1 września będziemy płacić około 7,60 za litr benzyny 95, 8,40 za litr benzyny 98 oraz 8,30 za litr oleju napędowego. Koniec krajowych obniżek zbiega się z rosnącymi cenami ropy naftowej na światowych giełdach. Baryłka ropy Brent przekroczyła próg $91. Głównym powodem jest zaogniający się konflikt zbrojny między Stanami Zjednoczonymi oraz Iranem, skupiony oczywiście wokół Cieśniny Ormus.
1: W opinii Michała Stajniaka ze względu na sytuację geopolityczną, ceny surowca, koniec państwowych obniżek, sytuacja kierowców we wrześniu może być trudna.
2: Najnowsze informacje z regionu.
1: Odliczamy dni do tegorocznej edycji festiwalu Iskra Nadziei. Już piątkowy wieczór wspólnie będziemy świętować 500-lecie kościoła katedralnego w Łomży, a muzyczną gwiazdą wydarzenia będzie Kamil Bednarek. Ksiądz Mariusz Szulc, dyrektor Radia Nadziei, prezes Fundacji Iskra Nadziei, mówił o tym, jak dużym wyzwaniem jest organizacja festiwalu.
4: To potężne przedsięwzięcie logistyczne. I o tym, mam nadzieję, każdy sobie zdaje sprawę, że zgromadzenie tak dużych gwiazd w naszym mieście, jak również osób, które z całej Polski niemalże do Łomży przyjeżdżają, bo mamy głosy z różnych stron, nie tylko województwa, miasta, diecezji, ale również spoza, którzy chcą w tym koncercie uczestniczyć, pokazuje rangę tego wydarzenia. Również bardzo cieszy nas fakt, że to, co robimy, zostało w pewien sposób docenione przez mieszkańców województwa podlaskiego. Jako fundacja jesteśmy laureatem podlaskiej marki konsumenta 2025 roku.
1: Starosta łomżyński Krzebłowski zwrócił uwagę na dobór wykonawców, którzy co roku są gwiazdami festiwalu Iskra Nadziei.
5: Fundacja Iskra Nadziei to gwarancja koncertu na najwyższym poziomie, to gwarancja artystów czy artysty, którzy przekazują treści te najbardziej chyba pożądane, jeśli chodzi o nasze społeczeństwo, naszych odbiorców. Jestem przekonany co do tego, że środki publiczne na tego typu przedsięwzięcia w szczególności powinny być dedykowane, powinny być kierowane.
1: Początek koncertu Kamila Bednarka o 19:00, wejście na plac będzie od ulicy Giełczyńskiej. Reforma Kompas jutra wchodzi do szkół. Nowa podstawa programowa ma porządkować wymagania wobec uczniów i wzmacniać rolę nauczyciela. Od dziś obowiązkowym przedmiotem jest edukacja zdrowotna. W szkołach obowiązuje też zakaz używania telefonów komórkowych. Co o zmianach sądzą rodzice?
6: Bardzo się cieszę, że dzieci wreszcie będą mogły się skupić na tym, czego mają się nauczyć, czego mają się dowiedzieć i nie z telefonu.
7: Powiem, że dobrze, bo może się ukróci troszeczkę to nagrywanie takich może biedniejszych dzieci.
8: A nie boi się pan trochę, że kontaktu nie będzie pan miał z dzieckiem?
7: A, damy radę jakoś, poukłada się.
9: Okej, mówię jak najbardziej, dzieciaki więcej powinny spędzać czasu z rówieśnikami, ale syn akurat telefonu nie nosi do szkoły, jedynie ma smartwatcha, bo daje mi znać jak jestem w pracy, że dotarł do szkoły i wraca do domu.
1: Do szkoły wraca dziś prawie 5 milionów uczniów.
2: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
10: A teraz prognoza pogody dla regionu, 20 stopni na termometrach i to już jest prognozowana temperatura maksymalna na dziś. W drugiej części dnia mogą występować opady deszczu w nocy, 13 stopni, jutro maksymalnie do 21 z przewagą chmur.
2: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
11: Zapraszamy na reklamy.
2: Uwaga! Mieszkańcy Małkini i okolic. Informujemy, że przychodnia lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkini Górnej działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 52. Zapraszamy do przychodni MacMed w Małkini Górnej. Bezpieczeństwo nie jest przypadkiem. To wynik doświadczenia, dyscypliny i zaufania. Kuguar. Profesjonalna ochrona osób, mienia i obiektów. Nowoczesne systemy monitoringu, szybkie reakcje, wyszkolony personel. Jesteśmy tam, gdzie potrzebna jest pewność i spokój. Dla Ciebie, dla Twojej firmy, dla Twojego bezpieczeństwa. Kuguar. Zawsze czuwamy. Zawsze bezpieczni. Zapraszamy do kontaktu. Kuguar. Ulica Wojska Polskiego 119 w Łomży. Ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej. Z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40. Na antenie Radia Nadzieja.
12: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szanowski.
11: Po reklamie.

0: 4,5 tysiąca kontroli, z czego większość dotyczyła autokarów z dziećmi. Główny Inspektorat Transportu Drogowego podsumował wakacje i zapowiedział nowe działania wraz z początkiem roku szkolnego. W czasie tegorocznych, już minionych wakacji było o prawie 50% więcej kontroli niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Zdecydowana większość autokarów była sprawna i miała ważne badanie techniczne. Jak mówi wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec, dzięki kontrolom poprawia się bezpieczeństwo na drogach.
1: One miały doprowadzić do tego, aby sprawdzić po pierwsze stan techniczny pojazdów, skontrolować również kierowców, czy są trzeźwi, jaki jest ich czas pracy oraz inne elementy, których zasadniczą kwestią jest zwiększenie bezpieczeństwa właśnie uczestników tego typu wyjazdów.
0: Od dziś Główny Inspektorat Transportu Drogowego będzie prowadził akcję Bezpieczna Droga do Szkoły. Kontrolowane będą autobusy szkolne i ich stan techniczny oraz wyposażenie zapewniające bezpieczeństwo. Sprawdzani będą też kierowcy. Przede wszystkim ich trzeźwość. Wiceszef inspekcji Marek Konkolewski zwrócił też uwagę, że nie wszystkie dzieci mogą same chodzić do szkoły.
2: Dziecko, które nie ukończyło 7 roku życia, gdy będzie pokonywać drogę z domu do szkoły, ze szkoły do domu, będzie musiało być pod opieką osoby co najmniej 10-letniej. Więc tu jest też taki apel, ażeby rodzice zaplanowali wspólne spacery, żeby te maluchy z zerówki, z pierwszej klasy zawsze znajdowały się pod opieką osoby starszej.
0: A za transport dzieci do szkół odpowiadają lokalne samorządy.

0: Już piątek diecezja łomżyńska będzie dziękowała za 500 lat kościoła katedralnego. Tego dnia o 12 będzie sprawowana uroczysta msza święta. To wyjątkowa data w naszym kalendarzu, mówi ksiądz Jan Krupka, rzecznik łomżyńskiej kurii.
1: 4 września w kalendarzu liturgicznym mamy rocznicę poświęcenia naszej łomżyńskiej katedry. W tym roku, można by powiedzieć, będzie miało to szczególny wymiar, bo właśnie mija 500 lat od zakończenia prac przy wznoszeniu tej świątyni, która przez pierwszy okres swego istnienia była nie katedrą, ale łomżyńską farą, jak nieraz mówimy, czyli łomżyńskim kościołem parafialnym. Przez kolejne pokolenia służyła wiernym gromadzącym się na modlitwie, a kiedy 100 lat temu powstała diecezja łomżyńska, świątynia ta stała się katedrą naszej diecezji. Ta uroczystość w tym roku będzie miała taki szczególnie uroczysty charakter.
0: Przy świętej przewodniczył będzie metropolita białostocki arcybiskup Józef Guzdek,
1: który będzie razem z wiernymi dziękował za kościół katedralny. Na tę mszę świętą są zaproszeni członkowie kapituły katedralnej, kapituły myszynieckiej, zaproszeni są księża dziekani, i mieszkańcy Łomży, również członkowie samorządu łomżyńskiego. Po prostu chcielibyśmy, by jak największa grupa ludzi do tego wspólnego dziękczynienia Bogu za tę świątynię się zgromadziła, byśmy mogli wspólnie radować się tym, że w Łomży mamy ten kościół, który przez pokolenia był łomżyńskim kościołem parafialnym, a od 100 lat jest naszą katedrą.
0: A jeśli ktoś z Państwa nie będzie mógł uczestniczyć, to nic straconego, bo ta msza święta będzie transmitowana na antenie naszego radia w piątek o godzinie 12, a wieczorem o 19 odbędzie się koncert Kamila Bednarka.

0: Sponsorem audycji jest pracownia języka francuskiego w Ostrołęce przy ulicy Witosa 3, oferująca kameralne zajęcia z języka francuskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Szczegółowe informacje 500 622 307 oraz na www.francuski-ostrołęka.com.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam serdecznie. Pan Michał pyta, jak brzmi żeńskie nazwisko plista w celowniku liczby pojedynczej. Tak się składa, że rzeczowniki będące nazwiskami, czy też własne nazwy, nazwiska, które kończą się na A, odmieniają się tak samo i w stosunku do mężczyzn i kobiet. A więc panu pliście i pani pliście. Pani plista raczej nie powiemy. Owszem, powiemy pani Nowak i panu Nowakowi. Tam będziemy odmieniali tylko męskie formy, ale tutaj i pani pliście i panu pliście tak samo. A jak odmienia się nazwisko Miszkę, gdy nosi je mężczyzna? Kiedy mamy takie nazwisko, to szukamy analogii. A jak odmienia się na przykład inne nazwisko kończące się na E i to jeszcze obciach? Dante na przykład. Dante, Dantem, Dantego. Miszkę, Miszkę, Miszkego. I tak właśnie powinniśmy to odmieniać. Miszkę jak Dante, no myślę, że to dobre akurat porównanie. I jeszcze jedno ma pan pytanie. Jak akcentuje się wyraz probiotyki? Raczej probiotyki niż probiotyki. Probiotyki, tak jak antybiotyki mówimy, raczej nikt nie powie antybiotyki i nikt nie powie probiotyki. Probiotyki i antybiotyki.
1: Słowo o słowie.
2: Serdecznie pozdrawiam.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl.
0: Sponsorem audycji jest pracownia języka francuskiego w Ostrołęce przy ulicy Witosa 3, oferująca kameralne zajęcia z języka francuskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Szczegółowe informacje 500 622 307 oraz na www.francuski-ostrołęka.com.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
2: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
1: Co?
2: A mleko i śmietanę kupiłeś?
1: Tak, mazurski smak.
2: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
1: Tak, mazurski smak.
2: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
1: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
3: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
4: Każdy człowiek ma talent. Każdy ma pasję, która daje radość, motywację i siłę do działania. Jak osoby z niepełnosprawnościami rozwijają swoje zainteresowania i dlaczego warto wspierać ich twórczość? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Łukasz Kuźmienko, autor i twórca podcastów internetowych. Porozmawiamy o pasji, kulturze i o tym, jak odkrywanie własnych możliwości pomaga przełamywać bariery. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.
3: Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja 103,6 FM.

0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska,
1: niech mi się stanie według.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus.
1: Święta Maryjo.
0: A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Jan Paweł II. Pielgrzym pokoju.

wszystkie niezliczone sprawy swojego życia, różne jego momenty, radosne czy smutne, zwłaszcza chwile ważne, rozstrzygające, odpowiedzialne, jak na przykład wybór drogi życiowej czy powołania, jak narodziny dziecka, jak matura, czyli egzamin dojrzałości, jak tyle innych, wiązać z tym miejscem, z tym sanktuarium. Przyzwyczaili się ze wszystkim przychodzić na jasną górę, aby mówić o wszystkim swojej matce. Tej, która nie tylko ma swój obraz, swój wizerunek, jeden z najbardziej znanych i najbardziej czczonych na całym świecie, ale która w jakiś szczególny sposób jest obecna w tajemnicy Chrystusa i Kościoła, tak uczy Sobór. Jest obecna dla wszystkich i dla każdego, którzy do niej pielgrzymują, choćby tylko duszą i sercem, choćby tylko ostatnim tchnieniem życia, jeśli inaczej nie mogą.

0: Jara czy cuda.
1: Zapraszamy na reklamy.
2: Lepsze Mazowsze?
3: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
2: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
3: czekają na twój głos.
2: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
3: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
2: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
3: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
1: Po reklamie.

0: Łomża będzie miała nowy dworzec kolejowy. W poniedziałek na stacji kolejowej odbył się briefing prasowy związany z podpisaniem umowy na zaprojektowanie i budowę nowego obiektu. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele rządu, władz województwa, miasta i PKP. Jak podkreślał minister infrastruktury Dariusz Klimczak, inwestycja jest kolejnym etapem przywracania Łomży należnego miejsca na kolejowej mapie kraju.
1: Przez wiele lat Łomża była symbolem wykluczenia komunikacyjnego. Dzisiaj, kiedy wróciły tutaj połączenia kolejowe, pasażerskie, Łomża jest symbolem przezwyciężenia wykluczenia komunikacyjnego. A takie przezwyciężenie wykluczenia komunikacyjnego możemy odnotować w bardzo wielu miejscach naszego kraju, gdzie albo już pociągi wróciły, albo rozpoczynają się bardzo duże inwestycje, dzięki którym kolej wraca do wielkich miast. Łomża jest jednym z największych miast w Polsce, która była pozbawiona połączeń kolejowych, jeżeli chodzi o kolej pasażerską.
0: Powrót kolei i budowa nowego dworca mają znaczenie nie tylko dla samej Łomży, ale również całego regionu. O znaczeniu inwestycji dla województwa mówi członek zarządu województwa Jacek Piorunek.
2: Półtora roku temu Donald Tusk powiedział, że zakończymy budowę w 2026. To znaczy, że przyspieszyliśmy ją prawie o 3 lata, bo planowana była w 2029. Kiedy pan minister Klimczak 8 czerwca powiedział, że jeszcze w tym roku ruszymy z dworcem, 31 sierpnia zaczyna się budowa. To jest właśnie dobry przykład tego, że spełniamy obietnice i też wpływamy dobrze na infrastrukturę naszego regionu. W tym dziele, w tym projekcie też uczestniczy samorząd województwa podlaskiego.
0: Na poprawę dostępności komunikacyjnej tej części województwa zwracał uwagę wojewoda podlaski Jacek Brzozowski. Jak zaznacza, inwestycje kolejowe mogą być jednym z impulsów do dalszego rozwoju Łomży i całego subregionu.
3: Teraz jest rzeczywiście czas na kolej i ta kolej staje się czymś, co definiuje pracę Ministerstwa Infrastruktury i pokazuje, jak możemy zmieniać nasze małe ojczyzny. Łomża i te 33 lata niemocy to jest tylko i wyłącznie pretekst do opowiedzenia tego, co Ministerstwo Infrastruktury, rząd robi w całym naszym regionie wspólnie ze wszystkimi podlaskimi parlamentarzystami.
0: O gospodarczym znaczeniu lepszych połączeń komunikacyjnych dla mieszkańców regionu, w tym terenów wiejskich, mówił minister rolnictwa Stefan Krajewski.
4: Cieszy ten drugi krok, bo pierwszy krok milowy, który został zrobiony, to powrót pociągów do Łomży, to wybudowanie linii kolejowej na nowo, peronów, wiatr przystankowych, te, które służą pasażerom. A drugi krok to już ten równie ważny, budowa dworca, to dla tych, którzy będą musieli dłużej poczekać, też parkingi, żeby można było zostawić auto i pojechać pociągiem dalej. To jest dobra kolejna wiadomość dla miasta Łomży, dla ziemi łomżyńskiej.
0: A zastępca prezydenta Łomży Piotr Serdyński podkreślał, że kolej i miejskie centrum przesiadkowe mają wspólnie tworzyć funkcjonalną przestrzeń dla podróżnych.
5: Nasi mieszkańcy ziemi łomżyńskiej i pasażerowie, którzy docierają do naszego miasta, mogli w komfortowych warunkach korzystać z połączeń oferowanych przez PKP, ale też aby poprawić wizerunek tego miejsca, bo to miejsce zasługuje na to, aby zostało zagospodarowane. Cieszę się, że te rozmowy, które trwały przez ponad rok, doprowadziły do tego szczęśliwego finału.
0: Koszt inwestycji to około 9 milionów 600 tysięcy złotych, a zakończenie prac planowane jest na 2028 rok.

0: My już odliczamy dni do tegorocznej edycji Festiwalu Iskra Nadziei. W piątkowy wieczór będziemy świętować 500-lecie Kościoła Katedralnego w Łomży, a muzyczną gwiazdą wydarzenia będzie Kamil Bednarek. Ksiądz Mariusz Schulz, dyrektor Radia Nadzieja i prezes Fundacji Iskra Nadziei, mówi o tym, jak dużym wyzwaniem jest organizacja takiego festiwalu.
1: To potężne przedsięwzięcie logistyczne i o tym, mam nadzieję, każdy sobie zdaje sprawę, że zgromadzenie tak dużych gwiazd w naszym mieście, jak również osób, które z całej Polski niemalże do Łomży przyjeżdżają, bo mamy głosy z różnych stron, nie tylko województwa, miasta, diecezji, ale również spoza, którzy chcą w tym koncercie uczestniczyć, pokazuje rangę tego wydarzenia. Również bardzo cieszy nas fakt, że to, co robimy, zostało w pewien sposób docenione przez mieszkańców województwa podlaskiego. Jako fundacja jesteśmy laureatem podlaskiej marki konsumenta 2025 roku.
0: A znaczenie jubileuszu łomżyńskiej katedry wyjaśniał ksiądz Jan Krupka, rzecznik prasowy diecezji łomżyńskiej.
2: Przed 500 laty ukończone były prace przy budowie świątyni, która tu jest też obok nas. Świątynia ówczesna fara łomżyńska, kościół parafialny, który później, kiedy 100 lat temu powstawała diecezja łomżyńska, stał się kościołem diecezjalnym, kościołem katedralnym naszej diecezji łomżyńskiej. Myślę, że mogę to uczynić w tym momencie, zaprosić wszystkich na mszę świętą o godzinie 12, która będzie w katedrze pod przewodnictwem metropolity białostockiego, księdza arcybiskupa Józefa Gustka.
0: Członek zarządu województwa Jacek Piorunek podkreślał dobrą współpracę samorządu województwa z Fundacją Iskra Nadziei.
3: Chciałbym pogratulować organizatorom tak doskonałego pomysłu, bo myślę, że zorganizowanie pięknego koncertu, gdzie z pewnością przyjdą tysiące ludzi wokół katedry, jednego z najstarszych zabytków w naszym województwie, to jest dobry pomysł. Oczywiście samorząd województwa podlaskiego w tych dużych przedsięwzięciach uczestniczy praktycznie od kilkunastu lat.
0: A starosta łomżyński Lech Szabłowski zwrócił uwagę na dobór wykonawców, którzy są gwiazdami Festiwalu Iskra Nadziei.
4: Fundacja Iskra Nadziei to gwarancja koncertu na najwyższym poziomie, to gwarancja artystów czy artysty, którzy przekazują treści te najbardziej chyba pożądane, jeśli chodzi o nasze społeczeństwo, naszych odbiorców. Jestem przekonany co do tego, że środki publiczne na tego typu przedsięwzięcia w szczególności powinny być dedykowane, powinny być kierowane.
0: Festiwal Iskra Nadziei już na stałe wpisał się w kulturalny krajobraz naszego miasta, tak oceniał przewodniczący Rady Miasta Wiesław Grzymała.
5: Chyba to jest największe wydarzenie kulturalne Łomży. Zasługuje również na podkreślenie fakt, że poziom tych koncertów jest bardzo wysoki. Zapraszani artyści zarówno prezentują piękną muzykę, ale jednocześnie w tym wykonaniu jest bardzo dużo treści. To jest bardzo cenne.
0: Początek koncertu Kamila Bednarka o godzinie 19 i przypominamy Państwu, że wejście na plac będzie od ulicy Giełczyńskiej. A Kamila Bednarka Nigdy Dość na antenie Radia Nadzieja. Teraz kolejny jego wielki przebój.

0: jakże obawiają się o swoją przyszłość. Na drodze do Morskiego Oka rozpoczął się pilotaż skróconej trasy dla konnych wozów. Konie ciągnące fasiągi z turystami pokonują zamiast 8 3 km spod Kas na Palenicy Białczańskiej do wodogrzmotów Mickiewicza. Potem turyści chcący dotrzeć nad Morskie Oko muszą iść pieszo. Mamy obawy, ale dostosowujemy się do tych zasad, zapewnia prezes Stowarzyszenia Przewoźników do Morskiego Oka Andrzej Mąka.
1: Czy to wpłynie na dobrostan zwierząt, koni, które są wytrenowane, które są po prostu zawichtowane dobrze, to się okaże, bo to jest najważniejsze, żeby koniom było w miarę w porządku dobrze. Na zarobki, no to wiadomo, że jak 1/3, no to 1/3 zarobków, ale wydatki zostają te same. Edo, gdzie ta się utrzymamy? Nie utrzymujmy się tam po prostu. To chodzi o to, żeby nas po prostu ekonomicznie skończyć.
0: W Jakrze obniżyli ceny przejazdu ze 100 do 50 zł.
1: Musimy to spróbować, no bo stoi szklanka z wodą, to ten powie, że jest słono woda, ten powie, że jest słodko. No trzeba to spróbować. Ludzie, uwidzimy, wszystko przedstawimy. My nie mamy tam nic do ukrycia. Nigdy my nie mieli, ani nie będziemy mieć.
0: Prawo wożenia turystów z Palenicy Białczańskiej na trasie nadmorskie Oko ma 60 fiakrów z rejonu Bukowiny Tatrzańskiej. Licencję na przewóz przyznaje im Tatrzański Park Narodowy. Na szlaku nadmorskie Oko pracuje około 300 koni. Organizacje prozwierzęce twierdzą, że konie nad Morskim Okiem pracują ponad siły i chcą całkowitej likwidacji tej formy transportu na popularnej trasie. Fiakrzy z kolei zapewniają, że koniom nie dzieje się krzywda i po pilotażu liczą, że wrócą na pełną trasę. Docelowo na odcinku między Wodogrzmotami Mickiewicza a Włosienicą tuż przy schronisku nad Morskim Okiem będą kursować wahadłowo-elektryczne busy. Tatrzański Park Narodowy rozstrzygnął przetarg na zakup 16 pojazdów, które pod Tatrami pojawią się w przyszłym roku. Pilotaż to efekt ubiegłorocznego porozumienia zawartego między fiakrami, przedstawicielami organizacji pozarządowych Ministerstwa Środowiska, a także Tatrzańskiego Parku Narodowego.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
4: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
5: Każdy człowiek ma talent. Każdy ma pasję, która daje radość, motywację i siłę do działania. Jak osoby z niepełnosprawnościami rozwijają swoje zainteresowania i dlaczego warto wspierać ich twórczość? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Łukasz Kuźmienko, autor i twórca podcastów internetowych. Porozmawiamy o pasji, kulturze i o tym, jak odkrywanie własnych możliwości pomaga przełamywać bariery. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.
6: Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: Jest 13. Czas na wiadomości, które przedstawi Katarzyna Polewko.
1: Zaczynamy od regionu, a dokładnie od gminy Grabowo. Dwie osoby zginęły we wczorajszym pożarze. Policja podsumowała wakacje na drogach. Kierowcy popełnili mniej wykroczeń niż rok temu. Oddział psychiatrii w łomżyńskim szpitalu przejdzie gruntowny remont. Do tragicznego pożaru doszło wczoraj w miejscowości Świdry Dobrzyce w gminie Grabowo. Zaczadzeniu uległy dwie osoby. Po przyjeździe strażaków na pomoc niestety było już za późno, mówi starszy brygadier Tomasz Sielawa z Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie.
2: Strażacy zabezpieczeni weszli do budynku, w którym stwierdzili, że miał miejsce pożar. Wskazywały na to duże ilości sadzy na podłodze, ścianach oraz suficie. Po przeszukaniu budynku mieszkalnego strażacy ujawnili dwie osoby, które były bez oznak życia.
1: Pożaru być może dałoby się uniknąć.
2: Jako strażacy chcemy podkreślić, że być może tej tragedii można by było uniknąć, gdyby w pomieszczeniach tych dostępne były czujki tlenku węgla bądź dymu. Dlatego też systematycznie informujemy i namawiamy wszystkich mieszkańców, aby dokonali montażu czujek, które mogą uratować życie i poinformować osoby o istniejącym zagrożeniu.
1: Z nieoficjalnych informacji ofiary to matka z synem.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Niemal 4700 wypadków, 312 ofiar śmiertelnych. To bilans tegorocznych wakacji na polskich drogach. Mniej było wypadków ze skutkiem śmiertelnym niż rok wcześniej. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji przekazuje, że mniej było też najczęstszych wykroczeń drogowych.
4: Głównie o przekraczaniu prędkości, nieustąpieniu pierwszeństwa przejazdu, no to te wykroczenia dotyczące przekroczenia prędkości o 50+, tak zwanego na obszarze zabudowanym, zdecydowanie mniejsze. Ilość o ponad 20%, dokładnie 4275, czyli 1104 takie interwencje mniej. Nowy przepis, który mówi też o 50+, poza obszarem zabudowanym, tutaj mówimy o drogach jednojezdniowych, dwukierunkowych, stosunkowo niewielka liczba wykroczeń, 1750.
1: Podczas wakacji było mniej osób, które prowadziły pojazd pod wpływem alkoholu.
4: Kierowcy pod działaniem alkoholu. Mówię pod działaniem alkoholu, bo mówimy o kierujących w stanie po użyciu alkoholu i w stanie nietrzeźwości. Ich też

0: Było mniej o 433, ale to dalej liczba 20 262, także bardzo duża.
1: Okres wakacyjny to także kontrole autokarów przez funkcjonariuszy. Łącznie sprawdzono ponad 6700 autokarów. 34 pojazdy nie dostały zgody na podróż. Nie było sytuacji, w której kierowca autokaru był nietrzeźwy.
2: Najnowsze informacje z regionu.
1: Będzie przyjemniej i nowocześniej. To kolejna ważna zmiana w łomżeńskim szpitalu. W placówce rozpoczęto remont. Tym razem chodzi o budynek dziennej opieki psychiatrycznej. O tym, co dokładnie się zmieni, mówi Jolanta Gryc z łomżeńskiego szpitala.
3: Umowa z wykonawcą została zawarta. Prace dotyczą robót budowlanych w obszarze całego obiektu dziennej opieki zdrowia psychicznego. Roboty sanitarno-wodno-kanalizacyjne, termomodernizacja, wentylacja i oczywiście przebudowa wewnątrz budynku. Łączna wartość zadania to ponad 5 milionów złotych. Zadanie to będzie zrealizowane ze środków Funduszu Medycznego.
1: Remont nie wpływa na świadczoną pomoc pacjentom.
3: Pacjenci, którzy do tej pory korzystali i którzy będą korzystać z dziennej opieki zdrowia psychicznego, świadczenia nadal mają realizowane. Na czas remontu dzienna opieka psychiatryczna została przeniesiona do nowej lokalizacji w budynku głównym. Oczywiście wcześniej te pomieszczenia zostały dostosowane do potrzeb pacjentów i rodzaju realizowanych świadczeń.
1: Prace na terenie oddziału rozpoczną się jeszcze w tym tygodniu. Plecaki spakowane, zeszyty i książki jeszcze pachnące. Wielu maluchów rozpoczyna swoją prawdziwą szkolną przygodę w pierwszej klasie, za nimi rozpoczęcie roku szkolnego.
4: Co cię czeka od dziś?
5: Szkoła.
4: Która klasa?
5: Pierwsza.
4: I jak się czujesz z tym?
5: Średnio.
4: Trochę stresu jest, nie?
6: Pierwsza klasa się zaczyna, więc zobaczymy, co nas czeka.
4: Kto bardziej przeżywa? Ty czy mama?
5: Ja.
4: Co cię czeka? Jak myślisz?
5: Zabawa i nauka.
4: Przeżywa mocno?
7: Przeżywa.
4: A pani?
8: No pewnie, że tak. No jak mam nie przeżywać? No.
7: Super przygoda. Zaczynamy.
5: Będzie super.
1: W całym kraju do pierwszej klasy szkoły podstawowej idzie dziś prawie 400 tysięcy dzieci.
2: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
9: A w drugiej części dnia w regionie bądźmy przygotowani na przelotne opady deszczu. 20 stopni to temperatura maksymalna. W nocy spadnie do 13, jutro do 21 stopni i zachmurzenie umiarkowane.
2: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
10: Zapraszamy na reklamy.
2: Każdy człowiek ma talent. Każdy ma pasję, która daje radość, motywację i siłę do działania. Jak osoby z niepełnosprawnościami rozwijają swoje zainteresowania i dlaczego warto wspierać ich twórczość? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Łukasz Kuźmienko, autor i twórca podcastów internetowych. Porozmawiamy o pasji, kulturze i o tym, jak odkrywanie własnych możliwości pomaga przełamywać bariery. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11:15, a powtórka o 16:40 na antenie Radia Nadzieja.
11: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża Mariusz Szanowski.
10: Po reklamie.

0: Okolice szkół i przedszkoli pod czujnym okiem policji wraz z początkiem roku szkolnego ruszyła ogólnopolska akcja Bezpieczna droga do szkoły. Funkcjonariusze będą zwracali uwagę na zachowanie pieszych, a także kierowców, mówi Żaneta Bielecka ze szczecińskiej policji.
1: Będą widoczni w okolicach przejść dla pieszych, również tych przejść dla pieszych, na których dochodzi najczęściej do zdarzeń drogowych. Funkcjonariusze w ramach działań profilaktycznych będą rozdawać również elementy odblaskowe, żeby móc poprawić tą widoczność najmłodszych podczas drogi do szkoły oraz podczas powrotu z tej szkoły.
0: Ruszają też zajęcia profilaktyczne w szkołach. Policjanci odwiedzają dzieci i młodzież.
1: Będziemy omawiać zasady bezpieczeństwa, żeby wybierać oznakowane przejścia dla pieszych, żeby nie korzystać z telefonu komórkowego podczas przechodzenia przez to przejście dla pieszych. W momencie, kiedy mamy słuchawki, żeby ten dźwięk w słuchawkach był dostosowany w taki sposób, żebyśmy mogli reagować na to, co dzieje się wokół nas.
0: Policyjna akcja Bezpieczna droga do szkoły potrwa do końca września.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: wszystko, co dobre, kiedyś się kończy. Tak samo jest z wakacjami. 1 września w całej Polsce to dzień, kiedy niemal 5 milionów uczniów rozpoczęło kolejny rok szkolny. Nie wszyscy cieszyli się jednak z faktu powrotu do szkół. Zapytaliśmy uczniów szkół katolickich w Łomży o to, jak minęły im wakacje i w jakich nastrojach wracają do nauki po 2-miesięcznej przerwie.
1: Panowie, jak tam nastroje po wakacjach?
2: Słabo, bardzo źle. Słabo.
1: W ogóle się nie cieszycie?
2: Nie, ani trochę.
3: Panie, chemia nas czeka, masakra.
1: Jakieś cele macie na ten rok szkolny?
4: Żeby zdać.
1: Cieszycie się na powrót do szkoły?
5: Trochę tak.
1: Czyżby wakacje były za długie?
5: Nie, aż tak to nie, ale ja się cieszę, że wracam do szkoły. Już w sumie trochę się tęskniłam za koleżankami i cieszę się, że wracam.
6: Szkoła jak szkoła, tak. Są fajne momenty i zgadzam się, że lubię czasami pójść do szkoły, bo jest też szansa na spotkanie innych znajomych.
7: Nie no, wakacje były super, ale mogły być trochę dłuższe.
1: Troszkę dłuższe, czyli nie chce się wracać do szkoły?
7: No nie zbyt.
8: Tylko właśnie szkoda, że już 1 września tak szybko nadszedł.
1: Nie chce się wracać do szkoły?
8: Nie chce się bardzo.
1: A jakieś cele na ten rok? Jakieś specjalne, jeśli chodzi o jakiś przedmiot na przykład?
8: No, żeby lepiej ogólnie mieć średnią z całego roku lepszą.
1: Cieszysz się, że wracasz do szkoły?
9: No może, no nie do końca wracam do szkoły, ale że wakacje się udały i wszystko, co chciałam zrobić, no to zrobiłam.
1: A tęskniłaś za koleżankami, za kolegami ze szkoły?
9: Tak średnio, no trochę jak się siedziało w domu, to się trochę nudziło, ale tak to. Fajnie było, że wakacje były dłuższe.
0: Dyrektor szkół katolickich Bożena Śliwowska mówiła o tym, czego na nowy rok życzy uczniom i nie tylko im.
10: Przede wszystkim tej radości schodzenia do szkoły, nie ścigających się rodziców, nauczycieli, którym się chce, nauczycielom uczniów, którym się chce, uczniów systematycznie pracujących, żeby zwracać uwagę na drugiego człowieka, na jego emocje, żeby nie oceniać, a wspierać.
0: A rok szkolny 2026-2027 zakończy się 25 czerwca przyszłego roku.

0: Zamiast 8 km, tylko 3 na drodze do Morskiego Oka ruszył pilotaż skróconej trasy kursowania konnych wozów. Jeśli ktoś z Państwa wybiera się może we wrześniu na wakacje, może właśnie w Tatry, to od dziś Fiakrzy zabierają turystów z podcast na Palenicy Białczańskiej tylko do wodogrzmotów Mickiewicza. Potem turyści, którzy chcą dotrzeć nad Morskie Oko muszą przejść 5 km pieszo.
1: To znaczy, my jesteśmy trochę niezadowoleni, bo mamy tylko 3 dni w Zakopanem, a przelecieliśmy z Anglii specjalnie pokazać Morskie Oko naszej córce, która urodziła się w Anglii. I dla nas to jest wielka atrakcja.
2: Przejażdżka była trochę przymusowa, bo siły oszczędzam, ale dobra.
3: Bo teraz trzeba przejść 5 km.
4: Bardziej nam będzie służyło.
3: Czyli spacer.
4: Na zdrowie, tak? Czego się nie robi bez zdrowia. Po to tu jesteśmy.
5: Chyba większa atrakcja jest przy koniach.
6: Rozumiem, że osoby, które mają jakieś niepełnosprawności albo nie są w stanie dojść samemu na Morskie Oko, że taka opcja jest fajna, ale żeby nie przy tym nie cierpiały zwierzęta.
7: To jest zły pomysł, no to jest archaiczne bardzo, tak? To znaczy są teraz busiki też elektryczne, można nimi jeździć. Myślę, że to jest droga do przodu.
0: Docelowo na odcinku między Wodogrzmotami a Włosienicą tuż przy schronisku nad Morskim Okiem będą kursowały wahadłowo elektryczne busy, a ten pilotaż to efekt ubiegłorocznego porozumienia, które zostało zawarte między Fiakrami, przedstawicielami organizacji pozarządowych Ministerstwa Środowiska i Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Znakomicie wystartowała Iga Świątek na początek zmagań wielkoszlamowego US Open. Nasza tenisistka pewnie pokonała Chinkę Siyu Wang 6-2, 6-3 i zameldowała się w drugiej rundzie. Na tym samym etapie rozgrywek z turniejem pożegnała się niestety. Maja Chwalińska nie zawiódł, za to Hubert Hurkacz w głównej drabince US Open. Maja Chwalińska zadebiutowała i niestety na tym jej występ w Nowym Jorku się zakończył. Dziś w US Open w pierwszej rundzie zagrają kolejne dwie Polki, Magdalena Linet i Magdalena Fręch.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, twoja przyszłość.
0: Po reklamie.

0: zegarach 14, czas na wiadomości, przedstawię Katarzyna Polewko.
1: Nowy rok szkolny, nowe możliwości. SP1 w Łomży doczekała się boiska. Wyższe ceny paliw nie spowodują podwyżek w sklepach, uspokajają eksperci. W Polsce uczczono 87. rocznicę II wojny światowej. To wyjątkowy dzień dla całej społeczności Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomży. Wraz z inauguracją nowego roku szkolnego oficjalnie otworzono nowy kompleks sportowy, w skład którego wchodzą boisko typu Orlik, a także bieżnia lekkoatletyczna. Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski cieszył się z faktu, że młodzież z SP1 ma dużo lepsze warunki do uprawiania sportu.
2: Ważny dzień dla całej społeczności naszego miasta, bo widzimy, że to boisko służy też dzieciom z okolicznych bloków i cieszy fakt, że kolejny taki obiekt powstaje w naszym mieście i wierzę w to, że będzie on i zarówno przez społeczność Szkoły Podstawowej nr 1, jak także oczywiście przez dzieci z naszego miasta w pełni wykorzystany.
1: Ósmoklasistów z SP1 zapytaliśmy, czy z radością wrócili do szkoły oraz jak bardzo potrzebne było im nowe boisko.
3: Nie chciało się.
4: Za krótkie wakacje?
3: Tak, szybko minęły, najszybsze.
4: No ale zobacz, macie teraz fajne boisko przynajmniej do grania. Chyba będzie teraz fajniej w szkole.
3: No to na pewno, będzie lepiej. Tak, bo trzeba było chodzić na Orlik. Mniej więcej kilometr na Orlik jest? Coś takiego.
4: Mieliście okazję już zagrać?
3: Tak, wakacje.
4: Wakacje. I jak się podoba, jak murawa?
3: Super jest.
4: Jak tam nastrój po wakacjach?
5: Dobrze jest.
4: Chciało się wrócić do szkoły?
5: No trochę tak. Już trochę tak.
4: Tylko trochę?
5: No, tylko trochę. Tylko trochę.
4: No teraz będziecie miały nowe boisko, to chyba fajniej będzie w szkole, co?
5: No nie będziemy musieli chodzić tak daleko.
6: Będzie lepiej. Ładne boisko mamy. To.
4: Ale nie planujecie żadnych zwolnień z WF-u?
5: Nie, na razie nie.
7: Bardzo fajne.
5: Na pewno będziemy chodzić.
7: Tak, będziemy tu uczęszczać.
4: Nie będziecie brały zwolnień z WF-u?
5: Nie.
1: Wartość inwestycji w nowe boisko to 3 600 000 zł. 730 000 to dofinansowanie z budżetu województwa podlaskiego. Taką samą kwotę wyłożyło Ministerstwo Sportu i Turystyki.
8: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Ceny paliw wzrosły, ale nie musimy się obawiać, że konsekwencją będą podwyżki w sklepach. Główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich Łukasz Kozłowski uspokaja, że zakończenie programu CPN nie powinno przełożyć się na ceny towarów i usług.
9: To jest oczywiście zmiana, która jest odczuwana dla kieszeni gospodarstw domowych, kieszeni kierowców, ale nie jest to zmiana, która wpłynie na poziom cen w sklepach. Z tego prostego powodu, że pakiet CPN w tej wersji, która obowiązywała w drugiej połowie sierpnia, dotyczy wyłącznie obniżenia stawki VAT na paliwa. Dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą VAT od zakupionego paliwa jest wydatkiem, który po prostu odliczają od opodatkowania.

0: VAT nie jest stricte obciążeniem dla firm.
1: To oznacza, że zakończenie programu CPN może być raczej pretekstem niż rzeczywistym powodem podwyżek, dodaje ekspert.
0: Jeśli faktycznie argumentuje podniesienie cen dla klientów usług czy towarów w sklepach tym, że nie ma pakietu CPN, no to jest to tłumaczenie pozorne, ponieważ wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej wycofania tego programu jest zerowy.
1: Jednocześnie ekspert dodaje, że konflikt na Bliskim Wschodzie nadal istotnie wpływa na poziom cen energii i paliw. Te czynniki mogą wpłynąć na ceny towarów i usług.
2: Najnowsze informacje z regionu.
1: Łomża i region pamięta o wydarzeniach sprzed 87 lat. Punktualnie w południe rozległy się syreny alarmowe, a po chwili w Dolinie Pamięci przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego przedstawiciele miasta, powiatu, wojska oraz szkół złożyli kwiaty ku pamięci ofiar i bohaterów II wojny. Chcemy w ten symboliczny sposób uczcić pamięć tych, którzy zginęli w czasie II wojny światowej, mówił Radiu Nadzieja starosta łomżeński Lech Szabłowski.
3: 6 milionów Polaków zginęło w czasie działań II wojny światowej. Dobrze, że jest również młodzież, że są harcerze, bo to głównie oni powinni pamiętać o naszej historii, o tych trudnych losach Polaków. Powinniśmy o tej historii pamiętać, powinniśmy tą historię przekazywać. No i wszyscy oczywiście żyjemy w nadziei, że w czasie teraz naszego pokolenia, ale również kolejnych pokoleń do takich dramatycznych sytuacji nigdy nie dojdzie.
1: Druga wojna światowa była jednym z najtragiczniejszych konfliktów zbrojnych w dziejach ludzkości. Do dziś wciąż nie są znane jej wszystkie ofiary. Niektóre źródła podają, że pochłonęła ona życie nawet 72 milionów ludzi.
2: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
4: W drugiej części dnia bądźmy przygotowani na przelotny opad deszczu, lokalnie także burze, na termometrach 19 stopni. W nocy temperatura spadnie do 13, jutro zachmurzenie umiarkowane i do 21 stopni.
2: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
5: Zapraszamy na reklamy.
2: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla ciebie. Każdy człowiek ma talent. Każdy ma pasję, która daje radość, motywację i siłę do działania. Jak osoby z niepełnosprawnościami rozwijają swoje zainteresowania i dlaczego warto wspierać ich twórczość? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Łukasz Kuźmienko, autor i twórca podcastów internetowych. Porozmawiamy o pasji, kulturze i o tym, jak odkrywanie własnych możliwości pomaga przełamywać bariery. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5: Po reklamie.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Będzie dużo nowocześniej. To kolejna ważna zmiana w Łomżyńskim Szpitalu. W placówce rozpoczęto remont. Tym razem chodzi o budynek dziennej opieki psychiatrycznej. O tym, co się dokładnie zmieni, mówi Jolanta Gryc z Łomżyńskiego Szpitala.
1: Umowa z wykonawcą została zawarta. Prace dotyczą robót budowlanych w obszarze całego obiektu dziennej opieki zdrowia psychicznego. Roboty sanitarno-wodno-kanalizacyjne, termomodernizacja, wentylacja i oczywiście przebudowa wewnątrz budynku. Łączna wartość zadania to ponad 5 milionów złotych. Zadanie to będzie zrealizowane ze środków Funduszu Medycznego.
0: Remont nie wpływa na świadczoną pacjentom pomoc.
1: Pacjenci, którzy do tej pory korzystali i którzy będą korzystać z dziennej opieki zdrowia psychicznego, świadczenia nadal mają realizowane. Na czas remontu dzienna opieka psychiatryczna została przeniesiona do nowej lokalizacji w budynku głównym. Oczywiście wcześniej te pomieszczenia zostały dostosowane do potrzeb pacjentów i rodzaju realizowanych świadczeń.
0: A prace na terenie oddziału rozpoczną się jeszcze w tym tygodniu. To jest Radio Nadzieja we wtorek, już 29 minut po 14.

0: Dobra szkoła to taka, która pamięta o historii, ale przygotowuje młodych ludzi do przyszłości, mówił prezydent Karol Nawrocki, który wziął udział w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego w podwarszawskim liceum mundurowym. W swoim wystąpieniu prezydent zaznaczył, że w kształceniu młodzieży ważne jest również budowanie relacji i właściwych postaw.
1: To jest dobra polska szkoła, która pamięta o przeszłości, o historii i ma wspaniałych uczniów, kadetów, którzy są gotowi brać odpowiedzialność za przyszłość Rzeczpospolitej Polskiej. Dobra polska szkoła to także szkoła, w której buduje się relacje. Dobra polska szkoła wymaga więc świadomości tego, kim jesteśmy jako Polacy. Polacy muszą wychodzić z polskich szkół.
0: A pierwsza dama Marta Nawrocka życzyła uczniom odwagi na nowy rok szkolny.
2: Kochani uczniowie, życzę wam dużo odwagi. Osiągajcie swoje cele, mierzcie wysoko i realizujcie swoje plany. Budujcie piękne przyjaźnie, spełniajcie marzenia. Nauczycielom życzę niegasnącej satysfakcji zawodowej, a rodzicom wielu powodów do dumy. Niech to będzie dobry rok.
0: A nowy rok szkolny rozpoczyna dziś prawie 5 milionów uczniów, dzieci, młodzież i nauczycieli. Czekają kluczowe zmiany w systemie edukacji, o których dziś rozmawialiśmy o 9.30 w rozmowie z naszym gościem dnia, więc do słuchania tej rozmowy zapraszamy. Można to zrobić, odwiedzając naszą stronę radionadzieja.pl.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Uwaga! Mieszkańcy Małkinii i okolic. Informujemy, że przychodnia lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkinii Górnej działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 52. Zapraszamy do przychodni MacMed w Małkinii Górnej.
0: Po reklamie.

0: 9 minut brakuje do godziny 15. O 15 koronka do Miłosierdzia Bożego. Wcześniej fragment dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.
1: Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Córko moja, jeżeli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat, piękniejszy od tego przez ciebie, jako że przez te hostie przyjdą promienie miłosierdzia na świat. Z żadną duszą nie łączę się tak ściśle i w ten sposób, jako z tobą. Córko moja, pisz to, co ci powiem.
1: Z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

Dziś należałoby rozpocząć rekolekcję, a ja nie mam żadnej wiadomości, jakie jest zdanie matki przełożonej. Wieczorem, kiedy poszłam na nabożeństwo, podczas litanii ujrzałam Pana Jezusa. Córko moja, rozpoczynamy rekolekcję. Odpowiedziałam: Jezu, Mistrzu najdroższy mój, przepraszam Cię bardzo, ale nie będę odprawiać, bo nie mam wiadomości, czy mi matka przełożona pozwala, czy nie. Bądź spokojna, córko moja. Przełożona Ci pozwoliła. Dowiesz się o tym jutro rano. Jednak dziś wieczorem rozpoczynamy rekolekcję. I rzeczywiście, matka przełożona telefonowała wieczorem do siostry, która mnie pielęgnuje w tej chorobie, żeby mi powiedziała, że pozwala na rekolekcję. Lecz siostra ta zapomniała mi powiedzieć. Dopiero powiedziała mi na drugi dzień rano i bardzo mnie przepraszała, że mi wczoraj nie powiedziała. Odpowiedziałam jej: proszę być spokojną, ja już rozpoczęłam rekolekcję według życzenia przełożonej.

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w swoim Synu Jezusie Chrystusie i wydałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. Tobie zawierzę

którzy zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej

miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. Akt zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu. Boże Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwyciężasz wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Katarzyna Polewko, zapraszam. Przed nami kolejna już edycja Festiwalu Iskra Nadziei. W piątkowy wieczór wspólnie będziemy świętować 500-lecie Kościoła Katedralnego w Łomży, a muzyczną gwiazdą wydarzenia będzie Kamil Bednarek. Ksiądz Mariusz Schulz, dyrektor Radia Nadzieja i prezes Fundacji Iskra Nadziei, mówił podczas dzisiejszej konferencji zapowiadającej koncert o tym, jak dużym wyzwaniem jest organizacja festiwalu.
2: To potężne przedsięwzięcie logistyczne i o tym, mam nadzieję, każdy sobie zdaje sprawę, że zgromadzenie tak dużych gwiazd w naszym mieście, jak również osób, które z całej Polski niemalże do Łomży przyjeżdżają, bo mamy głosy z różnych stron, nie tylko województwa, miasta, diecezji, ale również spoza, którzy chcą w tym koncercie uczestniczyć, pokazuje rangę tego wydarzenia. Również bardzo cieszy nas fakt, że to, co robimy, zostało w pewien sposób docenione przez mieszkańców województwa podlaskiego. Jako fundacja jesteśmy laureatem Podlaskiej Marki Konsumenta 2025 roku.
1: Znaczenie jubileuszu łomżyńskiej katedry wyjaśniał ksiądz Jan Krupka, rzecznik prasowy łomżyńskiej kurii.
3: Przed 500 laty ukończone były prace przy budowie świątyni, która tu jest też obok nas. Świątynia ówczesna, fara łomżyńska, kościół parafialny, który później, kiedy 100 lat temu powstawała diecezja łomżyńska, stał się kościołem diecezjalnym, kościołem katedralnym naszej diecezji łomżyńskiej. Myślę, że mogę to uczynić w tym momencie, zaprosić wszystkich na mszę świętą o godzinie 12, która będzie w katedrze pod przewodnictwem metropolity białostockiego, księdza arcybiskupa Józefa Gustka.
1: Msza święta będzie transmitowana na antenie Radia Nadzieja i w mediach społecznościowych. Początek koncertu Kamila Bednarka o godzinie 19.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Pod hasłem Do Maryi Pierwszej Nauczycielki już w najbliższy weekend odbędą się tegoroczne dożynki jasnogórskie połączone z ogólnopolską pielgrzymką rolników. Niedzielna Eucharystia z poświęceniem wieńców żniwnych rozpocznie się przy ołtarzu przed jasnogórskim szczytem o godzinie 11. Będzie jej przewodniczył i homilię wygłosi biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz. W tym roku uczestnicy uroczystości będą się modlić szczególnie w intencji pokoju na świecie, a także ładu moralnego w naszej ojczyźnie. Dożynkom jasnogórskim będzie towarzyszyć Krajowa Wystawa Rolnicza. Niedzielna msza święta dożynkowa będzie transmitowana przez TVP i TVP Polonia.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Caritas Polska uruchamia pomoc dla poszkodowanych w powodzi błyskawicznej, do jakiej doszło w Neapolu. O szczegółach Piotr Kowalczuk.
4: Jak informuje ksiądz Ireneusz Krause, wicedyrektor Caritas Polska, zebrane środki zostaną przeznaczone na najpilniejsze potrzeby, a także na pomoc po przejściu do fazy odbudowy.
5: Obecnie dotarcie do poszkodowanych jest niezwykle utrudnione ze względu na ukształtowanie terenu i całkowicie zniszczoną infrastrukturę.
4: Caritas Polska prowadzi programy pomocowe w Nepalu od 2015 roku po tragicznym trzęsieniu ziemi. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
1: Zebrane środki zostaną przeznaczone na najpilniejsze potrzeby, a także na pomoc po przejściu do fazy odbudowy. Obecnie dotarcie do poszkodowanych jest niezwykle utrudnione ze względu na ukształtowanie terenu i całkowicie zniszczoną infrastrukturę. Caritas Polska prowadzi programy pomocowe w Neapolu od 2015 roku.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.

czy niepojęty, bogaty w miłosierdzie.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus udał się do Kafarnaum, miasta w Galilei, i tam nauczał w szabat. Zdumiewali się Jego nauką, gdyż słowo Jego było pełne mocy. A był w synagodze człowiek, który miał w sobie ducha nieczystego. Zaczął on krzyczeć w niebogłosy: czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto jesteś, święty Boga. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: milcz i wyjdź z niego. Wtedy zły duch rzucił go na środek i wyszedł z niego, nie wyrządzając mu żadnej szkody. Wprawiło to wszystkich w zdumienie i mówili między sobą: cóż to za słowo, że z władzą i mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym. I wieść o nim rozchodziła się wszędzie po okolicy.
2: Wiem, kto jesteś, święty Boży. Zły duch wypędzony z człowieka przez Jezusa, kiedy ten naucza w szabat w synagodze w Kafarnaum, wie, kim jest Jezus. Nazywa go świętym Bożym. Wie, kim jest Jezus, tylko nie chce się Jemu podporządkować. Nie chce być posłusznym Jego nauce. Bo naprawdę wiedza to nie wszystko. Chciałby się powiedzieć, że z człowiekiem może być bardzo podobnie. Wiedza o Bogu, o Jego nauce, o słowach zawartych na kartach Biblii, to nie jest wszystko. Można bardzo dobrze się wyuczyć wszystkich części katechizmu, zaliczać egzaminy z wiedzy religijnej, otrzymując bardzo dobre, a nawet celujące oceny. A praktyka życia może iść zupełnie innymi torami, może być całkiem odległa od tego, o czym mówią pięknie wyuczone formułki, o czym mówi właśnie ta posiadana wiedza. Wiedzy bowiem musi towarzyszyć wiara. Musi jej towarzyszyć miłość dla Boga. Musi towarzyszyć gotowość, by słuchać Pana nauki i czynić z niej drogowskaz życia. Starać się tak żyć, tak postępować, by Słowo Boże prowadziło nas na codziennych drogach. Zastanówmy się więc, jak to jest w naszej codzienności. Czy rzeczywiście słowo wiedzy o Bogu, o Jego woli w odniesieniu do nas, pomaga nam też w praktyce życia według tej nauki?
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali te reklamy, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
3: Każdy człowiek ma talent. Każdy ma pasję, która daje radość, motywację i siłę do działania. Jak osoby z niepełnosprawnościami rozwijają swoje zainteresowania i dlaczego warto wspierać ich twórczość? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Łukasz Kuźmienko, autor i twórca podcastów internetowych. Porozmawiamy o pasji, kulturze i o tym, jak odkrywanie własnych możliwości pomaga przełamywać bariery. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

0: Flash regionu.
1: Bartek Święciński, zapraszam. Wszystko, co dobre, kiedyś się kończy. Tak samo jest też z wakacjami. 1 września w całej Polsce niemal 5 milionów uczniów rozpoczyna kolejny rok szkolny. Nie wszyscy cieszą się jednak z faktu powrotu do szkół. Zapytaliśmy uczniów szkół katolickich w Łomży o to, jak minęły im wakacje i w jakich nastrojach wracają do nauki po 2-miesięcznej przerwie.
2: Panowie, jak tam nastroje po wakacjach?
3: Słabo. Słabo, bardzo źle. No.
2: W ogóle się nie cieszycie?
3: Nie, ani trochę.
4: Panie, chemia nas czeka, masakra.
2: Jakieś cele macie na ten rok szkolny?
3: Żeby zdać.
2: Cieszycie się na powrót do szkoły?
5: Trochę tak.
2: Czyżby wakacje były za długie?
5: Nie, aż tak to nie, ale ja się cieszę, że wracam do szkoły. Już w sumie trochę stęskniłam za koleżankami i cieszę się, że wracam.
6: Szkołę, tak. Są fajne momenty i zgadzam się, że lubię czasami pójść do szkoły, bo jest też szansa na spotkanie innych znajomych.
7: Nie no, wakacje były super, ale mogły być trochę dłuższe.
2: Troszkę dłuższe, czyli nie chce się wracać do szkoły?
7: No niezbyt.
8: Tylko właśnie szkoda, że już 1 września tak szybko nadszedł.
2: Nie chce się wracać do szkoły?
8: Nie chce się bardzo.
2: A jakieś cele na ten rok? Jakieś specjalne, jeśli chodzi o jakiś przedmiot na przykład?
8: No, żeby lepiej ogólnie mieć średnią z całego roku lepszą.
2: Cieszysz się, że wracasz do szkoły?
9: No, może, no nie do końca wracam do szkoły, ale że wakacje się udały i wszystko, co chciałam zrobić, no to zrobiłam.
2: Tęskniłaś za koleżankami, za kolegami ze szkoły?
9: Tak średnio, no trochę jak się siedziało w domu, to się trochę nudziło, ale tak to. Fajnie było, że wakacje były dłuższe.
1: Dyrektor szkół katolickich Bożena Śliwowska mówiła z kolei o tym, czego na nowy rok życzy uczniom i nie tylko im.
10: Przede wszystkim tej radości schodzenia do szkoły, nie ścigających się rodziców, nauczycieli, którym się chce, nauczycielom uczniów, którym się chce, uczniów systematycznie pracujących, żeby zwracać uwagę na drugiego człowieka, na jego emocje, żeby nie oceniać, a wspierać.
1: To był też wyjątkowy dzień dla całej społeczności Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomży, a to dlatego, że wraz z inauguracją nowego roku szkolnego oficjalnie otworzono nowy kompleks sportowy, w skład którego wchodzą boisko typu Orlik oraz bieżnia lekkoatletyczna. Ósmoklasistów z SP1 zapytaliśmy, jak bardzo potrzebne było im nowe boisko.
3: Będziemy lepiej. Tak, bo trzeba było chodzić na Orlik. Mniej więcej kilometr na Orlik jest? Coś takiego.
2: Mieliście okazję już zagrać?
3: Tak, wakacje.
2: Wakacje. I jak się podoba, jak murawa?
3: Super jest.
2: No teraz będziecie miały nowe boisko, to chyba fajniej będzie w szkole, co?
11: No, nie będziemy musieli chodzić tak daleko.
12: Będzie lepiej, ładne boisko mamy. To.
2: Ale nie planujecie żadnych zwolnień z WF-u?
11: Nie, na razie nie, na razie nie.
13: Bardzo fajne.
11: Na pewno będziemy chodzić.
13: Tak, będziemy tu uczęszczać.
2: Nie będziecie brały zwolnień z WF-u?
11: Nie. Nie.
1: Wartość inwestycji w nowe boisko wyniosła ponad 3,5 miliona złotych. 730 tysięcy to dofinansowanie z budżetu województwa podlaskiego. Taką samą kwotę wyłożyło Ministerstwo Sportu i Turystyki. 1 września to nie tylko powrót uczniów do szkół, ale i 87. rocznica wybuchu II wojny światowej. W Łomży punktualnie w południe rozległy się syreny alarmowe, a po chwili w Dolinie Pamięci przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego przedstawiciele miasta, powiatu, wojska oraz szkół złożyli kwiaty ku pamięci ofiar i bohaterów II wojny światowej. Trzeba pamiętać o historii swojej ojczyzny i kultywować patriotyczne wartości, mówi Mariusz Chrzanowski, prezydent Łomży.
14: Pamiętamy o historii, tragicznej historii, o napaści hitlerowskich Niemiec na nasz kraj. Moment niezwykle trudny naszego narodu, ale musimy pamiętać o bohaterskiej obronie, musimy pamiętać też o milionach ludzi, którzy zginęli za wolność naszej ojczyzny i też jednocześnie taka przestroga przed tym, że dzisiaj, w dzisiejszym niespokojnym świecie trzeba pamiętać o swojej ojczyźnie, trzeba pamiętać o obronie swoich granic i te wartości patriotyczne, narodowe trzeba kultywować i też pokrzepiać w młodym pokoleniu.
1: Chcemy w ten symboliczny sposób uczcić pamięć o tych, którzy

0: zginęli w czasie II wojny światowej, mówił starosta powiatu łomżyńskiego Lech Szabłowski.
1: 6 milionów Polaków zginęło w czasie działań II wojny światowej. Dobrze, że jest również młodzież, że są harcerze, bo to głównie oni powinni pamiętać o naszej historii, o tych trudnych losach Polaków. Powinniśmy o tej historii pamiętać, powinniśmy tą historię przekazywać. No i wszyscy oczywiście żyjemy w nadziei, że w czasie teraz naszego pokolenia, ale również kolejnych pokoleń do takich dramatycznych sytuacji nigdy nie dojdzie.
0: Druga wojna światowa była jednym z najtragiczniejszych konfliktów zbrojnych w dziejach ludzkości. Do dziś wciąż nie są znane jej wszystkie ofiary. Niektóre źródła podają, że pochłonęła ona życie nawet 72 milionów ludzi. Do tragicznego pożaru doszło wczoraj w miejscowości Świdry Dobrzyce w gminie Grabowo. Zaczadzeniu uległy dwie osoby. Po przyjeździe strażaków na pomoc było już za późno, mówi starszy brygadier Tomasz Cielawa z Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie.
2: Strażacy zabezpieczeni weszli do budynku, w którym stwierdzili, że miał miejsce pożar. Wskazywało na to duże ilości sadzy na podłodze, ścianach oraz suficie. Po przeszukaniu budynku mieszkalnego strażacy ujawnili dwie osoby, które były bez oznak życia.
0: Z nieoficjalnych informacji wynika, że ofiary to matka z synem. Odliczamy dni do tegorocznej edycji festiwalu Iskra Nadziei. Już piątkowy wieczór wspólnie będziemy świętować 500-lecie Kościoła Katedralnego w Łomży, a muzyczną gwiazdą wydarzenia będzie Kamil Bednarek. Członek zarządu województwa podlaskiego Jacek Piorunek podkreślał dobrą współpracę samorządu województwa z Fundacją Iskra Nadziei.
3: Chciałbym pogratulować organizatorom tak doskonałego pomysłu, bo myślę, że zorganizowanie pięknego koncertu, gdzie z pewnością przyjdą tysiące ludzi wokół katedry, jednego z najstarszych zabytków w naszym województwie, to jest dobry pomysł. Oczywiście samorząd województwa podlaskiego w tych dużych przedsięwzięciach uczestniczy praktycznie od kilkunastu lat.
0: Przewodniczący Rady Miasta Łomży Wiesław Grzymało ocenił, że Festiwal Iskra Nadziei na stałe wpisał się w kulturalny krajobraz miasta.
4: Chyba to jest największe wydarzenie kulturalne Łomży. Zasługuje również na podkreślenie fakt, że poziom tych koncertów jest bardzo wysoki. Zapraszani artyści zarówno prezentują piękną muzykę, ale jednocześnie w tym wykonaniu jest bardzo dużo treści. To jest bardzo cenne.
0: Początek koncertu Kamila Bednarka o 19:00. Wejście na plac będzie od ulicy Giełczyńskiej. Będzie przyjemniej i nowocześniej. To kolejna ważna zmiana w łomżyńskim szpitalu. W placówce rozpoczęto remont, tym razem chodzi o budynek dziennej opieki psychiatrycznej. O tym, co dokładnie się zmieni, mówi Jolanta Gryc z łomżyńskiego szpitala.
5: Umowa z wykonawcą została zawarta. Prace dotyczą robót budowlanych w obszarze całego obiektu dziennej opieki zdrowia psychicznego. Roboty sanitarno-wodno-kanalizacyjne, termomodernizacja, wentylacja i oczywiście przebudowa wewnątrz budynku. Łączna wartość zadania to ponad 5 milionów złotych. Zadanie to będzie zrealizowane ze środków Funduszu Medycznego.
0: Remont nie wpłynie na świadczoną pomoc pacjentom.
5: Na czas remontu dzienna opieka psychiatryczna została przeniesiona do nowej lokalizacji w budynku głównym. Oczywiście wcześniej te pomieszczenia zostały dostosowane do potrzeb pacjentów i rodzaju realizowanych świadczeń.
0: Prace na terenie oddziału rozpoczną się jeszcze w tym tygodniu.
6: Flash regionu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Lepsze Mazowsze?
2: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
1: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
2: czekają na twój głos.
1: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
2: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
1: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
2: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
3: Każdy człowiek ma talent. Każdy ma pasję, która daje radość, motywację i siłę do działania. Jak osoby z niepełnosprawnościami rozwijają swoje zainteresowania i dlaczego warto wspierać ich twórczość? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Łukasz Kuźmienko, autor i twórca podcastów internetowych. Porozmawiamy o pasji, kulturze i o tym, jak odkrywanie własnych możliwości pomaga przełamywać bariery. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Porek.

0: Gość dnia.
1: Witamy naszych radiosłuchaczy i tych, którzy oglądają nas w mediach społecznościowych. Pani Bożena Śliwowska, dyrektor szkół katolickich w Łomży, jest naszym dzisiejszym gościem dnia i prosimy o włączenie mikrofonu. Dzień dobry, dwójeczka.
2: Dzień dobry.
1: I już się słyszymy. Dzień dobry. Witamy serdecznie. Pani dyrektor, pierwszy dzwonek, drzwi otwarte, czas pakować plecak i wracać do szkolnych ławek. Nauczyciele wracają do tablicy. Ministerstwo zapowiada wielką reformę edukacji Kompas jutra. Jak wy jako kadra reagujecie na te informacje o kolejnych zmianach? Jest taki entuzjazm, czy myśl, jak to, znowu zmiany?
2: Myślę, że jedno i drugie. To nie ma tutaj jakiejś takiej jednoznacznej postawy, czy jednoznacznej oceny, ale jeśli jest zmiana, to trzeba ją przyjąć, trzeba się do niej przygotować, bo to jest najważniejsze, i trzeba realizować to, co przyniesie uczniom pożytek, korzyść wszystkim, w konsekwencji nam.
1: Czyli to są takie pomieszane uczucia trochę.
2: To znaczy, dużo refleksji mam ja osobiście. Nie mogę odpowiadać za inne osoby, natomiast ja mam sporo refleksji. Są zmiany w podstawie programowej w klasie pierwszej szkoły podstawowej, są zmiany w podstawie programowej w klasie czwartej. To na razie tyle. Edukacja zdrowotna jest od tego roku obowiązkowa.
1: I do tego jeszcze przejdziemy, tak.
2: Także tyle nowości. Będziemy się przymierzać do takiego tygodnia projektowego, który uważam będzie bardzo fajny. Może być bardzo fajny, jeśli będzie sensownie przez szkołę przygotowany.
1: Co się tak naprawdę widocznie zmieni w związku z tą reformą? Czy wy mieliście odpowiednią ilość czasu, żeby się do tego wszystkiego przygotować?
2: Przygotowywaliśmy się, myślę, systematycznie. Nauczyciele korzystali z różnych form doskonalenia. My jeździłyśmy na spotkania z jedną panią minister, z drugą panią minister. Też korzystaliśmy, mówię tutaj o naszej szkole, korzystałyśmy z różnego rodzaju wsparć. Czyli mam na myśli tutaj nie tylko Radę Pedagogiczną, ale również nas, dyrekcję. No bo to jest ważne, trzeba wiedzieć, jakie wyzwania przed nami są.
1: Co tak naprawdę się zmieni? To będzie widoczne?
2: Co się zmieni?
1: To będzie zauważalne?
2: Będzie zauważalne na pewno to, że będzie zakaz korzystania z telefonów komórkowych. To. Będzie widoczny układ zajęć w planie lekcji. Język polski w blokach dwugodzinnych. Myśmy to już mieli, więc dla nas to nie jest żadną nowością. No i zajęcia techniczne też będą w bloku, czyli po 2 godziny.
1: A właśnie, bo ministerstwo zapowiada, że po tej reformie szkoła będzie bardziej praktyczna i nowoczesna. Tej praktyki i nowoczesności brakuje w szkole?
2: Czy praktyki i nowoczesności brakuje? Nowoczesności na pewno nie brakuje. Czy brakuje praktyki? To zależy od tego, jak nauczyciele realizują treści z podstawy programowej, bo można je realizować czytając podręczniki, uzupełniając ćwiczenia, a można też realizować właśnie poprzez doświadczanie. Z moich obserwacji wynika to, że te treści realizowane są i w taki sposób, i w taki sposób.
1: I to różnie. Wszystko zależy od zaangażowania.
2: To zależy od zaangażowania nauczycieli, od otwartości uczniów, od bazy, jaka jest w szkole.
1: To jest wypadkowa. Można opowiadać bardzo ciekawie. Trzeba chcieć
2: znaleźć materiały, a tych materiałów jest naprawdę bardzo dużo. Teraz jest jeden z priorytetów, jeden z kierunków polityki oświatowej państwa, to jest właśnie korzystanie z tej zintegrowanej platformy edukacyjnej. Czyli tam są takie zasoby, z których można sobie spokojnie korzystać. Natomiast nasi nauczyciele naprawdę korzystają z różnych platform i myślę, że tutaj w ciekawy sposób przekazują wiedzę uczniom.
1: Nowoczesnością był brak prac domowych, ale to się chyba nie przyjęło.
2: To jest moim zdaniem niezadawanie prac domowych to nie był dobry pomysł. Moje doświadczenie, naprawdę wieloletnie, wskazuje na to, że prace domowe są potrzebne. Teraz jest coś takiego, są takie zapisy, które mówią o tym, że dalej te prace domowe możemy zadawać. One nie są obowiązkowe do wykonania, natomiast jeśli uczeń je wykonuje i chce, żeby nauczyciel sprawdził, to oczywiście informacja zwrotna musi do ucznia dotrzeć, ale też może ta wykonywanie tych prac domowych może wpłynąć na podniesienie oceny na okres czy na koniec roku. A moim zdaniem jeśli praca domowa jest sensowna, nie chodzi mi tutaj o to, że nauczyciel zada 20 zadań z dziś na jutro, ewentualnie zada ćwiczenia od strony 5 do 25, to nie jest praca domowa, to jest rzeź. Ale jeśli praca domowa jest sensowna, ona ułatwia życie wszystkim i wdraża uczniów do systematycznej pracy. Bo zobaczmy, co będzie się działo w szkołach ponadpodstawowych, a co będzie na studiach, kiedy uczeń sam będzie musiał szukać treści.
1: Przecież ci uczniowie będą przytłoczeni obowiązkami.
2: Nie będą umieli zorganizować sobie czasu.
1: Tak, dokładnie.
2: Nie będą umieli zorganizować czasu.
1: I zatem opowiadają się nie tylko nauczyciele, nie tylko kadra, ale także sami rodzice, z tego co można było wnioskować.
2: Tak, myślę, że zadawane prace domowe też ułatwiają życie rodzicom. Bo nawet rodzic, który nie ma doświadczenia w zakresie edukacji, jeśli otworzy sobie książkę i ćwiczenie albo zeszyt i zobaczy, że tam jest zapisane zadanie, druga strona, 18, to już będzie wiedział, co z dzieckiem przeczytać, jakie zadania wykonać. Jeśli nie będzie potrafił pomóc, to na pewno tej pomocy poszuka. A poza tym niezadawanie prac domowych, czyli jakby takie zwalnianie z myślenia, moim zdaniem będzie powodować, już ja widzę, powoduje bardzo dużą polaryzację. Jest grupa dzieci bardzo zaopiekowana przez rodziców. I jest grupa dzieci, u których ja widzę stopniowy regres. I to bardzo szkoda, bo to są naprawdę dzieci ze sporym potencjałem.
1: Z niewykorzystanym
2: potencjałem szkoda. Bo każda nieprzeczytana książka, każde nierozwiązane zadanie, ono się później zemści.
1: To, że kadra musi interesować się tymi zmianami, to jest naturalne, oczywiste. A rodzice i uczniowie też tymi zmianami, o których słyszymy bardzo często, interesują się, są ciekawi?
2: Czy są ciekawi? Trudno mi powiedzieć, czy są aż tak bardzo ciekawi, bo to bezpośrednio rodziców chyba nie dotyka może. Bo w szkole podstawowej podręczniki są w szkole, więc nie trzeba podręczników szukać, nie trzeba kupować. Na zebraniu wszystkiego się dowiedzą od wychowawcy, więc myślę, że tutaj rodzice mogą być spokojni, jeśli chodzi o wdrażanie tych nowych podstaw.
1: A kto jest bardziej wymagający wobec szkoły? Uczniowie czy rodzice?
2: Różnie. Jest grupa wymagających uczniów, jest grupa wymagających rodziców, jest grupa wymagających nauczycieli, grupa wymagających dyrektorów. Różnie.
1: Więc to wszystko zależy.
2: Różnie,
1: też
2: to
1: od
2: zależy
1: podejścia.
2: Od konfiguracji. Tak.
1: Od nowego roku, tak jak pani dyrektor już wspominała, wchodzi zakaz używania telefonów komórkowych. I tutaj chyba jest optymistyczne nastawienie do tego pomysłu.
2: Czy optymistyczne? Trudno mi powiedzieć. Z dużym niepokojem. Dlatego, że na przykładzie naszej szkoły powiem tak, na pierwszym piętrze, gdzie są dzieciaczki z klas 1-3, tam nie ma telefonów. Tam nie ma telefonów, bo tam dzieci się bawią. Natomiast już na wyższych piętrach te dzieci 5, 6, 7, 8 klasa, już one korzystały z telefonów. Dosyć często. Co będzie teraz? Zobaczymy. Bo to nie szkoła wyposaża dzieci w telefony, w smartfony. Nie szkoła, rodzice, dom.
1: Czyli praca domowa.
2: To jest praca domowa, tak.
1: Dla rodziców.
2: Telefon nie może być zabawką. Telefon jest narzędziem do komunikowania się z rodzicem, do wykorzystywania w takich sytuacjach podbramkowych. To nie jest zabawka. Natomiast dzieci namiętnie grają, namiętnie scrollują i zamiast ze sobą rozmawiać, to jest grupa siedząca w kole i każde w swoim telefonie. Nie ma relacji.
1: Nie ma relacji, to w telefonie szukają rozwiązania swoich problemów?
2: Szukają, tak. Z rozmów nawet ze starszymi uczniami wynika, że rzeczywiście w telefonach szukają, w świecie wirtualnym szukają odpowiedzi na nurtujące pytania, szukają wskazówek, ale podsumowują to krótko. Człowieka telefon nie zastąpi.
1: Jest bardzo...
2: Mam na myśli tutaj takie trudne sytuacje, gdzie mierzymy się z rzeczywiście takimi specyficznymi problemami. Odpowiedź jest jedna. Szukam pomocy w świecie wirtualnym, ale znajduję ją u człowieka.
1: Bardzo ciekawe jest to, co mówiła pani przed anteną. I ja pozwolę, że zdradzę, że kiedy wchodzicie wy, nauczyciele, na korytarz, to od razu widać, które dziecko jest szczęśliwe, a które mierzy się z jakimś problemem. I co jest w tym plecaku? Czy radość, czy te ciężkie kamienie, które każdego
2: widać,
1: ranka musi
2: naprawdę widać,
1: dźwigać?
2: To widać. Bardzo mocno było to widać po okresie pandemii, kiedy uczniowie wrócili do szkoły. To bardzo mocno było widać. A teraz też szczególnie widać to u maluszków. Maluszki są tak szczere, tak bezpośrednie. One mają wszystkie emocje wypisane na twarzy, w oczach.
1: I to od razu, od wejścia?
2: Tak.
1: O poranku widać.
2: O poranku widać. Przy którym dziecku trzeba się zatrzymać, przy którym trzeba postać.
1: A dzieci chcą rozmawiać o swoich problemach?
2: Niektóre tak, niektóre w ogóle nie chcą rozmawiać. I to jest niebezpieczne, że nie mówią. Czyli nie ma, czyli można przypuszczać, że w domu się z dziećmi po prostu nie rozmawia.
1: Ten detoks cyfrowy jest potrzebny, pani dyrektor?
2: Obowiązkowy. Obowiązkowy. Ja powiem, że mam pozakładane blokady czasowe na media, na różne tam jakby grupy.
1: Bo nawet pani dyrektor się na tym łapie.
2: To znaczy tak, zerknęłam na zegarek raz, drugi, o to jest za długo, więc sobie poustawiam na 10 minut i dość. I to mi w zupełności wystarcza, najistotniejsze wiadomości, które mi są potrzebne mam i nie ciągnie.
1: Tej higieny cyfrowej
2: ale
1: brakuje.
2: Ale to samodyscyplina, tak. Po prostu.
1: Ale to znowu skłania się do rodziców. I chociaż z drugiej strony, patrząc na młodzież, no to trudno, żeby rodzice mieli aż tak duży wpływ na, nie wiem, 14, 15, 16 latków.
2: To już
1: żeby zabrali
2: jest...
1: telefon i powiedzieli, nie,
2: ale
1: nie
2: co w zamian? Co w zamian? Mnie przeraził taki obrazek kilka lat temu w czasie wakacji nad basenem, przy basenie. Przychodził tata z dwójką dzieci, przez kilka dni to było. I proszę sobie wyobrazić, tata w telefonie, dzieci w telefonie. I to nie było raz, to było przez kilka dni, dzień po dniu. I ja z takim niedowierzaniem patrzyłam, że przyjechali na wakacje i oni nie rozmawiają. Oni, każdy siedzi w swoim telefonie. Nie są ze sobą, tylko ze swoimi telefonami. To po co jechać na wakacje?
1: A to nie jest jeden przypadek.
2: Nie, to nie jest
1: tak
2: jeden.
1: Tak jest w restauracji.
2: Tak jest w restauracjach. Dzieci małe dostają telefon i jest karmienie łyżką. Mózg nie rejestruje tego, co je, tylko to, co widzi. Nie ma smaku.
1: A jeśli uczniowie użyją argumentu, że telefon może być narzędziem edukacyjnym, to co wtedy?
2: Może być i jest. Oczywiście. U nas była taka zasada, że wtedy, kiedy nauczyciel powiedział, można skorzystać z telefonu, poszukać wiadomości w internecie, to oczywiście można. Też z tego korzystam. To też jest narzędzie, to jest narzędzie pracy. Ale to jest narzędzie, a nie zabawka. Trzeba rozróżnić to.
1: Macie jeszcze czas, żeby wprowadzić ten zakaz
2: do końca
1: używania?
2: Grudnia, tak, tak, do końca grudnia. Spróbujemy już od początku.
1: Od początku? Jak to będzie wyglądało?
2: U nas każdy uczeń ma swoją prywatną szafkę, więc nie ma problemu. Można tam zostawić telefon.
1: Pewnie będą próbowali to trochę omijać, schować w kieszeni.
2: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak.
1: No to też jesteście przygotowani pewnie.
2: Wiadomo, że telefon jest własnością ucznia. Nikt nie będzie tego telefonu brał do ręki, ani nie będzie szukał w kieszeni, czy w kieszonce, czy w rękawie. Natomiast dobrze będzie, jeśli w domu dzieci będą wiedziały, że do szkoły telefonów nie przynosimy, albo w szkole telefonów nie korzystamy po prostu.
1: O to apelowało takiej też potrzeby. Ministerstwo, żeby dom. Była ta współpraca między szkołą a domem, jeśli chodzi o ten zakaz właśnie.
2: Tak, bo to nie szkoła wyposaża dzieci w telefon, uczniów w telefony, tylko rodzice.
1: A jakieś konsekwencje w związku z tym, że uczniowie nie będą tego przestrzegać, powinny być czy nie? Czy to nie jest droga do sukcesu?
2: Właśnie o tym słyszałam taką rozmowę w radiu, jadąc do pracy któregoś dnia. Dziennikarz pyta mecenasa, a co jeśli uczeń będzie korzystał z telefonu? I pan mecenas odpowiada, no nauczyciel powinien w sposób taktowny, delikatny zagadnąć i zapytać, że chyba zapomniałeś, że dziecko zapomniało, jakie zasady obowiązują w szkole. Myślę, że tak, pierwszy raz to trzeba tak na spokojnie, ale trzeba konsekwentnie po prostu proszę zanieść do swojej szafki.
1: Czyli do trzech razy sztuka, za trzecim razem są już konsekwencje.
2: Konsekwencje właśnie tylko jakie? To było moje pytanie do radia, ale radio mi nie odpowiedziało, jakie to mogą być konsekwencje.
1: A może z rodzicami trzeba o tym porozmawiać? Jaki jest ich stosunek?
2: Na pewno.
1: Jeśli będziecie spotykać się na zebraniach.
2: W najbliższą środę o 17:00 zebranie, więc wychowawcy będą tutaj mieli pole do działania.
1: Tak. A są też tacy rodzice, którzy twierdzą, że ten zakaz jest zbędny?
2: Tak. Oczywiście,
1: są też i tacy.
2: Tak.
1: Czyli tak jak rozmawiałyśmy, różne podejścia.
2: Tak,
1: różne podejścia.
2: Życie.
1: Tak, przedmiot edukacja zdrowotna wzbudzał i chyba nadal wzbudza wiele emocji. Tak jak pani już wspominała na samym początku, ten przedmiot od września jest obowiązkowy, ale bez tego modułu dotyczącego zdrowia seksualnego. W takiej formie to jest do przyjęcia?
2: To jest do przyjęcia, treści są ciekawe. Jest taka możliwość, nauczyciel miesiąc przed realizacją tych treści z zakresu zdrowia seksualnego będzie informował rodziców, że takie treści będą realizowane, na kiedy, w jakim zakresie, tak jak już u nas rozmawialiśmy, rodzice dostaną dokładną rozpiskę, co, jakie treści, w jakiej formie będą realizowane i wtedy rodzice będą decydować, czy chcą, żeby ich dziecko uczestniczyło w tych zajęciach, czy nie.
1: Czyli w tym momencie od września wszyscy uczęszczają na edukację zdrowotną?
2: Tak. Ona jest nawet w arkuszu organizacji wyodrębniona i wyodrębnione są te zajęcia z zakresu tej zdrowia seksualnego.
1: A na kiedy ten moduł jest przewidziany? Pod koniec roku, jak to będzie wyglądało?
2: To zależy, i to jest jakby autonomiczna decyzja szkoły. Nie ma tutaj jakichś takich wskazań.
1: Czyli każda szkoła,
2: sobie indywidualnie ustala, tak,
1: jak, czy na początku, czy w środku, tak, na końcu, i jak to wygląda. Rodzice mają miesiąc czasu, żeby zdecydować i wypełnić deklarację.
2: Nie ma tutaj jakichś takich granic czasowych.
1: I to będzie na pierwszej godzinie, na ostatniej godzinie?
2: Ponieważ jest to przedmiot obowiązkowy, to normalnie w planie lekcji jest.
1: Czyli tak jak...
2: Czyli jeśli dzieci nie będą nie będzie zgody na realizację tych treści, to będzie realizowana edukacja zdrowotna po prostu.
1: Bo w tej pierwszej wersji, pierwotnej, rodzice z waszej szkoły nie zapisali
2: nie zrezygnowali. Tak.
1: Czyli w tym momencie to już
2: nie
1: trochę te emocje opadły.
2: Myślę, że tak. Myślę, że już opadły.
1: Może potrzeba była też edukacji, jak sama nazwa wskazuje, edukacja zdrowotna, żeby przedstawić to.
2: Znaczy też dużo zależy od sposobu przekazywania tych treści, od postawy nauczyciela, który to realizuje, od jego przekonań.
1: A u was kto będzie to realizował?
2: U nas pani, która uczyła wychowania do życia w rodzinie.
1: Czyli to jest tutaj też się powiązane.
2: To jest bardzo powiązane, tak. Jest bardzo odpowiedzialna osoba, bardzo dbająca o wysoki poziom tych zajęć, o sposób przekazywania treści, o to, żeby te treści były wartościowe, żeby one były kształcące, wychowujące. No i przede wszystkim, żeby nie robiły nikomu krzywdy. To jest najważniejsze.
1: Ze spokojem wchodzicie w ten nowy rok szkolny?
2: Tak jak w każdy. Z obawami, co to będzie, jak to będzie, tak.
1: Czego życzyłaby pani i uczniom, i rodzicom, ale także nauczycielom na ten nowy rok?
2: Czego ja bym życzyła, tak jak rozmawiałyśmy na początku, tak jak powiedziała pani, wszystkiego, dokładnie wszystkiego. Przede wszystkim tej radości z chodzenia do szkoły.
1: Bez stresu.
2: Bez stresu, tak. Dobrych, nie ścigających się rodziców, nauczycieli, którym się chce, nauczycielom uczniów, którym się chce.
1: Nauczycieli sprawiedliwych. Bo tam też padły
2: uczniów,
1: takie słowa.
2: Uczniów systematycznie pracujących, tego, że świat wirtualny jest mniej ciekawy niż analogowy, że trzeba zwracać uwagę na drugiego człowieka, na jego emocje, żeby nie oceniać, a wspierać. To myślę, warto sobie posłuchać pani O.M. Tam są piękne życzenia na rozpoczęcie roku. Podpisuję się pod nimi obiema rękami.
1: I przede wszystkim,
2: pod każdym słowem.
1: Tak, żeby każdy uczeń wstawał i szedł
2: do tej szkoły. Radością do szkoły.
1: Z radością, ale bez niepokoju, bez stresu.
2: Ale nie tylko uczeń. Bo tam pani O.M. mówiła o uczniu, ale byłoby dobrze, gdyby z radością do szkoły szedł nauczyciel, szedł rodzic, szła pani, która sprząta, pani, która jest w sekretariacie, no i dyrektor czasem też, żeby szedł z radością.
1: I żeby ta szkoła była bardziej ludzka?
2: Żeby szkoła była po prostu ludzka. Tak jak szpital, żeby był ludzki. Przedszkole, żeby było ludzkie. Żłobek, żeby był ludzki. Żeby świat był ludzki.
1: I spokojny.
2: I spokojny.
1: I tego właśnie życzymy. Na ten nowy, rozpoczynający się rok szkolny. Bardzo dziękujemy. Bożena Śliwowska była naszym gościem.
2: Dziękuję bardzo.
0: Nasz gość dnia.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Flash regionu.
1: Bartek Święciński, zapraszam. Wszystko, co dobre, kiedyś się kończy. Tak samo jest też z wakacjami. 1 września w całej Polsce niemal 5 milionów uczniów rozpoczyna kolejny rok szkolny. Nie wszyscy cieszą się jednak z faktu powrotu do szkół. Zapytaliśmy uczniów szkół katolickich w Łomży o to, jak minęły im wakacje i w jakich nastrojach wracają do nauki po dwumiesięcznej przerwie.
2: Panowie, jak tam nastroje po wakacjach?
3: Słabo, słabo, bardzo źle.
2: W ogóle się nie cieszycie?
3: Nie, ani trochę.
4: Panie, chemia nas czeka, masakra.
2: Jakieś cele macie na ten rok szkolny?
3: Żeby zdać.
2: Cieszycie się na powrót do szkoły?
5: Trochę tak.
2: Czyżby wakacje były za długie?
5: Nie, aż tak to nie, ale ja się cieszę, że wracam do szkoły. Już w sumie trochę stęskniłam za koleżankami i cieszę się, że wracam.
6: Szkołę, tak. Są fajne momenty. Zgadzam się, że lubię czasami pójść do szkoły, bo jest też szansa na spotkanie innych znajomych.
7: Nie no, wakacje były super, ale mogłyby być trochę dłuższe.
2: Troszkę dłuższe, czyli nie chce się wracać do szkoły?
7: No niezbyt.
8: Tylko właśnie szkoda, że już 1 września tak szybko nadszedł.
2: Nie chce się wracać do szkoły?
8: Nie chce się bardzo.
2: A jakieś cele na ten rok? Jakieś specjalne, jeśli chodzi o jakiś przedmiot na przykład?
8: No, żeby lepiej ogólnie mieć średnią z całego roku lepszą.
2: Cieszysz się, że wracasz do szkoły?
9: No, może, no nie do końca wracam do szkoły, ale że wakacje się udały i wszystko, co chciałam zrobić, no to zrobiłam.
2: Tęskniłaś za koleżankami, za kolegami ze szkoły?
9: Tak średnio, no trochę jak się działo w domu, to się trochę nudziło, ale tak to. Fajnie było, że wakacje były dłuższe.
1: Dyrektor szkół katolickich Bożena Śliwowska mówiła z kolei o tym, czego na nowy rok życzy uczniom i nie tylko im.
10: Przede wszystkim tej radości z chodzenia do szkoły. Nie ścigających się rodziców, nauczycieli, którym się chce, nauczycielom uczniów, którym się chce, uczniów systematycznie pracujących, żeby zwracać uwagę na drugiego człowieka, na jego emocje, żeby nie oceniać, a wspierać.
1: To był też wyjątkowy dzień dla całej społeczności Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomży, a to dlatego, że wraz z inauguracją nowego roku szkolnego oficjalnie otworzono nowy kompleks sportowy, w skład którego wchodzą boisko typu Orlik oraz bieżnia lekkoatletyczna. Ósmoklasistów ze SP1 zapytaliśmy, jak bardzo potrzebne było im nowe boisko.
3: Będziemy lepiej. Tak, bo trzeba było chodzić na Orlik. Mniej więcej kilometr na Orlik jest? Coś takiego.
2: Mieliście okazję już zagrać?
3: Tak, wakacje.
2: Wakacje. I jak się podoba, jak Murawa?
3: Super jest.
2: No teraz będziecie miały nowe boisko, to chyba fajniej będzie w szkole, co?
11: No, nie będziemy musieli chodzić tak daleko.
12: Będzie lepiej. Ładne boisko mamy. To.
2: Ale nie planujecie żadnych zwolnień z WF-u?
11: Nie, na razie nie.
13: Bardzo fajne.
14: Na pewno będziemy chodzić.
15: Tak, będziemy tu uczęszczać.
2: Nie będziecie brały zwolnień z WF-u?
11: Nie.
1: Wartość inwestycji w nowe boisko wyniosła ponad 3,5 miliona złotych. 730 tysięcy to dofinansowanie z budżetu województwa podlaskiego. Taką samą kwotę wyłożyło Ministerstwo Sportu i Turystyki. 1 września to nie tylko powrót uczniów do szkół, ale i 87. rocznica wybuchu II wojny światowej. W Łomży punktualnie w południe rozległy się syreny alarmowe, a po chwili w Dolinie Pamięci przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego przedstawiciele miasta, powiatu, wojsk oraz szkół złożyli kwiaty ku pamięci ofiar i bohaterów II wojny światowej. Trzeba pamiętać o historii swojej ojczyzny i kultywować patriotyczne wartości, mówi Mariusz Chrzanowski, prezydent Łomży.
16: Pamiętamy o historii, tragicznej historii, o napaści hitlerowskich Niemiec na nasz kraj. Moment niezwykle trudny naszego narodu, ale musimy pamiętać o bohaterskiej obronie. Musimy pamiętać też o milionach ludzi, którzy zginęli za wolność naszej ojczyzny. I też jednocześnie taka przestroga przed tym, że dzisiaj, w dzisiejszym niespokojnym świecie trzeba pamiętać o swojej ojczyźnie, trzeba pamiętać o obronie swoich granic i te wartości patriotyczne, narodowe trzeba kultywować i też pokrzepiać w młodym pokoleniu.
1: Chcemy w ten symboliczny sposób uczcić pamięć o tych, którzy zginęli w czasie II wojny światowej, mówił starosta powiatu łomżyńskiego Lech Szabłowski.
17: 6 milionów Polaków zginęło w czasie działań II wojny światowej. Dobrze, że jest również młodzież, że są harcerze, bo to głównie oni powinni pamiętać o naszej historii, o tych trudnych losach Polaków. Powinniśmy o tej historii pamiętać, powinniśmy tą historię przekazywać. No i wszyscy oczywiście żyjemy w nadziei, że w czasie teraz naszego pokolenia, ale również kolejnych pokoleń do takich dramatycznych sytuacji nigdy nie dojdzie.
1: Druga wojna światowa była jednym z najtragiczniejszych konfliktów zbrojnych w dziejach ludzkości. Do dziś wciąż nie są znane jej wszystkie ofiary. Niektóre źródła podają, że pochłonęła ona życie nawet 72 milionów ludzi. Do tragicznego pożaru doszło wczoraj w miejscowości Świdry Dobrzyce w gminie Grabowo.

0: Zaczadzeniu uległy dwie osoby. Po przyjeździe strażaków na pomoc było już za późno, mówi starszy brygadier Tomasz Cielawa z Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie.
1: Strażacy zabezpieczeni weszli do budynku, w którym stwierdzili, że miał miejsce pożar. Wskazywały na to duże ilości sadzy na podłodze, ścianach oraz suficie. Po przeszukaniu budynku mieszkalnego strażacy ujawnili dwie osoby, które były bez oznak życia.
0: Z nieoficjalnych informacji wynika, że ofiary to matka z synem. Odliczamy dni do tegorocznej edycji festiwalu Iskra Nadziei. Już piątkowy wieczór wspólnie będziemy świętować 500-lecie Kościoła Katedralnego w Łomży, a muzyczną gwiazdą wydarzenia będzie Kamil Bednarek. Członek zarządu województwa podlaskiego Jacek Piorunek podkreślał dobrą współpracę samorządu województwa z Fundacją Iskra Nadziei.
2: Chciałbym pogratulować organizatorom tak doskonałego pomysłu, bo myślę, że zorganizowanie pięknego koncertu, gdzie z pewnością przyjdą tysiące ludzi wokół katedry, jednego z najstarszych zabytków w naszym województwie, to jest dobry pomysł. Oczywiście samorząd województwa podlaskiego w tych dużych przedsięwzięciach uczestniczy praktycznie od kilkunastu lat.
0: Przewodniczący Rady Miasta Łomży Wiesław Grzymało ocenił, że Festiwal Iskra Nadziei na stałe wpisał się w kulturalny krajobraz miasta.
3: Chyba to jest największe wydarzenie kulturalne Łomży. Zasługuje również na podkreślenie fakt, że poziom tych koncertów jest bardzo wysoki. Zapraszani artyści zarówno prezentują piękną muzykę, ale jednocześnie w tym wykonaniu jest bardzo dużo treści. To jest bardzo cenne.
0: Początek koncertu Kamila Bednarka o 19:00. Wejście na plac będzie od ulicy Giełczyńskiej. Będzie przyjemniej i nowocześniej. To kolejna ważna zmiana w łomżyńskim szpitalu. W placówce rozpoczęto remont, tym razem chodzi o budynek dziennej opieki psychiatrycznej. O tym, co dokładnie się zmieni, mówi Jolanta Gryc z łomżyńskiego szpitala.
4: Umowa z wykonawcą została zawarta. Prace dotyczą robót budowlanych w obszarze całego obiektu dziennej opieki zdrowia psychicznego. Roboty sanitarno-wodno-kanalizacyjne, termomodernizacja, wentylacja i oczywiście przebudowa wewnątrz budynku. Łączna wartość zadania to ponad 5 milionów złotych. Zadanie to będzie zrealizowane ze środków Funduszu Medycznego.
0: Remont nie wpłynie na świadczoną pomoc pacjentom.
4: Na czas remontu dzienna opieka psychiatryczna została przeniesiona do nowej lokalizacji w budynku głównym. Oczywiście wcześniej te pomieszczenia zostały dostosowane do potrzeb pacjentów i rodzaju realizowanych świadczeń.
0: Prace na terenie oddziału rozpoczną się jeszcze w tym tygodniu.
5: Flash regionu.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: zapraszamy na reklamy.
1: Każdy człowiek ma talent. Każdy ma pasję, która daje radość, motywację i siłę do działania. Jak osoby z niepełnosprawnościami rozwijają swoje zainteresowania i dlaczego warto wspierać ich twórczość? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Łukasz Kuźmienko, autor i twórca podcastów internetowych. Porozmawiamy o pasji, kulturze i o tym, jak odkrywanie własnych możliwości pomaga przełamywać bariery. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy Spółdzielnię Mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.
1: Radio Nadzieja,

Nowenna do świętej Anny, patronki naszej parafii. O chwalebna święta Anno, Matko Marii, Babcio Jezusa, Tobie oddaję serce, duszę moją, wszystkie potrzeby moje. Tobie polecam życie i śmierć moją. Obiecuję Twoją godność, zasługi, cnoty i chwałę wysławiać, wielbić i bronić. Radże mnie dzisiaj zasługę wiernego przyjąć i do prawdziwego ku Tobie nabożeństwa zachęcić. Abym te Twoje cnoty, przez które podobałaś się Bogu, tak zupełnie mógł naśladować. Żebym się wnukowi Twemu Jezusowi Panu i Najświętszej Córce Twojej Maryi przypodobał. Uproś mi za przyczyną prawą wiarę, nadzieję i gorącą ku Bogu miłość. W potrzebach wspomożenie, w utrapieniu cierpliwość, w smutku pociechę, w chorobach ulgę i uzdrowienie, w pokusach zwycięstwo. Małżeństwom bezdzietnym pozwól cieszyć się dziećmi. Wypraszaj małżonkom wierność, dzieciom i wnukom szacunek i miłość do starszych. Pomóż także nam być dobrymi rodzicami i dziadkami zatroskanymi o to, by nasze dzieci i wnuki odkryły, jak bardzo Bóg je miłuje i nauczyły się gorliwie odpowiadać na Boże powołanie. W ostatnią zaś godzinę śmierci przybądź z łaskawą obecnością Twoją na ratunek i obronę i oddal ode mnie nieprzyjaciół duszy, abym przez mękę i śmierć Jezusa Chrystusa, wnuka Twego, za przyczyną Najświętszej Maryi, Córki Twojej i przez zasługi Twoje od wszelkich grzechów uwolniony, mógł się dostać do chwały niebieskiej i tam Jezusa i Maryję i Ciebie, Anno Święta, wysławiać na wieki. Amen. Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże, Synu Odkupicielu Świata Boże, Duchu Święty Boże, Święta Trójco Jedyny Boże, Święta Maryjo, Święta Anno, Święta Anno, Matko Najświętszej Maryi Panny, Święta Anno, Służebnico Ojca Przedwiecznego, Święta Anno, Matko Rodzicielki Syna Bożego, Święta Anno, Świątynio Ducha Świętego, Święta Anno, Piastunko Jezusa i Maryi, Święta Anno, Naczynie Wybrane Opatrzności Bożej, Święta Anno, Miłością Bożą Pałająca, Święta Anno, Chlubo Wszystkich Niewiast, Święta Anno, Przykładzie Wiernych Żon, Święta Anno, Wzorze Wszystkich Matek, Święta Anno, Cicha i Pokorna, Święta Anno, Matko Sprawiedliwa, Święta Anno, Wzorze Wychowania Dzieci dla Boga, Święta Anno, Wzorze Cichego Życia Domowego, Święta Anno, Aniele Cierpliwości i Wyrozumiałości, Święta Anno, Mistrzyni Modlitwy i Ofiary, Święta Anno, Nauczycielko Prawdy i Miłości, Święta Anno, Nadziejo Chorych i Nieszczęśliwych, Święta

Anno, obrono sierot i wdów. Święta Anno, pociechu ubogich i opuszczonych. Święta Anno, ucieczko błądzących. Święta Anno, opiekunko żniwnych pól. Święta Anno, przemożna orędowniczko uboga. Prosimy Cię, Święta Anno, abyś wszystkim rodzinom katolickim pokój i zgodę wyjednała. Abyś wszystkich powołanych do służby Bożej wspierała. Abyś wszystkich, którzy w trudnych warunkach pracują, wspomagała. Abyś podróżujących od wypadków zachowała. Abyś wszystkim czcicielom Twoim nieustannie pomagała. Abyś nam w godzinę śmierci z pomocą przybyła. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Módl się za nami, Święta Anno. Módlmy się, Boże, który wybrałeś Świętą Annę na Matkę Rodzicielki Twego jednorodzonego Syna. Spraw łaskawie, abyśmy za jej przykładem służyli Tobie z miłością i osiągnęli wieczne zbawienie przez Chrystusa Pana naszego.

0: Najpiękniejszym, co możemy dać Bogu, to czas i życie. Dziś, gdy rozpoczyna się nowy miesiąc, ale także nowy rok szkolny, katechetyczny, zawierzamy w tej Eucharystii najlepszemu nauczycielowi wszystkie dzieci i młodzież, by młode pokolenie jak najlepiej wykorzystało czas przeznaczony na naukę. Otoczmy modlitwą nauczycieli, katechetów i wychowawców, aby pamiętali, że ich praca z młodym pokoleniem to nie tylko zawód, ale także powołanie. W 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej obejmujemy też pamięcią i modlitwą ofiary tamtego czasu i jeszcze usilniej prośmy Boga o pokój. W naszej wspólnocie parafialnej podczas tej Eucharystii gościmy kapłanów, którzy są odpowiedzialni za budowanie i rozwój wspólnoty Gloriosa Trinita. Witam założyciela tej wspólnoty, księdza Andrzeja Święcińskiego, oraz moderatora wspólnoty, księdza Jacka Czaplickiego. Zapraszam do wspólnoty modlitwy i dziękuję Wam za dzisiejszą braterską obecność. Witam całą wspólnotę Gloriozy i wszystkich parafian. Po tej mszy świętej odbędzie się też adoracja Najświętszego Sakramentu, moderowana przez księdza Andrzeja, do uczestniczenia w której serdecznie zapraszam. Pozdrawiamy i otaczamy też modlitwą radiosłuchaczy Radia Nadzieja. A w intencjach szczegółowych polecamy: pierwsza intencja za świętej pamięci Jana, Józefa Świerszcz, zmarłych z całej rodziny Świerszczów, Bronisławę Sikorską i zmarłych z całej rodziny Sikorskich. I druga intencja za świętej pamięci Marzenę Mangin, Mirosława, Zbigniewa i Danutę Banach. Dla zmarłych prosimy o radość nieba. Przeprośmy na początku tej liturgii Boga za nasze słabości. Zmiłuj się nad nami, Panie.
1: Zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
0: Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje.
1: Daj nam swoje zbawienie.
0: Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
2: Amen.

0: Módlmy się. Boże Wszechświata, od Ciebie pochodzi wszelka doskonałość. Zaszczep w naszych sercach miłość ku Tobie i daj nam wzrost pobożności. Umocnij w nas wszystko, co dobre i troskliwie strzeż tego, co umocniłeś. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
1: Amen.
2: Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła, apostoła do Koryntian. Bracia, Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego. Kto zaś z ludzi zna to, co ludzkie, jeżeli nie Duch, który jest w człowieku? Podobnie i tego, co boskie, nie zna nikt, tylko Duch Boży. Otóż my nie otrzymaliśmy Ducha Świata, lecz Ducha, który jest z Boga, dla poznania dobra, jakim Bóg nas obdarzył. A głosimy to nie za pomocą wyszukanych słów ludzkiej mądrości, lecz korzystamy z pouczeń Ducha, przedkładając duchowe sprawy tym, którzy są z Ducha. Człowiek zmysłowy bowiem nie pojmuje tego, co jest z Bożego Ducha. Głupstwem mu się to wydaje i nie może tego pojąć, bo tylko duchem można to zrozumieć. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, lecz sam przez nikogo nie jest sądzony. Któż więc poznał zamysł Pana tak, by go mógł pouczać? My właśnie znamy zamysł Chrystusowy. Oto Słowo Boże.
3: Bogu niech będą Ciebie.

Jezus udał się do Kafarnaum, miasta w Galilei, i tam nauczał w szabat. Zdumiewali się Jego nauką, gdyż słowo Jego było pełne mocy. A był w synagodze człowiek, który miał w sobie ducha nieczystego. Zaczął on krzyczeć w niebogłosy: Och, czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto jesteś, święty Boga. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: Milcz i wyjdź z niego. Wtedy zły duch rzucił go na środek i wyszedł z niego, nie wyrządzając mu żadnej szkody. Wprawiło to wszystkich w zdumienie i mówili między sobą: Cóż to za słowo, że z władzą i mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym i wychodzą. I wieść o nim rozchodziła się wszędzie po okolicy.

0: Drogi księże dziekanie, księże Jacku, kochani Chrystusie, z wielką radością staję przed wami i dziękuję Bogu, będąc wdzięcznym za dar waszej wspólnoty, którą dzisiaj odwiedzam, za dar wspólnoty ruchu Gloriosa Trinita. Wdzięczność, kochani, to jest słowo, które mówi nam, że aby być wdzięcznym, nie wystarczy powiedzieć dziękuję, ale wdzięczność chrześcijańska to wziąć to, co otrzymałeś i zrobić z tym coś bardzo dobrego, coś pozytywnego. I kochani, my przede wszystkim otrzymaliśmy z krzyża, z męki Chrystusowej Ducha Boga, o którym mówi pierwsze czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego. I kochani, tego Ducha otrzymaliśmy. I nasza wdzięczność Chrystusowi, który umarł za nas, za nasze grzechy, może być wyrażona tylko wtedy, kiedy my weźmiemy Ducha i z Niego uczynimy coś pięknego, coś wspaniałego. A żeby otrzymać Ducha Świętego, potrzebne są dwie rzeczy, kochani. Pierwsza to jest oczywiście modlitwa, ale nie wystarczy modlić się, aby otrzymać Ducha Świętego. Druga jest jeszcze ważniejsza. Wiecie, jaki jest warunek, drugi warunek, żeby otrzymać Ducha Świętego? Prawość intencji. Czystość intencji, z którą wszedłeś na tę mszę święto. I kochani, tutaj mamy czasami problem, bo my możemy do rana modlić się i Duch Święty nie stąpi na nas, jeśli twoje serce nie będzie czyste, jeśli tam będzie nieczysta intencja. A więc widzicie, kochani, ewangelizacja, bo o ewangelizacji chcę wam dzisiaj opowiedzieć, polega przede wszystkim na ogromnym, wspaniałym działaniu Ducha Świętego w świecie. Bo Duch Święty właśnie daje nam moc miłości. On jest miłością Boga pośród nas. I aby otrzymać tę łaskę miłości, potrzeba jest nam Ducha Świętego. Ponieważ, kochani, w chrześcijaństwie to, co mówił święty Augustyn, miłość nie ma granic. Święty Augustyn mówił: ja ważę tyle, ile kocham. Tak? I miłość tak naprawdę, ona nie ma swojej wagi. I chrześcijaństwo mówi nam, że masz kochać drugiego człowieka aż do takiego momentu, w którym on ciebie wykorzysta i jeszcze bardziej. Wyobraźcie sobie człowieka, który ciebie wykorzystuje. Po ludzku jest to niemożliwe, bo dochodzisz do ściany, mówisz: koniec, zawiodłeś mnie. Ale Duch Święty jest potrzebny po to, żebyś go nadal kochał jeszcze większą miłością. I podczas każdej mszy świętej, podczas naszej modlitwy, otrzymujemy Ducha Świętego, abyśmy nie powiedzieli jak święty Piotr: Panie, mam przebaczyć 7 razy, ale usłyszeć to Jezusowi 77 razy, czyli zawsze. I po ludzku jest to niemożliwe. Od razu musimy to sobie wytłumaczyć. Ale Bóg daje swoją własną miłość, która nazywa się agape, abyśmy przeszli samych siebie. I cała historia wszystkich świętych, świętych męczenników, to jest historia ludzi, którzy poszli dalej, ponad swoją naturę i stali się nowym Chrystusem w świecie. A więc czym jest ewangelizacja, kochani? Ewangelizacja jest to dotarcie do pierworodnej miłości, a może lepiej powiedzieć pierworodnego piękna człowieka. Oprócz grzechu pierworodnego, czyli takiej inklinacji do czynienia zła, który jest w każdym z nas, jest w człowieku również piękno pierworodne, do którego trzeba dotrzeć. Każdy kryminalista, wyobraźcie sobie takiego człowieka, z którym nie chciałby się spotkać. Nawet w nim jest to piękno pierworodne, do którego trzeba dotrzeć, a żeby można było tam dotrzeć, trzeba tego człowieka urodzić. I ewangelizacja jest niczym innym jak nowym macierzyństwem i ojcostwem. Jest rodzeniem. I czasami chodzisz z takim człowiekiem, z historią, trudną historią człowieka przez wiele miesięcy, jak kobieta, która jest w stanie błogosławionym. Z tym, że ona chodzi 9 miesięcy. Ja czasami chodzę w takim stanie błogosławionym latami z kimś. Wiecie? Jezus mówi, chcę na tej mszy świętej dać Ci tę miłość, tę cierpliwość, żebyś była taką matką duchową, ojcem duchownym dla wielu ludzi tutaj w Kolnie, gdzie mieszkasz, w okolicach, w Łomży. I Chrystus pyta się, czy chcesz przyjąć dar tego ojcostwa, tego macierzyństwa, tej miłości. I moi drodzy, dzisiejsze pierwsze czytanie mówi, Duch przenika wszystko, nawet głębokości. Ta miłość Ducha Świętego ma kilka takich swoich spojrzeń, elementów. O tym mówi święty Paweł w trzecim liście do Efezjan. Mówi o głębokości, szerokości, długości, wysokości miłości. I teraz wam szybciutko opowiem o tym, bo to jest pierwsze czytanie dzisiejsze. Wysokość, spojrzenie wysokie. Co to znaczy? Że miłość musi mieć takie spojrzenie wysokie. Że w twoim życiu musisz mieć jakiś cel, który nie jest tobą, który jest wyższy od ciebie, dla którego żyjesz i tym kimś nie jesteś ty. Wyobraźcie sobie, współczesny człowiek, który patrzy tylko na siebie, prawda? A wszystko, co jest ponad nim, wyższe od niego, bardzo często on sobie to odpuszcza. Czy jest taki cel? Jak jechałem do was, tutaj do Kolna, myślałem o was, myślałem o ruchu Gloriosa Trinita. Dla mnie osobiście jest to cel wyższy ode mnie, dla którego żyję. Ja jestem tylko takim małym pionkiem. To jest misterium, które do końca nigdy nie poznałem. Wiecie? Nie żyjesz dla siebie. I mówię, tam jest wspólnota, tam są ludzie. Każdy z nich ma swoją historię, która nie jest moją historią, ale dla której chcę żyć. Ale tym może być dla księdza dziekana nawet taki projekt jak ta parafia, która jest wyższa od niego, z różnymi projektami, z trudnościami, z radościami. Wiecie? Więc ta wysokość jest bardzo ważna. Mieć coś albo kogoś, co, czy kto nie jest tobą, jest wyższy od ciebie, czasami bardziej skomplikowany, czasami mówisz, nie mam siły, nie wiem, jak za to się zabrać, dla którego czy po co żyjesz. To jest wysokość miłości. Potem jest, kochani, to spojrzenie nie wysokie, tylko niskie. Spojrzeć niżej, nie nad ciebie, tylko pod ciebie. I tam zazwyczaj jest ktoś, kochani, kto ci chodzi po stopach, naciska na odciski, czyli ktoś bardzo trudny w twoim życiu. Odwrotność. Ktoś, kto ciebie ciągle rani. Być może, że macie takiego człowieka albo taką sytuację w życiu. Ona jest niezwykle ważna, żebyś był dobrym ewangelizatorem. Święty Paweł raz mówił, zabierz mi to, Panie. Mówił o tym ościeniu, pamiętacie? A Jezus mówi, nie, kochany. Musisz mieć to coś nisko pod tobą, co ciebie wysadza w powietrze, bo wtedy będziesz kierował się tylko na moją łaskę i żył tylko moją łaską. I my zazwyczaj chcemy kogoś takiego natychmiast usunąć, czy ze wspólnoty, tak? Czy z naszej rodziny, zamknąć drzwi. A Jezus mówi, to jest niezwykle ważne. To jest ta głębokość, wiecie? Głęboko spojrzeć. To jest taka głębia, że ona ciebie przeradza. Czasami patrzysz, to może być syn, mąż, jakiś alkoholik, żona, nie wiem, sąsiad. Patrzysz na to głębię, ona ciebie przeraża. Wydaje się, że tam nie ma końca, że to nie może się udać. Tak historia tego człowieka. A Jezus mówi, przyjmij ją. Kochaj tego człowieka moją miłością. Ja ci dam tę miłość. I potem, kochani, następne spojrzenie to jest spojrzenie przed siebie. Czyli mieć cel. Przed tą mszą świętą ksiądz Jacek podszedł do mnie i mówił o waszym dziekanie. To jest kapłan, który zawsze ma cel przed sobą. Konkretny cel. Co to znaczy mieć cel? Co jest celem Kościoła? O tym mówi Sobór Watykański II. Celem człowieka, przepraszam, Kościoła, czyli ewangelizacji, jest drugi człowiek. Drugi człowiek. Nie żadna sprawa, nie jakaś idea, filozofia, projekt czy projekty, tylko człowiek. I ukochać tego człowieka, wiecie co to znaczy? To znaczy pozwolić mu być. Nie być dla mnie. Bo my czasami chcemy, tak, służę człowiekowi, ale chcemy, żeby on był dla mnie. Prawda? I dlatego służę mu. A nie zawsze historia tego człowieka i szczęście tego człowieka w życiu musi przechodzić przez moje życie. Szczęście tego człowieka, bo my czasami myślimy, że szczęściem człowieka jest coś, co przejdzie przez moje życie. A jeśli nie, to jestem smutny, że on gdzieś tam żyje obok, prawda? Czy właśnie, patrząc na ten cel, którym jest człowiek, ty pozwalasz mu być? Czy chcesz go tylko mieć dla siebie? I potem, jak już spojrzałeś na ten cel, na człowieka, musisz odwrócić się i popatrzeć do tyłu. Do przodu, a teraz do tyłu. I tam zobaczyć ludzi, którzy odeszli. My często z księdzem Jackiem patrzymy na ludzi, którzy na przykład odeszli z naszego ruchu. Bo nie wszyscy muszą tam być. Ruch ma to do siebie, że oprócz członków, którzy są na stałe, bardzo często pojawiają się ludzie tylko na jakiś czas. Czasami na tydzień, na dwa, na miesiąc, bo potrzebują po prostu zakotwiczenia się na moment i potem idą. Ale czy ich śledzisz w Twojej miłości, w Twojej modlitwie, w Twojej dobroci? Tak samo tutaj jesteście w parafii. Pomyślcie o ludziach, którzy już nie przychodzą do kościoła. Wy ich znacie, a przychodzili. Trzeba mieć to spojrzenie, pomodlić się za nich, może ich odwiedzić, wysłać jakiegoś SMS-a. Pójść do nich, bo już oni sami nie przyjdą. I to jest ewangelizacja, kochani. To jest ewangelizacja nadzwyczajna. Ewangelizacja zwyczajna na czym polega? Na tym, co dzieje się w parafii. Spowiedź, msza święta, sakramenty święte. Wiecie? To jest ewangelizacja zwyczajna. Najważniejsza. Ale potem, jak już ludzie wyszli z kościoła, bo się obrazili albo zgrzeszyli i nie chcą przychodzić, wtedy, żeby ich ściągnąć, potrzebna jest nadzwyczajna. I ruch Gloriosa Trinità, oprócz tej zwyczajnej ewangelizacji, bo jesteśmy w parafiach, stawia mocno na ewangelizację nadzwyczajną, żeby dotrzeć do tych ludzi, którzy już są daleko, pokłóceni z Bogiem, z ludźmi, z kościołem i tak dalej. I powstaje pytanie, czy my chcemy ich widzieć? Bo jeśli nie, to staniemy się takim taką wspólnotą wzajemnej adoracji. Jest adoracja, rozumiecie? Za chwilę będzie adoracja Najświętszego Sakramentu, ale czy ta adoracja przerodzi się w nasze wyjście po ludzi, czy przerodzi się w inną adorację, nie Bożą? Taką adorację własnej przyjemności, jak dobrze jest nam trwać, być, pośpiewamy, porozmawiamy, zjemy jakąś kanapkę, rozumiecie? Czy ta adoracja Chrystusa przemieni się we wdzięczność? A czym jest wdzięczność? Już o tym mówiłem wam. To nie jest tylko dziękuję Panie za cudowną adorację, ale co Ty zrobisz z tą adoracją? Co Ty zrobisz z tym kazaniem? To jest wdzięczność. Co Ty zrobisz z tą mszą świętą? Co Ty zrobisz z tą parafią, którą otrzymałeś albo do której należysz? Ja jestem pod dużym wrażeniem Waszej parafii. Gdy przyjechaliśmy z księdzem Jackiem, to co zobaczyliśmy, ogrom pracy księdza dziekana i pracy nie tylko fizycznej, w sensie materialnej, bo jesteśmy w takim klejnocie kościoła. To jest klejnot, to jest kościół perełka. Ale również to, co mnie urzeka, to praca duchowa w tej parafii, wspólnoty, które są. I nie mówię tylko o Gloriozie. Jak ksiądz dziekan też dba o wspólnoty i bardzo mu zależy na tym. sam prowadzi też wspólnotę, również Gloriosa Trinità. Więc to jest to spojrzenie do tyłu, wiecie. Pamiętajcie, żebyście zawsze szukali człowieka, którego już nie ma, a powinien być. I potem kolejne spojrzenie, moi drodzy, to spojrzenie w środek, do środka. Okay? I to jest spojrzenie, które musi podkreślić twoje powołanie. Bo każdy z nas ma jakieś powołanie konkretne do czegoś. Jakąś rolę, którą Pan Bóg ci daje. Zobaczcie, ja na przykład zajmuję się ruchem, ewangelizacją. Ksiądz dziekan jest proboszczem i dziekanem. Ksiądz Jacek do niedawna pracował w kurii przez wiele lat. Zobaczcie, są różne role, nie? Tutaj są małżonkowie, są również niezamężni, ale powołanie jest tylko jedno. Jakie to jest powołanie? Do miłości. Jest tylko jedno powołanie. Bo co z tego, że ty jesteś małżonkiem, patrzę na Roberta, ja jestem kapłanem, a jeśli ja w moim kapłaństwie nie kocham, no to co to jest za kapłaństwo? Albo on w swoim małżeństwie nie kocha. Role są różne, ale powołanie, jeśli się dobrze przyjrzymy, jest jedno. Po prostu to jest powołanie do miłości. Ja mogę być kapłanem, widzicie, że jestem kapłanem, zobaczcie, jak jestem ubrany. O, widać, mam koloratkę, mam ornat w tej chwili, mówię kazanie. Ale mogę być kapłanem, ale nie być w kapłaństwie. Bo to są dwie różne rzeczy. Być kapłanem, nie wiem, w rejestrze kapłańskim w kurii, tak? A jeśli ja nie żyję w kapłaństwie i po kapłańsku, to wyszedłem z kapłaństwa, będąc kapłanem. Tak samo jak w małżeństwie. Możecie mieszkać pod jednym dachem, ale ty nie żyjesz twoim małżeństwem. Jesteś małżonkiem? Nie, jesteś małżonkiem. Ale wyszedłeś z małżeństwa. Wyszedłeś z miłości. A więc widzicie, trzeba wejść w środek. My dzisiaj z księżmi rozmawialiśmy właśnie o głębi kapłaństwa. Wyobraźcie sobie, spotkaliśmy się i rozmawialiśmy o głębi kapłaństwa. Takiej mocnej głębi. Co to znaczy dzisiaj być kapłanem? O problemach również z głębią kapłaństwa. To są ważne tematy. I ewangelizacja to jest też docieranie do tego. I ostatnie spojrzenie to jest to spojrzenie obok ciebie. Okej? Okay? Jakie to jest spojrzenie? Teologia nazywa je, to jest wspólnota, która żyje obok ciebie. Potrzebujesz ludzi. Potrzebujesz ludzi, bo sam nie dasz rady. Potrzebujesz wspólnoty. Sam nie dasz rady. Bo człowiek jest relacyjny, potrzebuje wspólnoty. Wspólnota ciebie podtrzymuje, ciebie rodzi na nowo. Ja, słuchajcie, pozwolę sobie na takie świadectwo. Wyobraźcie sobie, że ja od prawie 30 lat nigdy nie wyjechałem na wakacje sam. Czy zawsze, gdy wyjeżdżam, nawet na urlop, nawet nie tylko na wakacje, zawsze wyjeżdżam ze wspólnotą. I to mnie ogromnie kształtuje. Zawsze to mi pomagało, bo jest ktoś, kto patrzy na mnie, na moje kapłaństwo, który modli się za mnie, poprawia mnie, kocha mnie, krzyczy na mnie czasami, w tym sensie poprawia mnie. A więc zobaczcie, nie chcę przedłużać, bo mam jeszcze adorację, ale to jest niezwykle ważne. Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga. Czyli spojrzeć w górę. Czy masz coś, co nie jest to, bo co jest wyższe od ciebie, dla kogo żyjesz, czy czego żyjesz? Na dół. Tak? Zauważ tego, który ci depcze po piętach i nie wykreślaj go. Spójrz przed siebie na cel, którym jest człowiek, za siebie. Czy tam nie został jakiś człowiek, którego trzeba odzyskać? W głąb siebie, czy jest miłość, czy nie wyszedłeś z twojego powołania i obok siebie, czy należysz do jakiejś wspólnoty? A ktoś by mógł powiedzieć, a ja nie należę do żadnej wspólnoty, a parafia to nie jest wspólnota? Ale czy ty należysz do parafii? bo ty możesz przychodzić na mszy do parafii, ale nie czuć się parafianinem, czyli wyjść z parafii. Tu możesz, ty możesz być codziennie na mszy świętej i nie być w parafii, jeśli nie dasz serca. Widzicie? Więc kochani, powierzmy Panu Jezusowi ten wieczór, jeszcze potem pomodlimy się na adoracji, aby te wszystkie właśnie przestrzenie Ducha Świętego Pan Bóg ożywił w nas. Jeśli któraś z tych przestrzeni nie funkcjonuje, aby ją uzdrowił. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
1: Teraz wstańmy i do Boga skierujmy nasze prośby. Módlmy się za papieża Leona i wszystkich pasterzy Kościoła, aby niestrudzenie bronili godności każdego człowieka. Ciebie prosimy. Módlmy się za przywódców państwa, by sprawując rządy stanowili prawa gwarantujące bezpieczeństwo obywateli i podejmowali wysiłki, by zachować świat od kolejnych wojen. Ciebie prosimy. Módlmy się za młode pokolenie rozpoczynające nowy rok szkolny, aby oświecone światłem Ducha Świętego dobrze i mądrze wykorzystało czas na zdobywanie wiedzy i pogłębianie wiary. Ciebie prosimy. Módlmy się o światło Ducha Świętego, o potrzebne łaski dla członków wspólnoty Gloriosa Trinità, także dla jej założyciela i moderatorów, aby opromienieni Bożym błogosławieństwem dawali codzienne świadectwo wiary i miłości. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, za polecanych Marzenę Mangin, Mirosława, Zbigniewa i Dantę Banach, Jana, Józefa Świerszcza, zmarłych z rodziny Świerszczu, Bronisławę Sikorską i zmarłych z rodziny Sikorskich, aby dobry Bóg po ich dobrym życiu wprowadził ich do chwały nieba. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas, samych uczestniczących w tej świętej liturgii, abyśmy wdzięczni Bogu za dar stworzenia, za dar życia i osobistego powołania byli świadkami Jego miłości w świecie. Ciebie prosimy. Boże Ojcze, Stworzycielu i Nauczycielu, w swojej nieskończonej miłości do każdego z nas przyjmij nasze prośby i prowadź nas drogą pokoju przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.

Módl się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, niech najświętsza ofiara zawsze nam udziela zbawiennej łaski, aby jej mocą dokonało się nasze uświęcenie, do którego zmierzają sakramentalne obrzędy, przez

Zaprawdę godne to jest, abyśmy Tobie, Ojcze miłosiernie, składali dziękczynienie, Tyś nam dał swego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego brata i Odkupiciela. W Nim objawiłeś swoją miłość wobec maluczkich i ubogich, wobec chorych i odrzuconych przez ludzi. Chrystus nie zamyka się nigdy na potrzeby i cierpienia braci. On życiem i słowem ogłosił światu, że Ty jesteś Ojcem i troszczysz się o wszystkie swoje dzieci. Za te znaki Twojej dobroci wychwalamy Cię i błogosławimy i zjednoczeni z aniołami i świętymi śpiewamy hymn Twojej chwały, wołając...

0: Wysławiamy Cię, Ojcze Święty, Ty nas zawsze podtrzymujesz w doczesnym pielgrzymowaniu, a zwłaszcza w tej godzinie, w której Jezus Chrystus, Twój Syn, gromadzi nas na świętej wieczerzy. On, podobnie jak uczniom w Emaus, wyjaśnia nam Pisma i łamie dla nas chleb. Prosimy Cię, Ojcze Wszechmogący, ześlij swego Ducha na ten chleb i wino, aby Twój Syn stał się obecny wśród nas w swoim ciele i w swojej krwi. On to w noc przed swoją męką podczas wieczerzy wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich z winem, dzięki składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary.
1: Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.
0: Obchodząc pamiątkę naszego pojednania, głosimy, Ojcze, dzieło Twojej miłości. Ty sprawiłeś, że Jezus Chrystus, Twój Syn, przez mękę i krzyż wszedł do chwały zmartwychwstania. Ty Go wezwałeś, aby zasiadł po Twojej prawicy jako nieśmiertelny Król wieków i Pan całego Wszechświata. Wejrzyj, Ojcze Święty, na tę ofiarę, jest nią Chrystus, który w swoim ciele i w swojej krwi wydaje się za nas i swoją ofiarą otwiera nam drogę do Ciebie. Boże Ojcze miłosierdzia, daj nam Ducha Świętego, Ducha miłości, Ducha Twojego Syna.
2: Umocnij swój lud chlebem życia i kielichem zbawienia. Uczyń nas doskonałymi w wierze i miłości, w jedności z naszym papieżem Leonem, z naszym biskupem Januszem. Otwórz nasze oczy na potrzeby i cierpienia braci. Oświeć nas światłem swego słowa, abyśmy pocieszali utrudzonych i uciśnionych. Spraw, abyśmy z miłością podejmowali posługę wobec ubogich i cierpiących. Niech Twój Kościół będzie żywym świadectwem prawdy i wolności, sprawiedliwości i pokoju, aby wszyscy ludzie otworzyli się na nadzieję nowego świata.
3: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy odeszli z tego świata w pokoju z Chrystusem, i o wszystkich zmarłych, których wiarę jedynie Ty znałeś. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości i pełni życia w zmartwychwstaniu. Daj także nam, na końcu ziemskiego pielgrzymowania, dojść do wiecznego życia, gdzie nas oczekujesz, zjednoczeni z Najświętszą Dziewicą Maryją, z apostołami i męcznikami, ze świętym Józefem i wszystkimi świętymi. Wychwalamy Ciebie w Chrystusie, Twoim Synu i naszym Panu.
0: Przez

0: wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwani przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony.

0: Módlmy się. Boże nasz Ojcze, Ty nas pokrzepiłeś przy swoim stole. Spraw, aby ten sakrament utwierdził nas w miłości i pobudził do służenia Tobie w braciach. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
2: Eucharystia dobiega końca. Za moment zostaniemy umocnieni Bożym błogosławieństwem po zakończonej mszy świętej. Zapraszam tych, którzy mają taką dyspozycję czasową i pragnienie serca, do wspólnej adoracji Najświętszego Sakramentu. Tę adorację zakończymy około godziny za 15:20. Dziękuję bardzo serdecznie już teraz za wygłoszone słowo przez księdza Andrzeja, założyciela wspólnoty i ruchu Gloriosa Trinita. Księdzu Jackowi dziękuję za obecność. Księdzu Andrzejowi to zdradzę. Nie wiem, czy nie naruszę tutaj jakiejś tajemnicy naszej lokalnej, ale dzisiejsza wizyta była dla nas zaskoczeniem, była nieoczekiwana, aczkolwiek wiele osób się takiej wizyty od wielu miesięcy spodziewało. Nawet niektóre, bym tak powiedział, członkinie wspólnoty zaczęły chodzić na fitness. Mówią, jak ksiądz Andrzej przyjedzie, no to my musimy elegancko wyglądać, żeby tutaj nie odstawać od normy. Także, a dzisiaj od rana to i fryzjerki miały co robić, bo to wiadomo, każdy się chce pokazać z jak najlepszej strony. A ksiądz Jacek pyta, czy to idzie przez jedno. No to nie mamy się czego wstydzić, mamy piękną wspólnotę. Także pozdrawiamy też radio słuchaczy. Niech dobry Bóg nam błogosławi. Pan z wami
1: i z duchem twoim.
0: Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
1: Amen.
0: Idźcie w pokoju Chrystusa.
1: Bogu niech będą dzięki.
2: Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce,
3: a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, oby go Bóg pochronić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty w ocu niebieskich zastępów szatana i inne duchy złe, które na skubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąc do piekła. Amen.
2: Śpiewamy pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu.
1: O mój Jezu, w hostii skryty.
4: Na antenie Radia Nadzieja transmitowaliśmy mszę świętą z kościoła pod wezwaniem świętej Anny w Kolnie.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Uwaga! Mieszkańcy Małkini i okolic. Informujemy, że przychodnia lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkinii Górnej działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 52. Zapraszamy do przychodni MacMed w Małkinii Górnej.
2: Lepsze Mazowsze?
3: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
2: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
3: czekają na twój głos.
2: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
3: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
2: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
3: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
1: Każdy człowiek ma talent. Każdy ma pasję, która daje radość, motywację i siłę do działania. Jak osoby z niepełnosprawnościami rozwijają swoje zainteresowania i dlaczego warto wspierać ich twórczość? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Łukasz Kuźmienko, autor i twórca podcastów internetowych. Porozmawiamy o pasji, kulturze i o tym, jak odkrywanie własnych możliwości pomaga przełamywać bariery. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.

0: 17:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Bezpieczeństwo nie jest przypadkiem. To wynik doświadczenia, dyscypliny i zaufania. Kuguar. Profesjonalna ochrona osób, mienia i obiektów. Nowoczesne systemy monitoringu, szybkie reakcje, wyszkolony personel. Jesteśmy tam, gdzie potrzebna jest pewność i spokój. Dla Ciebie, dla Twojej firmy, dla Twojego bezpieczeństwa. Kuguar. Zawsze czuwamy. Zawsze bezpieczni. Zapraszamy do kontaktu. Kuguar. Ulica Wojska Polskiego 119 w Łomży. Ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej. Z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11:15, a powtórka o 16:40. Na antenie Radia Nadzieja.
1: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szanowski.
2: Po reklamie.

0: Słuchają Państwo wtorkowego programu Radia Nadzieja, 12 minut po godzinie 19. Za nami transmisja mszy świętej. Byliśmy dziś w Kolnie, w parafii świętej Anny. Jutro o godzinie 18 przeniesiemy się do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży i stamtąd planujemy Eucharystię transmitować. No ale teraz na kilka chwil też przenieśmy się do Sanktuarium właśnie Miłosierdzia Bożego w Łomży, dokładnie do Doliny Pamięci, która obok sanktuarium się znajduje. Łomża pamięta bowiem o wydarzeniach sprzed 87 lat. Punktualnie w południe rozległy się syreny alarmowe, po chwili w Dolinie Pamięci właśnie przy wspomnianym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego przedstawiciele miasta, powiatu, wojska oraz szkół złożyli kwiaty ku pamięci ofiar i bohaterów II wojny światowej. Trzeba pamiętać o historii swojej ojczyzny i kultywować patriotyczne wartości, mówi Mariusz Chrzanowski, prezydent Łomży. Posłuchajmy.
1: Pamiętamy o historii, tragicznej historii, o napaści hitlerowskich Niemiec na nasz kraj. Moment niezwykle trudny naszego narodu, ale musimy pamiętać o bohaterskiej obronie. Musimy pamiętać też o milionach ludzi, którzy zginęli za wolność naszej ojczyzny. I też jednocześnie taka przestroga przed tym, że dzisiaj, w dzisiejszym niespokojnym świecie trzeba pamiętać o swojej ojczyźnie, trzeba pamiętać o obronie swoich granic i te wartości patriotyczne, narodowe trzeba kultywować i też pokrzepiać w młodym pokoleniu.
0: Chcemy w ten sposób symboliczny uczcić pamięć o tych, którzy zginęli w czasie II wojny światowej, mówi starosta powiatu łomżyńskiego Lech Szabłowski.
2: 6 milionów Polaków zginęło w czasie działań II wojny światowej. Dobrze, że jest również młodzież, że są harcerze, bo to głównie oni powinni pamiętać o naszej historii, o tych trudnych losach Polaków. Powinniśmy o tej historii pamiętać, powinniśmy tą historię przekazywać. No i wszyscy oczywiście żyjemy w nadziei, że w czasie teraz naszego pokolenia, ale również kolejnych pokoleń do takich dramatycznych sytuacji nigdy nie dojdzie.
0: Druga wojna światowa była jednym z najtragiczniejszych konfliktów zbrojnych w dziejach ludzkości. Do dziś wciąż nie są znane wszystkie ofiary. Niektóre źródła podają, że pochłonęło na życie nawet 72 milionów ludzi. Sanach, na antenie Radia Nadzieja.

0: Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel Twojego dnia.
1: To wyjątkowy dzień dla całej społeczności Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomży. Wraz z inauguracją nowego roku szkolnego oficjalnie otworzono nowy kompleks sportowy, w skład którego wchodzą boisko typu Orlik oraz bieżnia lekkoatletyczna. Prezydent Łomży Mariusz Szenowski, któremu ponownie głos oddajemy, cieszył się z faktu, że młodzież ze SP1 ma dużo lepsze warunki do uprawiania sportu. Posłuchajmy.
2: Ważny dzień dla całej społeczności naszego miasta, bo widzimy, że to boisko służy też dzieciom z okolicznych bloków i cieszy fakt, że kolejny taki obiekt powstaje w naszym mieście i wierzę w to, że będzie on i zarówno przez społeczność Szkoły Podstawowej nr 1, jak także oczywiście przez dzieci z naszego miasta w pełni wykorzystany.
1: Ósmoklasistów z SP1 zapytaliśmy, czy z radością wrócili do szkoły oraz jak bardzo potrzebne było im nowe boisko.
3: Nie chciało się.
4: Za krótkie wakacje?
3: Tak, szybko minęły, najszybsze.
4: No ale zobacz, macie teraz fajne boisko przynajmniej do grania. Chyba będzie teraz fajniej w szkole.
3: No to na pewno, będzie lepiej. Tak, bo trzeba było chodzić na Orlik, mniej więcej kilometr na Orlik jest. Coś takiego.
4: Mieliście okazję już zagrać?
3: Tak, wakacje.
4: Wakacje. I jak się podoba, jak murawa?
3: Super jest.
4: Jak tam nastrój po wakacjach?
5: Dobrze jest.
4: Chciało się wrócić do szkoły?
5: No trochę
6: tak. Już trochę tak.
4: Tylko trochę?
5: No, trochę.
6: Tylko trochę.
4: No teraz będziecie miały nowe boisko, to chyba fajniej będzie w szkole, co?
5: No nie będziemy musieli chodzić tak daleko.
7: Będzie lepiej. Ładne boisko mamy. To.
4: Ale nie planujecie żadnych zwolnień z WF-u?
5: Nie, na razie nie.
8: Bardzo fajne.
5: Na pewno będziemy chodzić.
8: Tak, będziemy tu uczęszczać.
4: Nie będziecie brały zwolnień z WF-u?
5: Nie.
1: Wartość inwestycji w nowe boisko wyniosła ponad 3,5 miliona złotych, 730 tysięcy złotych. To dofinansowanie z budżetu województwa podlaskiego. Taką samą kwotę wyłożyło Ministerstwo Sportu i Turystyki.

0: Melanie C, to jest Radio Nadzieja we wtorek. 31 minut po godzinie 19. Ceny paliw wzrosły, ale nie musimy się obawiać, że konsekwencją będą podwyżki w sklepach. Główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich Łukasz Kozłowski uspokaja, że program zakończony CPN nie powinien przełożyć się na ceny towarów i usług. Posłuchajmy.
1: To jest oczywiście zmiana, która jest odczuwana dla kieszeni gospodarstw domowych, kieszeni kierowców, ale nie jest to zmiana, która wpłynie na poziom cen w sklepach. Z tego prostego powodu, że pakiet CPN w tej wersji, która obowiązywała w drugiej połowie sierpnia, dotyczy wyłącznie obniżenia stawki VAT na paliwa. Dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą VAT od zakupionego paliwa jest wydatkiem, który po prostu odliczają od opodatkowania, więc VAT nie jest stricte obciążeniem dla firm.
0: To oznacza, że zakończenie programu CPN może być raczej pretekstem niż rzeczywistym powodem podwyżek, dodaje ekspert.
1: Jeśli faktycznie argumentuje podniesienie cen dla klientów usług czy towarów w sklepach tym, że nie ma pakietu CPN, no to jest to tłumaczenie pozorne, ponieważ wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej wycofania tego programu jest zerowy.
0: Jednocześnie ekspert dodaje, że konflikt na Bliskim Wschodzie nadal istotnie wpływa na poziom cen energii i paliw. Te czynniki mogą wpłynąć na ceny towarów i usług. Malaureg Rockers, a później grupa Happy Sad na

0: będzie przynajmniej przyjemniej, nowocześnie. To kolejna ważna zmiana w łomżyńskim szpitalu. W placówce rozpoczęto remont. Tym razem chodzi o budynek dziennej opieki psychiatrycznej. O tym, co dokładnie się zmieni, mówi Jolanta Gryc z łomżyńskiego szpitala.
1: Umowa z wykonawcą została zawarta. Prace dotyczą robót budowlanych w obszarze całego obiektu dziennej opieki zdrowia psychicznego. Roboty sanitarno-wodno-kanalizacyjne, termomodernizacja, wentylacja i oczywiście przebudowa wewnątrz budynku. Łączna wartość zadania to ponad 5 milionów złotych. Zadanie to będzie zrealizowane ze środków funduszu medycznego.
0: Remont nie wpływa na świadczoną pomoc pacjentom.
1: Pacjenci, którzy do tej pory korzystali i którzy będą korzystać z dziennej opieki zdrowia psychicznego, świadczenia nadal mają realizowane. Na czas remontu dzienna opieka psychiatryczna została przeniesiona do nowej lokalizacji w budynku głównym. Oczywiście wcześniej te pomieszczenia zostały dostosowane do potrzeb pacjentów i rodzaju realizowanych świadczeń.
0: Prace na terenie oddziału rozpoczną się jeszcze w tym tygodniu. To jest Radio Nadzieja we wtorkowy wieczór. Spoglądam na zegar w studiu nieco ponad kwadrans. Dzieli nas od 20:00.

0: Swims, to jest Radio Nadzieja we wtorek. Za 9 minut będzie godzina 20, wtedy też wysłuchamy katolickiego serwisu informacyjnego, wcześniej o pewnej rocznicy, bo dokładnie 37 lat temu zmarł Kazimierz Dejna. Jeden z najlepszych polskich piłkarzy w historii, mistrz olimpijski, medalista mistrzostw świata, zginął tragicznie 1 września 1989 roku w wieku 41 lat. Był w fatalnej kondycji psychicznej, wspomina swego przyjaciela Janusz Marciniak.
1: Przeżywał to swoją porażkę finansową, schyłek kariery, no i rozejście, to separację z żoną. Jechał do domu i to była autostrada numer 15 i już na ostatnim zjeździe stała ciężarówka z boku. Wjechał z pełną szybkością pod tą ciężarówkę.
0: O piłkarskich walorach swego podopiecznego z Legii Warszawa i reprezentacji Polski mówi trener Andrzej Strejlał.
2: Ja Kazia wspominam bardzo dobrze. Muszę powiedzieć, że był przeambitny. Kazik nie miał predyspozycji szybkościowych, ale miał genialną rzecz. Nie ma czytania gry. W czytelni się czyta albo w zaciszu domowej książki. Kazik miał doskonały przechwyt piłki. On przewidywał, jak się będzie akcja zjawiała, gdzie będzie się najlepiej można ustawić, żeby tą piłkę przechwycić i rozpocząć tą akcję naszą ofensywną.
0: Przez ponad 10 lat Kazimierz Dejna rozegrał w reprezentacji Polski 104 mecze, w których strzelił 43 gole.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Katarzyna Polewko, zapraszam. Przed nami kolejna już edycja Festiwalu Iskra Nadziei. W piątkowy wieczór wspólnie będziemy świętować 500-lecie Kościoła Katedralnego w Łomży, a muzyczną gwiazdą wydarzenia będzie Kamil Bednarek. Ksiądz Mariusz Schulz, dyrektor Radia Nadzieja i prezes Fundacji Iskra Nadziei, mówił podczas dzisiejszej konferencji zapowiadającej koncert o tym, jak dużym wyzwaniem jest organizacja festiwalu.
2: To potężne przedsięwzięcie logistyczne i o tym, mam nadzieję, każdy sobie zdaje sprawę, że zgromadzenie tak dużych gwiazd w naszym mieście, jak również osób, które z całej Polski niemalże do Łomży przyjeżdżają, bo mamy głosy z różnych stron, nie tylko województwa, miasta, diecezji, ale również spoza, którzy chcą w tym koncercie uczestniczyć, pokazuje rangę tego wydarzenia. Również bardzo cieszy nas fakt, że to, co robimy, zostało w pewien sposób docenione przez mieszkańców województwa podlaskiego. Jako fundacja jesteśmy laureatem Podlaskiej Marki Konsumenta 2025 roku.
1: Znaczenie jubileuszu łomżyńskiej katedry wyjaśniał ksiądz Jan Krupka, rzecznik prasowy łomżyńskiej kurii.
3: Przed 500 laty kończone były prace przy budowie świątyni, która tu jest też obok nas. Świątynia ówczesna, fara łomżyńska, kościół parafialny, który później, kiedy 100 lat temu powstawała diecezja łomżyńska, stał się kościołem diecezjalnym, kościołem katedralnym naszej diecezji łomżyńskiej. Myślę, że mogę to uczynić w tym momencie, zaprosić wszystkich na mszę świętą o godzinie 12, która będzie w katedrze pod przewodnictwem metropolity białostockiego, księdza arcybiskupa Józefa Gustka.
1: Msza święta będzie transmitowana.

0: Szczególnie w intencji pokoju na świecie, a także ładu moralnego w naszej ojczyźnie. Dożynkom jasnogórskim będzie towarzyszyć Krajowa Wystawa Rolnicza. Niedzielna msza święta dożynkowa będzie transmitowana przez TVP i TVP Polonia.
1: Katolicki serwis informacyjny.
0: Caritas Polska uruchamia pomoc dla poszkodowanych w powodzi błyskawicznej, do jakiej doszło w Neapolu. O szczegółach Piotr Kowalczuk.
2: Jak informuje ksiądz Ireneusz Krause, wicedyrektor Caritas Polska, zebrane środki zostaną przeznaczone na najpilniejsze potrzeby, a także na pomoc po przejściu do fazy odbudowy.
3: Obecnie dotarcie do poszkodowanych jest niezwykle utrudnione ze względu na ukształtowanie terenu i całkowicie zniszczoną infrastrukturę.
2: Caritas Polska prowadzi programy pomocowe w Nepalu od 2015 roku po tragicznym trzęsieniu ziemi. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
0: Zebrane środki zostaną przeznaczone na najpilniejsze potrzeby, a także na pomoc po przejściu do fazy odbudowy. Obecnie dotarcie do poszkodowanych jest niezwykle utrudnione ze względu na ukształtowanie terenu i całkowicie zniszczoną infrastrukturę. Caritas Polska prowadzi programy pomocowe w Neapolu od 2015 roku.
1: To był katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja.

0: Kapucyński zespół Wielbienia. Panie, przyjdź. Prawie 20 minut po 20, a to oznacza, że za krótką chwilę weźmiemy w dłonie różaniec i rozpoczniemy naszą różańcową modlitwę. Jeśli ktoś z Państwa chciałby modlić się na antenie, to podaję numery telefonów do studia 512 123 502. Albo podobny drugi numer, różni się tylko ostatnią cyfrą, 512 123 503.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy Spółdzielnię Mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Różaniec to skarb, który trzeba odkryć, mówił nasz ukochany święty Jan Paweł II. Maryjo, Królowo Różańca Świętego, przed Tobą klęczę, radosnym sercem, Panienko Święta, w ten wieczór wrześniowy, w uśmiech wpatrzony Twojego piękna. Niepokalana, wciąż zatroskana, serce me wzruszasz, pięknej miłości, pełna dobroci, Matko Chrystusa. Niech nasza modlitwa, tajemnic Różańca Świętego, będzie drogą, tą autostradą, wiodącą prosto do nieba. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
1: Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Módlmy się o silną wiarę, silną nadzieję i piękną miłość do Pana Boga i bliźniego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi,
0: którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Rozważając tajemnice bolesne Różańca Świętego, modlimy się o pokój na całym świecie, w ludzkich sercach, w intencjach rodzin i Radia Nadzieja, i tych, którzy prosili nas o modlitwę, w intencjach dzieci, młodzieży, nauczycieli i wychowawców rozpoczynających nowy rok szkolny, w intencjach chorych, cierpiących, samotnych, prześladowanych chrześcijan za wiarę, o święte, charyzmatyczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, o spełnienie woli Bożej w intencjach Bogu wiadomych, ukrytych w naszych sercach, o opatrzność Bożą nad Polską, a także za naszych bliskich zmarłych i dusze w czyśćcu cierpiące i ofiary II wojny światowej, o miłosierdzie Boże dla całego świata i każdego człowieka. Tajemnica pierwsza bolesna. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Pogrążony w udręce, jeszcze usilniej się modlił, a jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię. Z Ewangelii świętego Łukasza. Proszę.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie. Życzę błogosławionej nocy. Szczęść Boże. Modliła się Jadwiga.
3: Bóg zapłać Pani Jadwigo. Szczęść Boże z Panem Bogiem. Tajemnica druga bolesna. Biczowanie Pana Jezusa. Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał Go ubiczować. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa. Wzgardzony tak, iż mieliśmy go za nic, lecz on był przebity za nasze grzechy. Z Księgi Izajasza, proszę.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Ustawmy za wspólną modlitwę i połączenie błogosławionej nocy. Szczęść Boże z Panem Bogiem, modliła się Teresa.
3: Bóg zapłać, Pani Tereso, szczęść Boże z Panem Bogiem. Tajemnica trzecia bolesna. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa. Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Z Ewangelii świętego Jana. Proszę.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
5: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę i połączenie błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
3: Bóg zapłać Pani, szczęść Boże z Panem Bogiem. Tajemnica czwarta bolesna. Droga krzyżowa Pana Jezusa. a gdy go wyszydzili, zdjęli z niego płaszcz, włożyli na niego własne jego szaty i odprowadzili go na ukrzyżowanie. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Z Ewangelii świętego Mateusza, proszę.
6: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
6: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i polecą nimi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową. Modliła się Jadwiga z mężem, błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
3: Bóg zapłać Państwu. Szczęść Boże z Panem Bogiem. Tajemnica piąta, bolesna. Ukrzyżowanie Pana Jezusa. Umiłowawszy swoich, do końca ich umiłował. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna po to, by świat potępić, ale po to, aby świat został przez Niego zbawiony. Z Ewangelii świętego Jana. Proszę.
7: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
7: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.
7: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia, intencji Ojca Świętego i Kościoła Powszechnego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
7: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Z naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Bóg zapłać za wspólną modlitwę, szczęść Boże.
3: Bóg zapłać Państwu, szczęść Boże. Modlitwa za ojczyznę do świętego Andrzeja Boboli. Boże, za przyczyną świętego Andrzeja dopełnij miłosierdzia nad naszą ojczyzną i odwróć grożące jej niebezpieczeństwa. Natchnij mądrością jej rządców i przedstawicieli, a jej obywateli zgodą i sumiennością w wypełnianiu obowiązków. Daj jej kapłanów, zakonników i zakonnice, pełnych Ducha Bożego i żarliwych o zbawienie dusz. Umocnij w niej ducha wiary i czystości obyczajów. Wytęp wszelką zazdrość i zawiść, pijaństwo, nieposzanowanie mienia społecznego, niechęć do rzetelnej pracy oraz lekceważenie praw jakiegokolwiek człowieka. Niech rodzice i nauczyciele w bojaźni Bożej wychowują młodzież i przygotowują do życia w społeczeństwie. Niech ogarnia wszystkich duch poświęcenia i ofiarności względem Kościoła i Ojczyzny, duch wzajemnej życzliwości, jedności i przebaczenia.
0: Akt zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu. Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś się na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen.
3: A zmarłym wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim radiosłuchaczom za wspólną modlitwę różańcową. tym, którzy włączyli się telefonicznie i tym, którzy trwali z nami duchowo. Dziękując Bogu za dzisiejszy dzień i doznane w nim łaski, radujmy się Jego miłością w nas i dzielmy się nawzajem tą Bożą miłością. W studiu modlili się
0: Maria,
3: Walentyna oraz Hubert przy konsolecie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Ten zespół nazywa się XY, Uwielbienie. 21 już prawie na naszych zegarkach, a więc kontynuować będziemy naszą modlitwę do Matki Bożej. I wyśpiewamy już za krótką chwilę Maryjo, Królowo Polski. Jestem, pamiętam, czuwam, dziękując naszej najczulszej Matce za jej opiekę w dniu dzisiejszym już wrześniowy wtorek i prosząc ją o jej opiekę w dniu jutrzejszym. Dziękuję za uwagę, ciepło Państwa pozdrawiam, życząc dobrej nocy. Do usłyszenia. Hubert Chojnowski.

się nie boisz mówić nic. Jeśli się nie boisz mówić nie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Bóg dał wodę wszystkim, my traktujemy ją jak towar, powiedział Leon XIV w filmie promującym papieską intencję na wrzesień. W Rzymie obradowała Fundacja Jana Pawła II. Jej główne zadanie to kształtowanie nowych pokoleń zgodnie z nauczaniem polskiego papieża. Dziś 87. rocznica wybuchu II wojny światowej. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Woda jest Bożym darem przeznaczonym dla wszystkich, a dziś stała się towarem często niedostępnym, przypomina Leon XIV w filmie promującym papieską intencję na wrzesień. Ojciec Święty apeluje, by w tym miesiącu modlić się w szczególności o sprawiedliwe i oszczędne gospodarowanie niezbędną do życia wodą i by wszyscy mieli do niej łatwy dostęp.
2: Papież podkreśla, że woda jest zarówno źródłem życia, jak i sakramentalnym znakiem. Ona gasi pragnienie, użyźnia ziemię i leczy rany. Jest także znakiem Bożej łaski i miłości. Leon XIV zauważa, że wielu ludzi jest pozbawionych wody pitnej, chorują z powodu jej niedostatku. Niech nasza troska o wodę będzie znakiem miłości do Stwórcy i zaangażowaniem na rzecz życia najuboższych, wychowując nowe pokolenia do doceniania i ochrony zasobów ziemi.
1: Leon XIV wskazał też na szczególne zadanie chrześcijan. Mają być świadkami prostoty, zdolnymi żyć z umiarem, piętnować marnotrawstwo i bronić prawa do wody. W Rzymie obradował zarząd Watykańskiej Fundacji Jana Pawła II. Jak przypomina jej prezes, ksiądz Paweł Ptasznik, fundacja prowadzi działalność w dziedzinie kultury i nauki, kształtowania nowych pokoleń, promocji nauczania Jana Pawła II i jego dzieła.
3: Jesteśmy w przededniu obchodów jubileuszu 45-lecia istnienia fundacji. Już wiemy, że to będą 4 dni poświęcone fundacji i spotkaniom z przyjaciółmi fundacji z całego świata. Już mamy ponad 300 zgłoszeń z całego świata. 19 października jest przewidziana audiencja z papieżem Leonem, a potem różne wydarzenia kulturalne i naukowe, które będą temu towarzyszyły.
1: Dziś 87. rocznica wybuchu II wojny światowej. Jan Paweł II nigdy nie zapominał o tej dacie. Od bohaterskich obrońców naszych granic uczmy się umiłowania własnego narodu, przedkładania dobra ojczyzny nad prywatne interesy, mówił dokładnie przed 30 laty podczas polskiej mszy w Castel Gandolfo.
4: Pierwszy dzień września dla nas Polaków wiąże się ze wspomnieniem wybuchu II wojny światowej. Wracamy pamięcią do tamtych tragicznych wydarzeń. Modlimy się, aby uzyskana dziś wolność, owoc ofiary życia milionów Polaków i Polek w czasie wojny i po jej zakończeniu, była przyjmowana jako dar Boży ku zbudowaniu, a nie ku duchowej degradacji narodu.
1: Jan Paweł II nawiązał w ten sposób do zalegalizowanej 2 dni wcześniej aborcji.
4: Nie ma praworządności w państwie, które zezwala na zabijanie niewinnych. Naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

A może to przypadek, nigdy nic nie chciałem, sama dobrze wiesz. Ale gdy już trzymasz, proszę, potrzymaj mnie. Z tobą jakoś łatwiej, wcale nie przesadnie. Rozumiesz mnie, rozumiesz mnie.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: Nasz gość dnia.
2: Witamy naszych radiosłuchaczy i tych, którzy oglądają nas w mediach społecznościowych. Pani Bożena Śliwowska, dyrektor szkół katolickich w Łomży, jest naszym dzisiejszym gościem dnia i prosimy o włączenie mikrofonu. Dzień dobry, dwójeczka.
3: Dzień dobry.
2: I już się słyszymy. Dzień dobry. Witamy serdecznie. Pani dyrektor, pierwszy dzwonek, drzwi otwarte, czas pakować plecak i wracać do szkolnych ławek. Nauczyciele wracają do tablicy. Ministerstwo zapowiada wielką reformę edukacji Kompas jutra. Jak wy jako kadra reagujecie na te informacje o kolejnych zmianach? Jest taki entuzjazm, czy myśl, jak to, znowu zmiany?
3: Myślę, że jedno i drugie. To nie ma jakiegoś, nie ma tutaj jakiejś takiej jednoznacznej postawy, czy jednoznacznej oceny, ale jeśli jest zmiana, to trzeba ją przyjąć, trzeba się do niej przygotować, bo to jest najważniejsze, i trzeba realizować to, co przyniesie uczniom pożytek, korzyść wszystkim w konsekwencji nam.
2: Czyli to są takie pomieszane uczucia trochę.
3: To znaczy dużo refleksji mam ja osobiście. Nie mogę odpowiadać za inne osoby, natomiast ja mam sporo refleksji. Są zmiany w podstawie programowej w klasie pierwszej szkoły podstawowej, są zmiany w podstawie programowej w klasie czwartej. To na razie tyle. Edukacja zdrowotna jest od tego roku obowiązkowa.
2: Ten i do tego moduł, jeszcze przejdziemy, tak.
3: Tak, także tyle nowości. Będziemy się przymierzać do takiego tygodnia projektowego, który uważam będzie bardzo fajny. Może być bardzo fajny, jeśli będzie sensownie przez szkołę przygotowany.
2: Co się tak naprawdę widocznie zmieni w związku z tą reformą? Czy wy mieliście odpowiednią ilość czasu, żeby się do tego wszystkiego przygotować?
3: Przygotowywaliśmy się, myślę, systematycznie. Nauczyciele korzystali z różnych form doskonalenia. My jeździłyśmy na spotkania z jedną panią minister, z drugą panią minister. Też korzystaliśmy, mówię tutaj o naszej szkole, korzystałyśmy z różnego rodzaju wsparć. Czyli mam na myśli tutaj nie tylko Radę Pedagogiczną, ale również nas, dyrekcję. No bo to jest ważne, trzeba wiedzieć, jakie wyzwania przed nami są.
2: Co tak naprawdę się zmieni? To będzie widoczne?
3: Co się zmieni?
2: To będzie zauważalne?
3: Będzie zauważalne na pewno to, że będzie zakaz korzystania z telefonów komórkowych. To. Będzie widoczny układ zajęć w planie lekcji. Język polski w blokach dwugodzinnych. Myśmy to już mieli, więc dla nas to nie jest żadną nowością. No i zajęcia techniczne też będą w bloku, czyli po 2 godziny.
2: A właśnie, bo ministerstwo zapowiada, że po tej reformie szkoła będzie bardziej praktyczna i nowoczesna. Tej praktyki i nowoczesności brakuje w szkole?
3: Czy praktyki nowoczesności brakuje? Nowoczesności na pewno nie brakuje. Czy brakuje praktyki? To zależy od tego, jak nauczyciele realizują treści z podstawy programowej, bo można je realizować czytając podręczniki, uzupełniając ćwiczenia, a można też realizować właśnie poprzez doświadczanie. Z moich obserwacji wynika to, że te treści realizowane są i w taki sposób, i w taki sposób.
2: I to różnie. Wszystko zależy od zaangażowania.
3: To zależy od zaangażowania, od zaangażowania nauczycieli, od otwartości uczniów, od bazy, jaka jest w szkole.
2: To jest wypadkowa. Można opowiadać bardzo ciekawie. Trzeba tylko chcieć.
3: Trzeba chcieć znaleźć materiały, a tych materiałów jest naprawdę bardzo dużo. Teraz jest jeden z priorytetów, jeden z kierunków polityki oświatowej państwa, to jest właśnie korzystanie z tej zintegrowanej platformy edukacyjnej. Czyli tam są takie zasoby, z których można sobie spokojnie korzystać. Natomiast nasi nauczyciele naprawdę korzystają z różnych platform i myślę, że tutaj w ciekawy sposób przekazują wiedzę uczniom.
2: Nowoczesnością był brak prac domowych, ale to się chyba nie przyjęło.
3: To jest moim zdaniem niezadawanie prac domowych to nie był dobry pomysł. To nie był dobry pomysł. Moje doświadczenie, naprawdę wieloletnie, wskazuje na to, że prace domowe są potrzebne. Teraz jest coś takiego, są takie zapisy, które mówią o tym, że dalej te prace domowe możemy zadawać. One nie są obowiązkowe do wykonania, natomiast jeśli uczeń je wykonuje i chce, żeby nauczyciel sprawdził, to oczywiście informacja zwrotna musi do ucznia dotrzeć, ale też może ta wykonywanie tych prac domowych może wpłynąć na podniesienie oceny na okres czy na koniec roku. A moim zdaniem Jeśli praca domowa jest sensowna, nie chodzi mi tutaj o to, że nauczyciel zada 20 zadań z dziś na jutro, ewentualnie zada ćwiczenia od strony 5 do 25, to nie jest praca domowa, to jest rzeź. Ale jeśli praca domowa jest sensowna, ona ułatwia życie wszystkim i wdraża uczniów do systematycznej pracy. Bo zobaczmy, co będzie się działo w szkołach ponadpodstawowych, a co będzie na studiach, kiedy uczeń sam będzie musiał szukać treści.
2: Przecież ci uczniowie będą przytłoczeni obowiązkami.
3: Nie będą umieli zorganizować sobie czasu.
2: Tak, dokładnie.
3: Nie będą umieli zorganizować czasu.
2: I zatem opowiadają się nie tylko nauczyciele, nie tylko kadra, ale także sami rodzice, z tego co można było wnioskować.
3: Tak, myślę, że zadawane prace domowe też ułatwiają życie rodzicom, bo nawet rodzic, który nie ma doświadczenia w zakresie edukacji, jeśli otworzy sobie książkę i ćwiczenie albo zeszyt i zobaczy, że tam jest zapisane zadanie, druga strona, 18, to już będzie wiedział, co z dzieckiem przeczytać, jakie zadania wykonać. Jeśli nie będzie potrafił pomóc, to na pewno tej pomocy poszuka. A poza tym niezadawanie prac domowych, czyli jakby takie zwalnianie z myślenia, moim zdaniem będzie powodować, już ja widzę, powoduje bardzo dużą polaryzację. Jest grupa dzieci bardzo zaopiekowana przez rodziców. I jest grupa dzieci, u których ja widzę stopniowy regres. I to bardzo szkoda, bo to są naprawdę dzieci ze sporym potencjałem.
2: Trzeba z niewykorzystanym
3: potencjałem, szkoda. Bo każda nieprzeczytana książka, każde nierozwiązane zadanie, ono się później zemści.
2: To, że kadra musi interesować się tymi zmianami, to jest naturalne, oczywiste. A rodzice i uczniowie też tymi zmianami, o których słyszymy bardzo często, interesują się, są ciekawi?
3: Czy są ciekawi? Trudno mi powiedzieć, czy są aż tak bardzo ciekawi, bo to bezpośrednio rodziców chyba nie dotyka może. Bo w szkole podstawowej podręczniki są w szkole, więc nie trzeba podręczników szukać, nie trzeba kupować. Na zebraniu wszystkiego się dowiedzą od wychowawcy, więc myślę, że tutaj rodzice mogą być spokojni, jeśli chodzi o wdrażanie tych nowych podstaw.
2: A kto jest bardziej wymagający wobec szkoły? Uczniowie czy rodzice?
3: Różnie. Jest grupa wymagających uczniów, jest grupa wymagających rodziców, jest grupa wymagających nauczycieli, grupa wymagających dyrektorów. Różnie.
2: Więc to wszystko zależy.
3: Różnie.
2: Też
3: to zależy od konfiguracji. Tak.
2: Od nowego roku, tak jak pani dyrektor już wspominała, wchodzi zakaz używania telefonów komórkowych. I tutaj chyba jest optymistyczne nastawienie do tego pomysłu.
3: Czy optymistyczne? Trudno mi powiedzieć. Z dużym niepokojem. Dlatego, że na przykładzie naszej szkoły powiem tak, na pierwszym piętrze, gdzie są dzieciaczki z klas 1-3, tam nie ma telefonów. Tam nie ma telefonów, bo tam dzieci się bawią. Natomiast już na wyższych piętrach te dzieci 5, 6, 7, 8 klasa, już one korzystały z telefonów. Dosyć często. Co będzie teraz? Zobaczymy. Bo to nie szkoła wyposaża dzieci w telefony, w smartfony. Nie szkoła, rodzice, dom.
2: Czyli praca domowa.
3: To jest praca domowa, tak.
2: Dla rodziców.
3: Telefon nie może być zabawką. Telefon jest narzędziem do komunikowania się z rodzicem, do wykorzystywania w takich sytuacjach podbramkowych. To nie jest zabawka. Natomiast dzieci namiętnie grają, namiętnie scrollują i zamiast ze sobą rozmawiać, to jest grupa siedząca w kole, i każde w swoim telefonie. Nie ma relacji.
2: Nie ma relacji, to w telefonie szukają rozwiązania swoich problemów?
3: Szukają, tak. Z rozmów nawet ze starszymi uczniami wynika, że rzeczywiście w telefonach szukają, w świecie wirtualnym szukają odpowiedzi na nurtujące pytania, szukają wskazówek, ale podsumowują to krótko. Człowieka telefon nie zastąpi.
2: Jest bardzo...
3: Mam na myśli tutaj takie trudne sytuacje, gdzie mierzymy się z rzeczywiście takimi specyficznymi problemami. Odpowiedź jest jedna. Szukam pomocy w świecie wirtualnym, ale znajduję ją u człowieka.
2: Bardzo ciekawe jest to, co mówiła pani przed anteną. I ja pozwolę, że zdradzę, że kiedy wchodzicie wy, nauczyciele, na korytarz, to od razu widać, które dziecko jest szczęśliwe, a które mierzy się z jakimś problemem. I co jest w tym plecaku? Czy radość, czy te ciężkie kamienie, które każdego ranka musi dźwigać?
3: To widać. Bardzo mocno było to widać po okresie pandemii, kiedy uczniowie wrócili do szkoły. To bardzo mocno było widać. A teraz też szczególnie widać to u maluszków. maluszki są tak szczere, tak bezpośrednie. One mają wszystkie emocje wypisane na twarzy, w oczach.
2: I to od razu, od wejścia?
3: O
2: poranku widać.
3: O poranku widać. Przy którym dziecku trzeba się zatrzymać, przy którym trzeba postać.
2: A dzieci chcą rozmawiać o swoich problemach?
3: Niektóre tak, niektóre w ogóle nie chcą rozmawiać. I to jest niebezpieczne, że nie mówią. Czyli nie ma, czyli można przypuszczać, że w domu się z dziećmi po prostu nie rozmawia.
2: Ten detoks cyfrowy jest potrzebny, pani dyrektor?
3: Obowiązkowy. Obowiązkowy. Ja powiem, że mam pozakładane blokady czasowe na media, na różne tam jakby grupy.
2: Bo nawet pani dyrektor się na tym łapie.
3: To znaczy tak, zerknęłam na zegarek raz, drugi, oto jest za długo, więc sobie poustawiałam na 10 minut i dość. I to mi w zupełności wystarcza, najistotniejsze wiadomości, które mi są potrzebne mam i nie ciągnie.
2: Tej higieny cyfrowej
3: ale
2: brakuje.
3: Ale to samodyscyplina, tak. Po prostu.
2: Ale to znowu skłania się do rodziców. I chociaż z drugiej strony, patrząc na młodzież, no to trudno, żeby rodzice mieli aż tak duży wpływ na, nie wiem, 14, 15, 16 latków.
3: To już
2: żeby zabrali
3: jest...
2: telefon i powiedzieli, nie,
3: ale
2: nie
3: co w zamian? Co w zamian? Mnie przeraził taki obrazek kilka lat temu w czasie wakacji nad basenem, przy basenie. Przychodził tata z dwójką dzieci, przez kilka dni to było. I proszę sobie wyobrazić, tata w telefonie, dzieci w telefonie. I to nie było raz, to było przez kilka dni, dzień po dniu. I ja z takim niedowierzaniem patrzyłam, że przyjechali na wakacje i oni nie rozmawiają. Oni, każdy siedzi w swoim telefonie. Nie są ze sobą, tylko ze swoimi telefonami. To po co jechać na wakacje?
2: A to nie jest jeden przypadek.
3: Nie, to nie jest
2: tak
3: jeden.
2: Tak jest w restauracji.
3: Tak jest w restauracjach. Dzieci małe dostają telefon i jest karmienie łyżką. Mózg nie rejestruje tego, co je, tylko to, co widzi. Nie ma smaku.
2: A jeśli uczniowie użyją argumentu, że telefon może być narzędziem edukacyjnym, to co wtedy?
3: Może być i jest. Oczywiście. U nas była taka zasada, że wtedy, kiedy nauczyciel powiedział, można skorzystać z telefonu, poszukać wiadomości w internecie, to oczywiście można. Też z tego korzystam. To też jest narzędzie, to jest narzędzie pracy. Ale to jest narzędzie, a nie zabawka. Trzeba rozróżnić to.
2: Macie jeszcze czas, żeby wprowadzić ten zakaz używania?
3: Do końca grudnia. Tak, do końca grudnia. Spróbujemy już od początku.
2: Od początku? Jak to będzie wyglądało?
3: U nas każdy uczeń ma swoją prywatną szafkę, więc nie ma problemu. Można tam zostawić telefon.
2: Pewnie będą próbowali to trochę omijać, schować w kieszeni.
3: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak.
2: No to też jesteście przygotowani pewnie.
3: Wiadomo, że telefon jest własnością ucznia. Nikt nie będzie tego telefonu brał do ręki, ani nie będzie szukał w kieszeni, czy w kieszonce, czy w rękawie. Natomiast dobrze będzie, jeśli w domu dzieci będą wiedziały, że do szkoły telefonów nie przynosimy, albo w szkole telefonów nie korzystamy po prostu.
2: O to apelowało też potrzeby. Ministerstwo, żeby dom. Była ta współpraca między szkołą a domem, jeśli chodzi o ten zakaz właśnie.
3: Tak, bo to nie szkoła wyposaża dzieci w telefon, uczniów w telefony, tylko rodzice.
2: A jakieś konsekwencje w związku z tym, że uczniowie nie będą tego przestrzegać, powinny być czy nie? Czy to nie jest droga do sukcesu?
3: Właśnie o tym słyszałam taką rozmowę w radiu, jadąc do pracy któregoś dnia. Dziennikarz pyta mecenasa, a co, jeśli uczeń będzie korzystał z telefonu? I pan mecenas odpowiada, no nauczyciel powinien w sposób taktowny, delikatny zagadnąć i zapytać, że chyba zapomniałeś, że dziecko zapomniało, jakie zasady obowiązują w szkole. Myślę, że tak, pierwszy raz to trzeba tak na spokojnie, ale trzeba konsekwentnie po prostu proszę zanieść do swojej szafki.
2: Czyli do trzech razy sztuka, za trzecim razem są już konsekwencje.
3: Konsekwencje właśnie tylko jakie? To było moje pytanie do radia, ale radio mi nie odpowiedziało, jakie to mogą być konsekwencje.
2: A może z rodzicami trzeba o tym porozmawiać? Jaki jest ich stosunek?
3: Na pewno.
2: Jeśli będziecie spotykać się
3: na zebraniach. W najbliższą środę o 17:00 zebranie, więc wychowawcy będą tutaj mieli pole do działania.
2: Tak. A są też tacy rodzice, którzy twierdzą, że ten zakaz jest zbędny?
3: Tak.
2: Oczywiście, są też i tacy.
3: Tak.
2: Czyli tak jak rozmawiałyśmy. Różne podejścia.
3: Życie.
2: Przedmiot edukacja zdrowotna wzbudzał i chyba nadal wzbudza wiele emocji. Tak jak pani już wspominała na samym początku, ten przedmiot od września jest obowiązkowy, ale bez tego modułu dotyczącego zdrowia seksualnego. W takiej formie to jest do przyjęcia?
3: To jest do przyjęcia. treści są ciekawe. Jest taka możliwość, nauczyciel miesiąc przed realizacją tych treści z zakresu zdrowia seksualnego będzie informował rodziców, że takie treści będą realizowane, na kiedy, w jakim zakresie, tak jak już u nas rozmawialiśmy, rodzice dostaną dokładną rozpiskę, co, jakie treści, w jakiej formie będą realizowane i wtedy rodzice będą decydować, czy chcą, żeby ich dziecko uczestniczyło w tych zajęciach, czy nie.
2: Czyli w tym momencie od września wszyscy uczęszczają na edukację zdrowotną?
3: Edukacja zdrowotna, tak. Ona jest nawet w arkuszu organizacji wyodrębniona i wyodrębnione są te zajęcia z zakresu tej zdrowia seksualnego.
2: A na kiedy ten moduł jest przewidziany? Pod koniec roku, jak to będzie wyglądało?
3: To zależy, i to jest jakby autonomiczna decyzja szkoły. Nie ma tutaj jakichś takich wskazań.
2: Czyli każda szkoła
3: sobie indywidualnie ustala, tak,
2: jak, czy na początku, czy w środku, tak, na końcu, i jak to wygląda. Rodzice mają miesiąc czasu, żeby zdecydować i wypełnić deklarację.
3: Nie ma tutaj jakichś takich granic czasowych.
2: I to będzie na pierwszej godzinie, na ostatniej godzinie?
3: Ponieważ jest to przedmiot obowiązkowy, to normalnie w planie lekcji jest.
2: Czyli tak jak...
3: Czyli jeśli dzieci nie będą nie będzie zgody na realizację tych treści, to będzie realizowana edukacja zdrowotna po prostu.
2: Bo w tej pierwszej wersji, pierwotnej, rodzice z waszej szkoły nie zapisali
3: edukację. Nie zrezygnowali. Tak.
2: Czyli w tym momencie to już nie trochę te emocje opadły?
3: Myślę, że już opadły.
2: Może potrzeba czasu. Była też edukacji, jak sama nazwa wskazuje, edukacja zdrowotna, żeby przedstawić to.
3: Też dużo zależy od sposobu przekazywania tych treści, od postawy nauczyciela, który to realizuje, od jego przekonań.
2: A u was kto będzie to realizował?
3: U nas pani, która uczyła wychowania do życia w rodzinie.
2: Czyli to jest też powiązane.
3: To jest bardzo powiązane, tak. Jest bardzo odpowiedzialna osoba, bardzo dbająca o wysoki poziom tych zajęć, o sposób przekazywania treści, o to, żeby te treści były wartościowe, żeby one były kształcące, wychowujące. No i przede wszystkim, żeby nie robiły nikomu krzywdy. To jest najważniejsze.
2: Ze spokojem wchodzicie w ten nowy rok szkolny?
3: Tak jak w każdy. Z obawami, co to będzie, jak to będzie, tak.
2: Czego życzyłaby pani i uczniom, i rodzicom, ale także nauczycielom na ten nowy rok?
3: Czego ja bym życzyła, tak jak rozmawiałyśmy na początku, tak jak powiedziała pani, wszystkiego, dokładnie wszystkiego. Przede wszystkim tej radości z chodzenia do szkoły.
2: Bez stresu.
3: Bez stresu, tak. Dobrych, nie ścigających się rodziców, nauczycieli, którym się chce, nauczycielom uczniów, którym się chce.
2: Nauczycieli sprawiedliwych.
3: Sprawiedliwych.
2: Bo tam też tak, padły uczniów, takie słowa.
3: Uczniów systematycznie pracujących, tego, że świat wirtualny jest mniej ciekawy niż analogowy. Że trzeba zwracać uwagę na, żeby zwracać uwagę na drugiego człowieka, na jego emocje, żeby nie oceniać, a wspierać. To myślę, warto sobie posłuchać pani O.M. Tam są piękne życzenia na rozpoczęcie roku. Podpisuję się pod nimi obiema rękami.
2: I przede wszystkim,
3: pod każdym słowem.
2: Tak, żeby każdy uczeń wstawał i szedł,
3: Z radością do szkoły.
2: Bez niepokoju, bez stresu.
3: Ale nie tylko uczeń. Bo tam pani O.M. mówiła o uczniu, ale byłoby dobrze, gdyby z radością do szkoły szedł nauczyciel, szedł rodzic, szła pani, która sprząta, pani, która jest w sekretariacie, no i dyrektor czasem też, żeby szedł z radością.
2: I żeby ta szkoła była ludzka?
3: Żeby szkoła była po prostu ludzka. Tak jak szpital, żeby był ludzki. Przedszkole, żeby było ludzkie. Żłobek, żeby był ludzki. Żeby świat był ludzki.
2: I spokojny.
3: I spokojny.
2: I tego właśnie życzymy. Na ten nowy, rozpoczynający się rok szkolny. Bardzo dziękujemy. Bożena Śliwowska była naszym gościem.
3: Dziękuję bardzo.
1: Nasz gość dnia.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz,

Chcę ci życzyć na twojej ścieżce śmiałych decyzji. Przestań się bać, już w porządku, już dobrze.